Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo.

ode mnie niebo widać przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, już papier zgaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano.

Lepiej chodźmy, bo papieros gaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska bieska, stół wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten fuł. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przeczyść oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQNV ma CO wyrok. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak batat, jak syrop.

Despierta Dominguín Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w naszej audycji de Cuba su Música, José Torres w radiu Nowy Świat. I proszę Państwa, ten czas mija bardzo błyskawiczny i już będzie bardzo, bardzo, bardzo długi czas, kiedy na każdą niedzielę zastanawiam się, w jaką stronę iść, jaki temat poruszać, jaką muzykę zagrać, jakie zespoły, skąd pochodzą, czy są na Kubie, czy są za granicę, czy jeszcze żyją, czy już odeszli, a została pamięć po ich twórczości. No, dzisiaj wpadłem na taki pomysł, zresztą kiedyś to robiłem, ale teraz postanowiłem podwyższyć poprzeczkę i przybliżyć życie i twórczości pianistów młodszego pokolenia. To znaczy młodszego pokolenia. Pokolenie, które już nie jest ani Chucho Valdés, ani Bebo Valdés, jeszcze wcześniejszy, tylko młodsi ludzie. To nie oznacza, że są bardzo młody. Bo już nawet i Gonzalo Rubalcaba to ledwo się mieści w tej kategorii. Ale są pianiści, o którym mało się mówi i są bardzo, ale bardzo dobrymi, światowymi muzykami. No najczęściej to już są dzieci moich kolegów ze szkoły. I dzisiaj chciałbym pokazać dwóch takich młodszych. Pierwszy urodził się w 1983 roku, czyli on już jest o rok starszy od mojego starszego syna Tomka Torresa, czyli ma 43 lata. I można by było powiedzieć, że to należy do młodszego pokolenia pianistów kubańskich. Jak na ten wiek, to ma po prostu wielką, wielką historię za sobą i ponieważ muzycznie jest tak ciekawy, to właśnie chciałbym przybliżyć i chyba będę miał kolejny pomysł, bo na początku myślałem, że umieszczę na jednej audycji 8 takich pianistów, których znalazłem, ale no niestety jest tak ciekawy materiał, jest tak dobra muzyka, tak światowy poziom i muszę dodać, że to jest bardzo związane ze wpływami muzyki jazzowej, czyli można by było to traktować jako Latin Jazz czy Cuban Latin Jazz. Jest to niewiarygodna dziedzina i enklawa tych pianistów. Oczywiście, jeżeli mamy się zainteresować kubańskimi pianistami młodszego pokolenia i też można by było powiedzieć średniego pokolenia, trzeba naprawdę, chciałbym bardzo się przygotować do tego ciekawego przeglądu. Szczególnie pod kątem jazzu afrokubańskiego, timby, sonu, muzyki popularnej i współczesnej pianistyki kubańskiej. No jest to coś niesamowitego. Warto przy tym rozdzielić dwie grupy. Pianistów już bardzo znanych międzynarodowo oraz młodszych muzyków działających obecnie na Kubie. Ale póki co zacznijmy z pierwszym utworem. Harold Lopez Nusa i Randy Malcolm. Jazz Tone. En Cuba su Música.

0: No i tak jak podejrzewałem, jest to bardzo, ale to bardzo poważna fuzja pomiędzy jazzem i tak jak sam utwór jest zaprezentowany jako jazz ton, czyli już nie reggaeton, nie kubaton, nie salsaton, tylko jazz ton Harold Lopez Nusa. I proszę Państwa, kolejny utwór ma wymagało troszeczkę poszukania w związku z tym, bo zaraz jak na początku usłyszycie głos małego dziecka, słychać, że to dziewczynka i utwór nosi tytuł Lilas Mambo. Z moich poszukiwań to było podejrzenia, że Lille jako francuskie miasto albo nieokreślonej, bliskiej mu osobie. Ale jednak moje podejrzenie się sprawdziły. I to, co znalazłem, można sugerować, że Lila to córka właśnie Harolda Lopez Nusy. Co więcej, można by było konkretnie powiedzieć. Harold powiedział wprost, że Lilas Mambo napisał dla swojej młodszej córki Lili. Potwierdza to również opis materiałów promocyjnych albumu Te lo dije, skąd są te utwory. Utwór jest dedykowany jego najmłodszej córce i został zainspirowany jej słodką i diabelską naturę. Co jeszcze ciekawe?
1: Esto es Lilas

Naprawdę ten utwór ma kwintesencję miłości do swojej najmłodszej córeczki. Harold Lopez Nusa i Lila Mambo. I teraz chciałem zaprezentować utwór, który wiele, wiele lat temu, w latach 70. Grywał zespół Irakeres. Irakeres i utwór Bacalao con Pan to było jeden z największych sukcesów w tamtych latach. I Bacalao con Pan to znaczy dorszcz z chlebem, z bułeczką. Właśnie w Świnoujściu na promenadzie są takie pyszne, a nie, to są śledzie, to są śledzie. Tutaj wchodzi w rachubę dorszcz. Bacalao con Pan z płyty El Viaje. Piękne wspomnienia moich lat młodości z tym utworem. Ale dzisiaj mamy Bacalao con Pan i Harold Lopez Nusa.

Wielkie wspomnienia tego utworu i na wokalu śpiewał Oscar Valdez. Proszę Państwa, dzisiaj właśnie zaryzykowałem i chyba pójdzie dobrze, bo tyle dobrej muzyki znalazłem, że z największą przyjemnością. Harold Lopez Nussa to jeden z najważniejszych pianistów swojego pokolenia. Urodził się w Hawanie w 83, chyba to o tym mówiłem już, ale pochodzi z niezwykłej muzykalnej rodziny Lopez Nussa. Jego ojcem jest perkusista Rui Lopez Nussa, mój kolega ze szkoły, a bratem perkusista Rudy Adrian. Jego ogromną zaletę jest połączenie tradycyjnego tumbao kubańskiego, jazzu, muzyki klasycznej, afrokubańskich rytmów i funku oraz współczesnego fusion. Jego najnowszy kierunek jest szczególnie interesujący. Album Nueva Timba, dzisiaj będą utwory z tej płyty, nagrana dla Blue Note, łączy jazz z różnymi epokami muzyki kubańskiej. Więc jest program pełen dobrej muzyki i niespodzianek. Harold Lopez Nussa w utworze The Windmills of Your Mind.

niesamowity ładunek energii. Harold Lopez Nusa. I pomyślę, że pokolenie moich przyjaciół wydało na świat tak wspaniałych muzyków. Ale zawsze, że mówię o ojcu, bo ja nie wiem, nie pamiętam, byliśmy za młodzi, jeszcze Ruiz by nie było żonaty, te dzieci urosły już, jak mnie tam nie było i tkwi we mnie przekonanie, że nasze dzieci przewyższyły nasz poziom artystyczny. No i teraz okazało się, że znalazłem informację, że jego mama to Mayra Torres. To nie rodzina, ale również nasza wspólna koleżanka ze szkoły. A jego brat jest znakomity perkusista Ruiz Adrian Lopez Nusa. O tym mówiłem, ale z kolei jego wujkiem jest natomiast pianista jazzowy Hernan Lopez Nusa. Czyli cała rodzina, przeurocza rodzina, wszyscy muzykują. To bardzo ważne, ponieważ Harold nie nauczył się kubańskiej muzyki dopiero jako jazzman. On wyrósł w środowisku, w którym muzyka klasyczna, folklor kubański, son, rumba i jazz były częścią codziennego języka muzycznego. Teraz już wiem. Mayra Torres, serdecznie pozdrawiam. Pamiętam. Wow, jak to sympatycznie. Posłuchajmy Harold Lopez Nusa, Timbeando. Nagranie pochodzące z 2010 roku, Jazz a Vienne.

I dla mnie jest coś niesamowitego, jak słucham jego pianistyki, jakie musiało być jego wykształcenie. Bo rozpoczął naukę fortepianu już w wieku 8 lat. Najpierw kształcił się w takim konserwatorium Manuel Saumel, następnie w konserwatorium Amadeo Rodin, gdzie ja byłem i jego ojciec też, tam się poznaliśmy, a potem ukończył Studio Superior de Arte w Hawanie. I to jest bardzo charakterystyczne dla kubańskiej szkoły pianistycznej. Klasyka, muzyka kubańska, jazz, improwizacja. A Harold nigdy nie porzucił klasycznego warsztatu. Dzięki temu jego gra jest niezwykle precyzyjna technicznie, ale jednocześnie pozostało mocno zakorzeniona w rytmice Kuby. Ale zanim został pianistą jazzowym, grał muzykę kubańską, co zresztą bardzo słychać. Moim zdaniem jedna z najważniejszych informacji o nim to jest to, że Harold nie jest pianistą, który najpierw został jazzmenem, a potem dodał sobie element kubański. Wręcz przeciwnie. W młodości pracował z wieloma przedstawicielami kubańskiej sceny. Grał m.in. z Omarą Portuondo, z Buena Vista Social Club, Climax, Carlos Valera, Teresa García Caturla, znałem już, odeszła niedawno, Chucho Valdés, Orlando Maracavalle, Giovanni Hidalgo, David Sanchez. I widać, jego formacja jest bardzo, ale to bardzo szerokie doświadczenia od tradycyjnego sonu i bolera poprzez muzykę popularną, aż po jazz, co dzisiaj słyszymy. Kolejny utwór z innej płyty. El Viaje, czyli podróż, pod tytułem Me voy pa Cuba, czyli jadę na Kubę. To tylko nazwa utworu. Jakby co?

dla mnie jest rzeczywiste, jakie on ma muzyczne wpływy w jego twórczości. I mówiąc prawdę, to no nie jest to taki już bardzo stary człowiek, ma 43 lata, ale jego dorobek artystyczny jest potężny, jest wielki i jeszcze na takim poziomie, na poziomie światowym. Więc to mnie bardzo cieszy, że mogę Państwu przekazać. Przełom w jego karierze to był Montreux 2005 rok. Najważniejszy moment jego młodej kariery nastąpił właśnie 2005 roku, kiedy wygrał Montreux Jazz Festival Solo Piano Competition. To był ogromny krok. Miał wtedy ledwo 22 lata, a nagroda w Montreux zwróciła na niego uwagę międzynarodowego środowiska jazzowego i rozpoczęła jego światową karierę. Blue Note podkreśla, że właśnie od zwycięstwa w 2005 roku jego międzynarodowa kariera zaczęła bardzo szybko nabierać tempa. I kolejny utwór z aluzją do zespołu Los Ban Ban. Karol López Nusa w utworze Ban Mad Meets New Orleans.

I po przesłuchaniu tego utworu myślę, że fanatycy latynowskiego jazzu, a w tym kubańskim, naprawdę mają ucztę, bo tak przeróżne klimaty, przeróżne podejście do utworu jak dzisiaj, to rzadko się spotyka u jednego wykonawcy, ale z różnych płyt. Kolejna propozycja, utwór pod tytułem Havana sin sábana, czyli Havana bez prześcieradeł, i pochodzący z płyt Te lo dije, czyli Mówiłem ci. Havana sin sábanas i Harold López Nusa. En De Cubas Música.

No i w tym utworze mamy wielki przykład traktowania po nowoczesnemu rolę fortepianu i zresztą kompozycyjny to rewelacyjny, czadowy utwór Havana Sin Samanas. I kontynuując jego, wnikając w jego karierze, to tutaj robi się naprawdę interesująco, bo Harold potrafi połączyć tumbao, montuno, jazz harmoniczny, w sensie harmonia jazzowa, klasyczną technikę plus improwizację, ale jego gra nie jest typową timbiarską pianistyką w stylu Cucurucho Valdés. Cucurucho przede wszystkim jest jak gdyby częścią machiny rytmicznej zespołu. Natomiast Harold to jest jednoczesnym instrumentem rytmicznym, harmonicznym, melodycznym i solowym. Dlatego on może grać kubańskie tumbao, a następnie niemal niezauważalnie przejść do języka współczesnego jazzu. Ostatnio widziałem taki filmik w jego produkcji w trio. I właśnie w tym, na tym pokazał bardzo, ale to bardzo swobodne przejście pomiędzy rytmami, biorąc pod uwagę i harmonię, i rytmikę. Przechodził na przykład czacze do rumba, do afro, bardzo płynny i każdy styl ma pianistycznie bardzo dobrze opanowany. Zresztą kolejny utwór będzie jak gdyby przykładem tego, co mówię, bo jest to utwór z płyty El Viaje, czyli Podróż, który nawiązuje do rytmu, który się nazywa Mozambique. A utwór nosi tytuł Mozambique en mi bemol, czyli Mozambique w Esdur. Więc posłuchajmy Harold López Nusa i Mozambique en mi bemol.

I kolejny rewelacyjny utwór Harold Lopez Nusa pod tytułem Mozambique en mi bemol. I chciałbym mówić, no niestety kolejny muzyk, który wykonuje tak zwane emigracje. Emigracja do Francji to kolejny bardzo ważny etap dla tego muzyka. Harold przez wiele lat budował swoją karierę na Kubie, ale później zdecydował, że opuścić wyspę i rozpocząć nowe życie we Francji. Początkowo związał się z Toulouse. Ten moment dla niego był bardzo, wywarł bardzo mocny wpływ na jego muzykę. Nie chodziło tylko o zmianę miejsca zamieszkania. Zmienił się jego sposób myślenia o muzyce. Album Timba a l'Americana jest bezpośrednio związany z tym okresem. Z tej jednej strony nostalgii za Kubą, z drugiej nowe doświadczenia europejskie i amerykańskie. Płyta z 2023 roku Timba a l'Americana. I utwór z tej płyty Conga a l'Americana i Harold López Nusa.

I zdecydowanie było słychać efekt tego jego wyjazdu do Francji. Rewelacja. Naprawdę nie mam słów, żeby określić, z jakim czadem to on to zagrał. Było to Conga All'Americana z płyty Timba All'Americana. A teraz mamy z płyty Nueva Timba utwór pod tytułem Why, czyli por qué, dlaczego, i Harold López Nusa.

I z całą pewnością niech pożałują ci, których nie było na pierwszej godzinie, bo naprawdę nawet przygotowując i jakby puszczając albo prezentując, żeby ładnie to powiedzieć, ten materiał, to jestem tak zaskoczony i tak zadziwiony, że tak mało wiemy o takich muzykach. I już uprzedzam, że będzie teraz pewien okres, gdzie będą właśnie takie gwiazdy. Dzisiaj Harold Lopez Nussa z płyty El Viaje, utwór, którego nie może zabraknąć. Afryka.

I proszę Państwa, w poszukiwaniu autentyczności chciałem powiedzieć, że na tej płycie gra na basie i w tym utworze śpiewa senegalski basista, wokalista i kompozytor Alune Wade, z którym Harold współpracował przy projekcie tej płyty El Viaje. W oficjalnym wikarze muzyków przy utworze Afryka podano Harold López Nusa, Alune Wade bass vocal, Rui Adrian López Nusa, czyli jego brat, Dreiser Druty, bata, bębny bata i wokal, i Michael González, trąbka i flickerhorn. Źródła opisuje album również wyraźnie wskazując, że Wade śpiewa w utworze Afryka. I kolejna perełka Harold López Nusa z płyty Nueva Timba z 2025 roku. Utwór pod tytułem Cerca y Lejos, czyli Blisko i Daleko. Posłuchajmy.

I proszę Państwa, kolejny przykład rewelacyjnej sekcji rytmicznej i nie ukrywam, że wpływy zewsząd, muzyka klasyczna, son montuno, tumbao, wszystko jest w rękach Harolda López Nusa. A teraz chciałem zaprezentować utwór, który przede wszystkim nosi tytuł Basista Guerrero, czyli bojownik kontrabasu. Muszę powiedzieć, że ten utwór pochodzi z płyty Nueva Timba w składzie Harold López Nusa, fortepian, Fender Rhodes, Gregory Maret, harmonika chromatyczna, bo właśnie o nim też chciałem wspomnieć, bo dzisiaj pojawiało się w paru miejscach. Kontrabas Lax Curtis i na perkusji brat naszego gościa, czyli Rui Adrián López Nusa. Prezentuje w utworze Bajista Guerrero, czyli wojownik kontrabasu. Posłuchajmy.

I nie mogę przestać myśleć o tym, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. Ta rytmika, harmonia, pomysły na te utwory to są wywodzące się z najlepszych i najwyższych szkół muzyki jazzowej. Wielkie, wielkie honor. Ale nie na tym kończymy, bo dzisiaj kolejnego gościa mamy kolejnego pianistę młodszego pokolenia. Chociaż też nie jest pierwszej młodości. Oczywiście mowa o Rolando Luna. Rolando Luna to postać wyjątkowo ważna dla zrozumienia współczesnego kubańskiego fortepianu. Jego droga jest wręcz niezwykła, bo zaczął naukę fortepianu dopiero w wieku 15 lat, a kilka lat później został pianistą Omara Portuondo. Później przeszedł przez salsę, muzykę klasyczną, soul, Buena Vista Social Club i jazz, a następnie zbudował własny, bardzo osobisty język pianistyczny. Rolando Luna. Rewelacyjny młody pianista. To jeden z najbardziej niezwykłych elementów jego biografii. Jego romans z fortepianem zaczęło się dopiero w wieku 15 lat. I w przeciwieństwie do większości wybitnych pianistów kubańskich, Luna nie rozpoczął nauki fortepianu jako małe dziecko. Zainteresował się instrumentem dopiero około 15 roku życia i następnie przez mniej więcej 3 lata studiował w konserwatorium Amadeo Roldán w Hawanie. Ale to na razie tyle. Pierwszy utwór Rolando Luna z zespołem Los Herederos w utworze El Tamal, czyli po prostu kubańskie tamale.

0: Está mal.
1: I skoro mówimy o Rolando Luna, chciałbym jedno wyjaśnienie na temat tego nagrania i tego składu, bo tutaj mamy bardzo ciekawy skład, bo El Tamal nie jest zwykłym nagraniem Rolando Luny. To utwór José Luis Cortés El Tosco, nagrany jako część projektu Los Herederos, będącego hołdem dla Chucho Valdés i Tradicji Irakeres. Zresztą bardzo podobne to brzmi. Utwór ukazał się w 2022 roku nakładem Grain. I oczywiście jak gdyby głos, który się pojawia, to Tony Kala i Michael Dinsa, czyli wokaliści, którzy wieloletnie współpracowali z José Luis Cortés. Ale idźmy dalej. Z tej samej płyty Los Herederos, Rolando Luna w utworze Herencia, czyli dziedzictwo.

I skoro mowa o Rolandzie Lunie, po tych zaledwie kilku latach nauki w konserwatorium Amadeo Roldán, Omara Portuondo wybrała młodego Lunę jako swojego pianistę akompaniującego. To oznaczało, że prawdziwą szkołą stała się scena. I zamiast przez kilkanaście kolejnych lat siedzieć wyłącznie w konserwatorium, Luna uczył się poprzez codzienną pracę z jednym z najwybitniejszych głosów kubańskiej muzyki. Według jego oficjalnej biografii przez około 20 lat był pianistą Omary. I z jego wspomnienia mówił, że Omara nigdy nie śpiewała tej samej piosenki dokładnie w ten sam sposób. To zrobiło dla pianista akompaniującego znakomitą szkołą. Trzeba reagować, słuchać, przewidywać i natychmiast dostosowywać harmonię oraz rytm. Ale nie pozostał jednak wyłącznie pianistą tradycyjnej muzyki kubańskiej. W jego karierze pojawił się Isaac Delgado i świat kubańskiej salsa timba. Oficjalna biografia wymienia przejście przez zespoły salsowe, w tym właśnie formację Isaaca Delgado. Teraz wysłuchajmy Rolando Luna, Alucinaciones, z płyty Alucinaciones, utwór pod tytułem Paraíso Tropical. En Decubaso Música.

bardzo jazzowo, bardzo rytmiczny. Rolando Luna i Paraíso Tropical. Ale wracając do jego możliwości pianistycznej, to nie koncentrował się tylko na muzyce tanecznej czy timbie, ale lirycznie również potrafił zagrać. Z płyty Locuras, czyli Szaleństwa, Rolando Luna i piękny utwór Alfonsina y el mar.

I tutaj pewien honor należy się wokalistki. Anis Batista. To bardzo interesująca kubańska wokalistka, która współpracuje z Rolandą Luną również poza tym albumem. Co ciekawe, Anis Batista była jedną z wokalistek podczas koncertu Rolando Luny z Orkiestrą Symfoniczną Narodową Kuby na festiwalu Jazz Plaza 2025 roku. W programie tego koncertu znajdowała się również ta piosenka Alfonsina y el Mar. A kontynuujemy z Rolandem Luną. Utwór Bossa Nova Cubana z płyty Mi Alma en Canciones, czyli Moja Dusza w Piosenkach i Bossa Cubana.

I kolejny wielki mistrz harmonii i wirtuozery technicznej Rolando Luna. Kolejna propozycja w jego wykonaniu. Z płyty również Locura, przepiękny bolero. Bolero, który nosi tytuł Si me pudieras querer, czyli gdybyś mogła mnie kochać, jak ja ciebie. I to jest jeden z najstarszych bolero na Kubie. Tym bardziej, że jest to kompozycja Ignacio Villa Fernández, czyli słynny kubański Bola de Nieves. Utwór pochodzi z jego własnego repertuaru i został napisany w 1947 roku. Co ważne w kontekście Rolando Luny, on sięga po ten utwór w albumie Locuras, ale jest to kompozycja Bola de Nieve. Posłuchajmy Si me pudieras querer. Rolando Luna i Anis Batista.

Sądzę, że Bolade Niewiec byłby zachwycony tą interpretacją. Ale teraz szybko powiem, że kolejny utwór nosi tytuł Celia i jest to podkład muzyczny do filmu Chico i Rita. Nie wiem, czy Państwo to oglądali i polecam. Film nosi tytuł Chico i Rita z roku 2010 i jest to utwór pod tytułem Celia. Przepiękne i wielkie znaczenie. Rolando Luna podkłada ten dźwięk do filmu.

I Chico i Rita, właśnie chciałbym parę słów, to jest bardzo ważny element, że to nie jest dokładnie film biograficzny, konkretnie pary Chico i Rita, ale historia fikcyjnych bohaterów bardzo mocno zainspirowana prawdziwym światem kubańskiego jazzu lat 40. i 50. oraz przede wszystkim osobą Bebo Valdesa. I proszę Państwa, na zakończenie powracajmy do Harold Lopez Nusa w utworze El Buey Cansado. To był kiedyś utwór bardzo, bardzo popularny i grał to orkiestra Los Band Band. To jego wersja z udziałem rewelacyjnego Syma Funka. I właśnie to też była wersja mojego eksponowania tego fragmentu kubańskiej muzyki, której jeszcze nie będzie końca. Będziemy mieli parę pianistów jeszcze w zapasie. Na dzisiaj tyle. José Torres de Cuba su Música w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od tragicznych informacji napływających od wczesnych godzin porannych z Węgier. Minionej nocy w okolicy miejscowości Mezokeresztes doszło do wypadku polskiego autokaru. Polski autobus wjechał do rowu na autostradzie M3. Rządy Węgier i Polski potwierdziły, już w wypadku zginęło 12 osób. Co najmniej 10 kolejnych jest poważnie rannych. Około 40 osób trafiło do dwóch szpitali. W Egerze i Myszkolcu. W autobusie turystycznym znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Węgierska policja podaje wstępnie, że kierujący autobusem prawdopodobnie zasnął. Żaden inny pojazd nie uczestniczył w wypadku, do którego doszło dziś około 1:00 w nocy. Wśród ofiar są osoby z Podkarpacia, przekazał Bartosz Gubernat, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego dla TVP Info.
1: Część osób to ofiary bardzo poważnie ranne, natomiast część odniosła lekkie obrażenia. My w tej chwili pracujemy intensywnie nad tym, aby ustalić, skąd dokładnie są te ofiary. Wszystko wskazuje na to, że część tych osób przynajmniej to są mieszkańcy Podkarpacia. Pani wojewoda jest w stałym kontakcie ze służbami konsularnymi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych Administracji.
0: Przekażę jeszcze najnowszy komunikat Polskiej Agencji Prasowej w tej sprawie. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka z Podkarpacia. Polsat News ustalił, że do wypadku doszło podczas powrotu pielgrzymów z Medjugorje. Uczestnikami pielgrzymki byli mieszkańcy Strzyżowa i okolic w województwie podkarpackim. W związku z wypadkiem wojewoda podkarpacka zwołała sztab kryzysowy, który właśnie w tym momencie ma się rozpoczynać. Za godzinę ma rozpocząć się w tej sprawie briefing prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ja będę Państwu te informacje relacjonować na bieżąco. Dla wszystkich poszkodowanych rząd uruchomił specjalną infolinię do spraw wypadku, numer kierunkowy 36 20 472 9502. Teraz w serwisie Rosja. Stolica kraju, Moskwa, została zaatakowana minionej nocy przez około 600 dronów. Mer Siergiej Sobianin powiadomił, że obrażeń doznały 3 osoby. Źródła ukraińskie podają, że doszło do pożaru w największym magazynie platformy sprzedaży internetowej Wildberries. Mówi się o niej rosyjskim.

0: Amazon. Obiekty tej firmy są atakowane od miesiąca przez ukraińskie drony. Te strategiczne ataki władze uzasadniają, że to firma zaopatruje rosyjskie armie na froncie. A na koniec przypominam o ostrzeżeniach IMGW. Weekend przyniósł apogeum fali upałów. Dziś temperatura ma jednak trochę spaść, przynajmniej w północnej części kraju. Dla południa i wschodu IMGW nadal prognozuje skwar. Najcieplej będzie w pasie od Opola do Przemyśla. Tam alerty przybrały drugi stopień. Dla południa Polski wraz z upałem Instytut prognozuje też burze i silny deszcz. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
2: Z tamtych lat.
3: Dzień dobry.

Nasze cotygodniowe repetytorium, przegląd z tytułowych tamtych dziś 2000 lat otwiera Kelly z piosenką z albumu Tasty z 2003 roku. To z tego krążka pochodzą takie hity jak Milkshake, Trick Me, Glow czy właśnie Sugar Honey Iced Tea. Utwór, który no musiał tutaj wybrzmieć, dopóki trwa jeszcze pełnoprawne, choć już odznaczające się mocno dojrzałą zielenią lato. W ramach ciekawostki dodam tylko, że Kelly owszem wykonuje ten utwór, ale tekst i muzykę napisali Pharrell Williams i Chad Hugo oraz wyprodukowali go wspólnie jako The Neptunes. Skoro zostaliśmy zaopatrzeni na wstępie w kawałek orzeźwienia, a dzień zapowiada się gorący, to proszę się teraz znaleźć wygodnie, bo cóż, będzie tylko lepiej. Przy sterach czuwa Kajtek Strzelczyk, ja nazywam się Maria Zamachowska i zajmę się nawigacją po hitach, a przy okazji w znacznej mierze moich ulubionych hitach z lat 2000.

No i kto się uśmiechnął, choć tak chociaż od środka, ten ręka na klawiaturę, maria.zamachowska@nowyswiat.online. Jestem bardzo ciekawa, czy mają Państwo podobne odczucia, jeśli chodzi o te czy następne piosenki. Proszę też zapamiętać ten adres, bo mam dwie podwójne wejściówki na wydaniu, ale do tego wrócę po godzinie 10.45. Baby Bash za nami z niemal 23-letnim utworem Sugar Sugar, dokładnie 23 lata skończy 23 września. Tego dnia w 2003 roku ukazał się album The Smokin' Nephew, który był też dla pana Basha momentem przełomowym, jeśli o światową karierę muzyczną chodzi. Zostaniemy tymczasem za oceanem i przeskoczymy do roku 2008, kiedy niejaka Solange Knowles wydała swój drugi album Soul Angel and the Hadley Saint Dreams.

Solange, amerykańska wokalistka, która torowała swoją ścieżkę muzyczną, nie chcę powiedzieć w cieniu, ale na pewno gdzieś z boku lub po prostu obok swojej starszej siostry, niejakiej Beyoncé, choć jest oczywiście osobnym bytem artystycznym, zwłaszcza ten drugi album Soul Angel and the Hadley Saint Dreams, z którego wyciągnęłam na dzisiaj piosenkę Would Have Been The One, wyznaczył jakiś neo-soulowy, oczywiście, że również trochę popowy, ale jednak odrębny kierunek jej kariery. Zostawiamy Stany za sobą, przynajmniej na chwil kilka. Pamiętają Państwo Ayo i tę piosenkę?

pochodząca z Niemiec wokalistka i piosenkopisarka Ajo. Nawiasem mówiąc, jej ojciec pochodzi z Nigerii, a matka z Rumunii. Bardzo mi się podoba to splątanie kulturowe, stąd też ten pseudonim Ajo. On pochodzi z języka Yoruba i oznacza nic innego jak radość. Piosenka Down on My Knees jest zdecydowanie jej znakiem rozpoznawczym, a znajduje się na albumie z 2006 roku, zatytułowanym adekwatnie Joyful, który w przeciwieństwie do większości albumów został nagrany w tempie ekspresowym, bo w 5 dni na żywo z zespołem. Przeważnie siedzi się miesiącami w studiu i dłubie kolejne nuty. Okej, proponuję zostać jeszcze przy tym miękkim kroku i dalej poprowadzi nas Sinéad O'Connor.

To jest jedna z piosenek Sinead O'Connor, którą znam najdłużej, chyba nawet dłużej niż Nothing Compares to You. Stąd może wynika moja sympatia do Vampire i albumu Throw Down Your Arms. To, zaznaczmy, też jest cover. Pierwotnie ten utwór nagrał Devon Irons, jamajski artysta, a pani Sinead podobno znała tę piosenkę wiele lat przed swoim nagraniem i miała do niej szczególny stosunek. Tu jest przypadek, nie sądzę. Swoją drogą, w celu nagrania tego albumu wybrała się właśnie na Jamajkę i tam została zarejestrowana całość Throw Down Your Arms. Pozornie płyta reggae, ale w gruncie rzeczy traktuje też o duchowości, Bogu i poszukiwaniu religii wolnej od instytucjonalnej kontroli. A propos wolności od zewnętrznej kontroli.

Tak, urywa się ten utwór, bo jest przejście do następnej, dużo intensywniejszej piosenki. Państwo dają znać, że robi się śniadanie, że jest tańczony i wzruszany. Bardzo mnie to cieszy. Czyli odzywają się wspomnienia. Ja wciąż przypominam adres maria.zamachowska@onlineI teraz tak, czy jest w tym trochę kiczu? Jasne. Czy powstało w samym środku eksplozji wręcz techno? Owszem. Czy zmieniło i pobudziło nie tylko francuską scenę elektroniczną? No cóż, zdecydowanie. To Justice i ich debiutancki Cross, przepełniony samplami i często trudnymi do wychwycenia mikrosamplami. A za nami The Party, a właściwie The Party, jedna z bardziej popowych piosenek na tym albumie. Dla porządku powiedzmy sobie, że śpiewa współpracująca z Justice blisko Afi, ale zdecydowałam się na tę nieco bardziej właśnie popową piosenkę, bo jest niedziela, przedpołudnie i uważać trzeba na poziom chropowatości w głośniku. Niemniej odrobina chropowatości nie zaszkodzi, zwłaszcza kiedy podają jeden z pionierów brytyjskiego dubstepu, i tak nie przesłyszeli się Państwo dubstepu, to Benga i Zero M2.

Zanim opowiem co i jak z tym i następnym utworem, to wróćmy do tego, co jest na wydaniu. Są to dwa podwójne bilety na piątek 21 sierpnia, czyli ten najbliższy piątek, na godzinę 19:30 w Amfiteatrze Miejskim w Lidzbarku Warmińskim. Jak co roku odbywa się kabaretowa noc pod gwiazdami i koncert. Koncert, na którym wystąpią między innymi Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Katarzyna Pakosińska, Czesław Mozil, Michał Zabłocki, Szymon Majewski, Wojciech Mann i Piotr Bukartyk, Grażyna Łobaszewska razem z zespołem Ajagore, Adam Nowak i wiele, wiele innych artystów. My w ten sam piątek rano będziemy stamtąd nadawali audycję Poranna Manna i teraz wszystkich zainteresowanych, jeśli o koncert chodzi, poproszę o wiadomości na adres maria.zamachowska@nowyswiat.online ze swoją ulubioną piosenką z lat 2000. Czas start, a my wracamy do tego, co właśnie wybrzmiało. To jest element poglądowy w dzisiejszym przeglądzie z tamtych lat. Benga i jego drugi album z 2008 roku, Diary of an Afro Warrior. Za nami pierwszy utwór z tego krążka, Zero M2. Jako przykład tego, że w tym 2008 roku dubstep wyglądał, czy może brzmiał bardziej, jeszcze zupełnie inaczej niż jego późniejsza komercyjna odmiana, taka jak na przykład robił to potem Skrillex czy jemu podobni. Ten początkowy dubstep był znacznie wolniejszy, minimalistyczny, basowo ciężki, instrumentalny, a Benga był jednym z producentów, którzy definiowali ten język muzyczny. Swoją drogą w wywiadzie dla Red Bull Music Academy opowiadał, że jednym z pierwszych narzędzi, na których zaczął tworzyć muzykę, było PlayStation. Okej. Dzisiaj będzie bez kącika troski o język włoski, ale za to rozwiniemy kącik poglądowy, bo teraz z tego dubstepu przeskoczymy w rejony brytyjsko-pandżabskie. Otóż w 2003 roku brytyjsko-pandżabski producent Punjabi MC na nowo aranżował piosenkę pod uproszczonym tytułem Yogi. Ladies and gentlemen, put your hands together

Punjabi MC i Yogi z 2003 roku. Ten utwór jakoś przyszedł do mnie, wrócił właściwie niedawno i został. I teraz tak, wytańczyliśmy się, państwo piszą, wiadomości spływają, dziękuję, za chwilkę wszystko się okaże, a my muzycznie teraz wrócimy z Wysp Brytyjskich, zawrócimy do Stanów Zjednoczonych i tam już do końca audycji zostaniemy. No, i są takie momenty, że nie może być audycji bez Eriki Badu i to jest właśnie ten moment. Mowa jest o albumie Mama's Gun z 2000 roku i piosenka nosi tytuł Anno Domini 2000.

Erykah Badu i AD 2000. No, Erykah Badu w Leeds Barku nie wystąpi, to są pewne informacje, ale w październiku na przykład pani Ela pisze, że ma umówione spotkanie z Eryką w Katowicach i owszem, tam też państwa zapraszam, chociaż dzisiaj skupiamy się na Leeds Barku i na tym, co się tam będzie działo w piątek 21 sierpnia o godzinie 19:30, czyli w Amfiteatrze Miejskim noc, kabaretowa noc pod gwiazdami. Państwo wiadomości napisali, podoba mi się najbardziej chyba piosenka iPhone 65 i Blue jako piosenka z chociaż lat 90., no ale cóż. Dobrze, te bilety zostaną rozparcelowane, a my musimy się już tymczasem pożegnać. Kajtek Strzelczyk zostaje, ja Maria Zamachowska kłaniam się nisko, dziękuję, my słyszymy się w przyszłym tygodniu, a na koniec niedaleko od Eryki leży Andre 3000 i Outcast Pink and Blue. Dziękuję, dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Polski autokar zjechał z autostrady M3 na Węgrzech i wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. 10 osób zostało poważnie rannych. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul potwierdziła już, że w autobusie byli mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.
1: Od bardzo wczesnych godzin rannych jestem w kontakcie z ministrami spraw wewnętrznych i administracji. Utrzymuję bieżący kontakt z panią konsul, która jest na miejscu na Węgrzech. Do tragicznego wypadku doszło pomiędzy 1 a 2 godziną w nocy. Są to mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki. Opieka konsularna jest na miejscu. Cały czas na naszych stronach informacja będzie aktualizowana. Zostanie wydany też oficjalny komunikat po zakończeniu posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
0: Mówiła Kubas-Hul dla TVP Info. Żaden inny pojazd nie uczestniczył w wypadku. Węgierska policja podaje, że kierujący autobusem prawdopodobnie zasnął. Został już zatrzymany przez policję. Kondolencje rodzinom ofiar wypadku złożyli już prezydent, premier i przedstawiciele rządu. A teraz informacje z Rumunii. Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Dokonał tego pilot hiszpańskiego F-18, uczestniczący w misji lotniczej NATO. Bezzałogowiec wleciał na terytorium kraju z sąsiedniej Mołdawii. Resort obrony nie określił jeszcze oficjalnie pochodzenia tego drona. W Swarzędzu pod Poznaniem nadal trwa obława na mężczyznę, który wczoraj po południu postrzelił w głowę kobietę. Trafiła ona do szpitala. Jej stan określany jest jako bardzo ciężki. Kobieta znaleziona została na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielkiej Rybackiej. Obława na mężczyznę trwa. Policjanci zaangażowali w nią drony i psy tropiące. Radio Poznań podało, że sprawcą był prawdopodobnie jej były partner, z którym rozstała się kilka miesięcy temu. A na koniec Sanoki. Fatalne doniesienia z tamtejszego skansenu. Pożar wybuchł w nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Ogień zajął 3 zabytkowe budynki, w tym zabytkowy kościół z 1667 roku. W kościele znajdowały się organy jeszcze starsze niż budynek. Nie udało się uratować nic, ani kościoła, ani wyposażenia. Pożar objął jeszcze 2 obiekty stojące niedaleko. Mowa o stodole i XIX-wiecznej chałupie z miejscowości Niebocko, mówił Paweł Giba ze Straży Pożarnej w Sanoku.
2: Udało się uratować w wyniku działań obronnych pozostałych kilka obiektów drewnianych, również krytych strzechą, znajdujących się w bezpośredniej odległości od budynku kościoła.
0: Nikt nie został poszkodowany, ale straty w samym skansenie są ogromne. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Dzień dobry Państwu. Oczywiście, że maniak, oczywiście, że po omacku, oczywiście, że Kajtek Strzelczyk realizuje. I jeszcze przypomnę, że mogą Państwo pisać, korzystając z adresu mailowego wojciech.mam@nowyświat.online. To jest właściwie początek, który powtarza się co tydzień, bo liczę na to, że co tydzień ktoś nowy słucha Radia Nowy Świat i wtedy trzeba mu te informacje przekazać, a również liczę na to, że będzie rosło grono nie tylko słuchaczy tego radia, ale i jego patronów. Radio Nowy Świat ma bardzo dużo muzyki w swoich głębinach i dzisiaj też audycja raczej muzyczna. Opowieści moje będę oszczędnie dawkował, żeby Państwo posłuchali wybranych przeze mnie utworów. Pierwszym wykonawcą, którego dzisiaj usłyszymy, jest, i tu pewnie niektórzy się zdziwią, bo nie słyszeli o nim, Chris O'Leary.

Chris O'Leary to interesująca postać i gdybyśmy zastanowili się, na jaką imprezę w Polsce mógłby być zaproszony, to nie tylko na różnego rodzaju bluesowe festiwale i spotkania klubowe, ale mógłby też wystąpić na festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. A to dlatego, że zanim stał się artystą pełnowymiarowym i nagrywał i występował, to był żołnierzem piechoty morskiej amerykańskiej. Nie, to nie jest jakaś wielka rzadkość, że wojskowi interesują się muzyką, ale nie jest to zbyt częste, by były żołnierz stawał się może nie wielką gwiazdą, ale jednak absolutnie rozpoznawalną postacią na rynku muzycznym. A Chris O'Leary takim właśnie obywatelem jest.

Niektórzy z Państwa może trochę się zawiedli, bo myśleli, że będę dzisiaj rozpoczynał audycję od takich pogodnych, wesołych, wakacyjnych rytmów, a tu taki raczej, powiedziałem, spokojny i niekoniecznie bardzo roztańczony artysta. Ale tak mi się ułożyło i myślę, że część z Państwa akceptuje ten wybór. Tym bardziej, że Chris O'Leary, chociaż skończył już występy w audycji tym utworem, to jednak w pewnym sensie duchem będzie obecny, bo poza jego karierą wojskową i artystyczną w sensie solowych nagrań i występów, był on też współpracownikiem człowieka legendy, amerykańskiego muzyka Livona Helma. Livon Helm nie żyje, zmarł, ale to jest osobny rozdział wielkiego, nazwijmy to, legendarnego zgrupowania świetnych muzyków, którzy od bardzo dawna już są jednym z amerykańskich takich sztandarowych przykładów muzycznych, mianowicie grupy The Band. Livon Helm był perkusistą The Band, a The Band to w ogóle zespół, który rozpoczynał chyba, nie pamiętam dokładnie w którym roku, jako grupa towarzysząca Ronniemu Hawkinsowi. Później zrobili karierę własną, a jeszcze współpracowali z Bobem Dylanem. No w ogóle legenda po legendzie. I dlatego ten Chris O'Leary doprowadził nas do Livona Helma. Także myślę, że logiczne będzie, jeśli sięgniemy teraz po jego płytę. Płytę, którą nagrał tak zwanymi All Stars, czyli z różnymi muzykami, którzy kwalifikują się do miana gwiazd. A brzmi to wszystko tak oto.

doborowym towarzystwie, z którym Lee Von Helm nagrał tę płytę, znalazła się postać, o której ostatnio trochę mówiłem w moich audycjach, mianowicie Dr. John. To osobowość niesamowita, związana z Nowym Orleanem. Wspominałem o nim, przedstawiałem jego utwory, a tutaj Lee Von Helm firmuje kompozycję doktora Johna, Washerwoman, i w związku z tym musiała się znaleźć w tym dzisiejszym zestawie.

Odnoszę wrażenie, że wszelkie tego typu przedsięwzięcia, jak nagrywanie płyty z All Stars albo nagrywanie płyty pod tytułem Gwiazda and Friends, albo wręcz zapożyczenie od Beatles With a Little Help from My Friends, to są przedsięwzięcia, które niekoniecznie mają na celu zdobycie jakichś złotych czy diamentowych płyt, ogromną popularność, listy przebojów i tak dalej, ale są okazją dla znajomych, głównie znajomych, czy nawet przyjaciół muzycznych, żeby wspólnie pograć, pomuzykować, pocieszyć się tą muzyką i oczywiście często to przenosi się na estrady i odbywają się potem trasy koncertowe takich zestawów różnych zaprzyjaźnionych muzyków, które lądują później na filmach albo na DVD, albo wręcz na płytach live. A więc to jest taka część działalności muzyków niewycelowana w sukces komercyjny, a przynajmniej nie na pewno przede wszystkim. I dlatego bardzo chętnie sięgam po takie płyty i dlatego sięgnąłem po tego Livona Helma i jego All Stars i po jeszcze jeden utwór zatytułowany Sing Sing.

Proponuję teraz Państwu oddech muzyczny, ale nie oddech po tym, co było dotąd, bo to było raczej niespecjalnie może ciężkie do przetrwania, ale oddech przed tym, co przyszykowałem na końcówkę tej godziny. A ten oddech to Rodrigo i Gabriela.

Oj, umieją oni posługiwać się gitarami. Rodrigo Gabriela i Monster. A teraz na dwoje babka wróżyła, bo tytuł piosenki brzmi The Sun That Never Sets. Czy to jest pogodny tytuł, czy to jest groźny tytuł? Słońce, które nigdy nie zachodzi. Sprawdźmy.

Więc nie była to chyba wesoła piosenka, ale oni się jeszcze rozkręcą. A gdybym przed nadaniem tego utworu powiedział, kto wystąpi, że wystąpi grupa Neurosis, czyli Neuroza, to ostrzeżenie byłoby silniejsze i niektórzy przygotowaliby się, że chyba nie będzie tak wesoło i pogodnie, a przynajmniej nie będzie tak spokojnie i bluesowo, co odnotowali Państwo w swoich listach do mnie, między innymi o tym, że po wakacjach dobrze jest trochę odpocząć, a również słuchacze z dalekiego Johannesburga tego bluesa zaakceptowali, a ja tu robię teraz zwrot i Neuroza czeka, aby na Was napaść.

Czasem tak się zastanawiam, czy muzyka, którą ktoś wykonuje, odzwierciedla jego stan ducha, jego charakter, jego nastrój, bo tacy z tej neurozy to być może chodzą ponurzy, patrzą na wszystko z podełba i tylko marzą, żeby przygrzać po swojemu. A może tak nie jest, może są weseli, wchodzą do studia, śpiewają jakieś płoche piosenki i mówią, no dobra chłopaki, to teraz przygrzmocimy. Nie wiem tego na 100%, mimo że znam sporo muzyków, ale z tym bywa różnie, także byłbym oszczędny w przypisywaniu cech charakteru, wnioskując z tego, co grają, jak grają, bo na przykład disco-polowcy ciągle by skakali ha, ha, ha, ha i się śmiali i machali łapkami. Może tak nie jest, ale niektórzy pławią się w takiej muzyce jak Neurosis i teraz musicie to wytrzymać, bo to będzie duża, ostra porcja neurozy na koniec tej godziny. Pławcie się, którzy chcą, a ci inni niech poczekają na drugą godzinę. Będzie ciekawie.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W związku z wypadkiem, do którego doszło w nocy na węgierskiej autostradzie na Podkarpaciu, zebrał się sztab kryzysowy. Przypomnę, 12 osób zginęło po tym, jak polski autokar wjechał do rowu na autostradzie M3. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny grupa pielgrzymów, mieszkańców Podkarpacia. Potwierdziła to wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Są osoby z powiatu strzyżowskiego, ale są również z miasta Rzeszowa, są z powiatu rzeszowskiego, są z gminy Czudec, są z powiatu leżeńskiego, powiatu jasielskiego. Jest w stan gotowości postawiona pomoc humanitarna i lotnicze pogotowie ratunkowe. Jeżeli tylko zapadną decyzje ze strony węgierskiej, że jest potrzebna pomoc lekarzy i medyków z Polski, to służby są gotowe natychmiast taką pomoc wysłać.
0: Ze wstępnych informacji węgierskiej policji wynika, że kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął na trasie. Tej informacji nie potwierdza polskie MSZ. W sprawie wypadku śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Przenosimy się do miejscowości Kęty na Małopolsce. Tam minionej nocy nożownik zaatakował 4 osoby. Trafiły one do szpitala, 3 z nich z ranami powierzchownymi oraz jedna, która została ugodzona w klatkę piersiową. Zaczęło się od awantury. Podczas przepychanki jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaatakował pozostałych, po czym uciekł ze stacji. Teraz poszukuje go policja. A jak już wspomniałam o stacji paliw, przypominam o tym, że jutro wraca program CPN. Rząd przywrócił regulowane ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
2: Pierwsze obwieszczenie, to które będzie obowiązywało od poniedziałku. O północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej i cena oleju napędowego 7,37 zł.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a to był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. To mogła być ciężka próba dla niektórych, ta końcówka poprzedniej godziny, ale eksperymentujemy, a Państwo no, ewentualnie krytykują, albo zaciskają zęby, albo też uszy i czekają, co będzie dalej. Dalej w tej godzinie będzie to, co przypadło do gustu wielu słuchaczom. Oczywiście to nie znaczy, że pełna grupa odbierających tę audycję zgadza się co do wyborów muzycznych, ale jeśli przychodzą miłe listy po bluesmenach, to mnie to sprawia wielką przyjemność, bo ja lubię tę muzykę, a skoro już padła ta nazwa gatunku muzycznego, to rozpoczniemy od Emily Bernama, jednej z tych młodszych gwiazd gatunku.

Ciekawa sprawa, że Państwo reagują na pewne hasła, które padają w audycji. I tak w poprzedniej godzinie wspomniałem o Chrisie O'Learym i jego wojskowej przeszłości i napomknąłem o Festiwalu Kołobrzeskim. Od razu pojawiło się kilka listów, słuchaczy, którzy albo mają dłuższy życiorys, albo mają taką pamięć i szukają starych nagrań. W każdym razie ten Kołobrzeg odezwał się echem w Państwa listach. Padają nazwiska niektórych wykonawców. Trochę to z pewnym dystansem i takim uśmiechem, bo rzeczywiście w tym Kołobrzegu obok gwiazd polskiej piosenki występowali artyści, których można było spotkać tylko raz w roku. Tacy, którzy specjalizowali się w wojskowych pieśniach i czekali na swoją szansę, żeby w Amfiteatrze Kołobrzeskim dla publiczności rozbawionej pośpiewać to, co tam potrafili, albo to, co im ktoś napisał. No niemniej rzeczywiście takie sentymenty pozwalają zatrzeć nieco okoliczności, w jakich bawiliśmy się, czy to w Kołobrzegu, czy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej, bo i taki był, ale to jest na marginesie, tylko tego, że Państwo lubią poruszać tematy nie tylko współczesne, ale i te starsze. Ale jesteśmy na razie przy współczesności i Amelie Berman raz jeszcze.

Złapałem się na tym, że w programie dzisiejszego wydania Maniaka po omacku zabrakło właściwie sekcji archiwalnej. A to jest mój konik, takie sięganie po starocie, często nie te najbardziej pamiętane i wylansowane, ale takie gdzieś tam wyciągnięte z jakiegoś kąta, trochę zapomniane i z wielką przyjemnością takie płyty przynoszę. A tutaj patrzę, jak się zagapiłem i nie ma. Ani nie ma Elvisa, który ma swój właściwie cykl prezentacji, ani nie ma starego rock'n'rolla, ani nie ma jakichś tam początków, na przykład hard rocka, ale jest coś, co w pewnym sensie usprawiedliwia chyba to moje przeoczenie. Otóż płyta, której więcej nawet miałbym ochotę przedstawić fragmentów tej audycji, ale jest dość tłoczno, więc na razie ograniczę się do dwóch tylko utworów. Płyta wykonawcy, który swoim nazwiskiem od razu budzi we mnie wspomnienia sprzed wielu lat. A to nazwisko brzmi Neville. Niektórzy z Państwa być może pamiętają, że była taka grupa Neville Brothers i spośród tego towarzystwa, tych braci Neville, jednym ze słynniejszych był Aaron Neville, z takim niemal niebiańskim głosem, śpiewający różne przeboje. Ale tym razem ta płyta, o której mówię, ukazała się bardzo, bardzo, bardzo niedawno i nagrał ją Cyril Neville. Oczywiście tam bracia gdzieś tam się pokazują w tle, ale on jest głównym autorem tego albumu i wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie braku tych staroci, bo Neville to nie jest artysta, który zadebiutował w tym roku.

Świetny utwór, ale też przekaz słowny niebagatelny. Tytuł utworu, tak zresztą jak i tytuł całej płyty, Don't wait till I'm gone, czyli nie czekajcie, aż odejdę. I to jest pewnego rodzaju przewidywanie kolei spraw, kolei życia, bo Cyril śpiewa tutaj: słuchajcie mnie teraz, zanim stanę się historią. Nie czekajcie, aż odejdę. Widocznie ten czas, który już przeżył, pozwala mu na sformułowanie tego typu apelu do słuchaczy. A płyta bardzo, bardzo, powiedziałbym, smakowita muzycznie i żałuję, że nie zmieściłem więcej. Może w przyszłym tygodniu, a może w najbliższym czasie jeszcze sięgnę po to, ale przecież tych płyt różnych i starych, i właśnie tych starych, których dzisiaj nie ma, i nowych wciąż przybywa. Ja próbuję to jakoś tak pofastrygować, żeby każda audycja miała jakiś swój zestaw odcieni. Na razie jednak Cyril Neville zaśpiewał Lemoniadzie. To też bardzo dobry kawałek.

Muszę się teraz wytłumaczyć, bo przyszedł list, który coś sugeruje, a to jest nieco sprzeczne z moją polityką układania audycji. Bo a propos tego, co powiedziałem, że tyle płyt i tyle różnych rzeczy i chciałbym to pomieścić, to przyszła sugestia, że może po prostu wystarczy po jednej piosence wybierać. I tutaj ja się wzburzyłem, ponieważ ja bym chciał pokazywać wam troszkę więcej niż pojedyncze nowo wydane przeboje, albo jeśli wyciągam kogoś, kto jest mniej znany albo zapomniany, to aż się palę do tego, żeby państwo posłuchali troszkę więcej niż jednego utworu. Więc chyba nie odstąpię od tej zasady i będę musiał jakoś żonglować tym wszystkim, co chcę w audycji umieścić, włożyć, żeby to się jakoś dopasowało. Czasami jest oczywiście słaby okres, kiedy nowości nie ma albo są mniej ciekawe dla mnie. Wtedy się mogę oczywiście oprzeć na różnego rodzaju starociach, który tutaj koło mnie cała sterta leży. Ale teraz znowu, podobnie jak w przypadku Cyrilla Neville, będzie artysta, który odszedł, płyta pośmiertnie się ukazała, wielki artysta z wielkiego zespołu, czyli Steve Cropper, oczywiście Booker T and the MGs i tak dalej, ale tu też mamy sytuację, w której pojawiają się goście, bo to jest jakaś taka ostatnio moda, która zresztą bardzo mnie cieszy, bo możemy zobaczyć, jak oni się między sobą tasują, jak się zapraszają, chociaż nigdy do końca nie wiemy, czy oni byli wspólnie w studiu, czy tylko korespondencyjnie przysyłają swoje partie nagrane w innym kawałku świata. Ale nazwiska są. Oto Steve Cropper i Ron Wood.

Ale dobrze, ale dobrze. Zaraz, zaraz, ja nie jestem od tego, żeby chwalić, tylko żeby nadawać i słuchać waszej opinii. Wasze opinie, trochę mnie to nawet zaskoczyło, bardzo ciepło przyjęły grupę Neurosis, no ale to już jest za nami, to jest poprzednia godzina, a w tej godzinie jest Steve Cropper i niektórzy mogą myśleć, że skoro zapraszał gości do nagrań, to musi się tam znaleźć kto? Wszechobecny Joe Bonamassa, a tymczasem nie, ale też muzyk, który wielokrotnie się pojawia w studiu z innymi kolegami i chyba tak szybko nie odmawia. A poza tym to jest no, już legenda. Steve Cropper z udziałem Erika Claptona.

Już naturalnie przyszły rady dotyczące moich rozterek, czy dawać po dwa, po trzy utwory wybranych płyt, czy po jednym. I w większości państwo mówią po więcej, ale w niedzielę, a po jednym w piątki. No i to pasuje do mojej koncepcji, więc rzeczywiście dostosowuje się do mojego pomysłu i do państwa opinii, a niektórzy mówią od razu, dawaj pan po trzy. No, ale z tym to jest różnie, bo zależnie od tego, jak to się konfiguruje i czy z płyty na przykład wybieram, bo płyta potrafi przynieść jeden lub dwa takie utwory, które moim zdaniem warto państwu przedstawić, a czasem, jak w przypadku choćby Cyrilla Neville, jest dużo więcej. No to sobie dzielę to na porcje i powracają w kolejnych wydaniach Maniaka. Ale, żeby nie było, że jestem monotonny, ciągle bluesowy albo neurotyczny, to teraz tytuł, który może skierować państwa uwagę w stronę pewnego gatunku, który niby już wystąpił dzisiaj, ale nie w tym wykonaniu. Ten tytuł brzmi Nails in the Coffin, czyli Gwoździe do trumny. Brzmi groźnie.

Starzy znajomi, bo znajomi z moich audycji, Five Finger Death Punch. Oczywiście wypatrywałem nowej płyty, bo lubiłem te ich poprzednie i kiedy wypatrzyłem, to od razu złapałem i oto mamy efekt, bo jest już ich piosenka wybrana do Maniaka po omacku. Jest też druga grupa, którą z tego gatunku kiedyś nadawałem, chyba jeszcze nawet w radiu, którego już nie ma, zespół Avenged Sevenfold. I też wypatrywałem, czy będzie coś nowego i w pewnym momencie, a tak naprawdę było to kilka dni temu, zobaczyłem, że jest nowa płyta i pomyślałem, oho, ho, to jak w jednej audycji spotkają się Five Finger Death Punch i Avenged Sevenfold, to się zrobi ciepło. I klops. Trochę rozczarowanie, ponieważ Avenged Sevenfold postanowili pójść w stronę jakiejś takiej elektroniki. Nie to, że ja ją źle odbieram i nie szanuję, ale jeśli ktoś buduje swój wizerunek na porządnym metalowym graniu i nagle robi taki zwrot, to ja jestem, mówiąc łagodnie, zdziwiony. I pomyślałem sobie, koledzy z Avenged Sevenfold poczekają. Nie wiem, czy tak będę się spieszył z prezentacją ich nowej płyty, ale za to Five Finger Death Punch nagrodzili mi to oczekiwanie. Płyta nosi tytuł Legacy i taki tytuł nosi ten utwór.

Zawsze, kiedy w mojej audycji pojawia się utwór tego typu, to myślę sobie jako człowiek, który bardzo dba o środowisko, żeby Państwo przypadkiem nie używali swoich głośników, albo słuchawki to raczej nie, ale głośników, żeby odkręcić na maksa, jeżeli są Państwo na przykład na łonie natury, jak to się mówi. Bo to jest nie w porządku, żeby płoszyć takim muzyką, takim hałasem dzięcioły, czy wiewiórki, czy inne łosie. I mam nadzieję, że Państwo się zastanowią, zanim dokonają takiego brutalnego ataku na spokój naszych tych leśnych braci mniejszych. To niby jest pół żartem, ale ogólnie biorąc, rzeczywiście trzeba patrzeć dookoła siebie i nie dopuszczać do jakiejś agresji dźwiękowej, a Five Finger Death Punch do tego się znakomicie nadają, tyle że lepiej chyba, jak to się dzieje albo w zaciszu, to niedobre słowo, ale w zaciszu domowym, kiedy mamy ściany i wiemy, że sąsiedzi są daleko albo są wyrozumiali. Oczywiście mnie aż korci przy takich utworach, żeby sobie, przyznam, rozkręcić i zobaczyć, czy głośniki wytrzymają. Ale to jest taka próba, kiedy wiem, że nikomu krzywdy nie zrobię. Proszę Państwa, już mówiłem i tłumaczyłem się, że staroci nie będzie. Nie będzie też jeszcze paru innych gatunków, które ja lubię, ale to nie znaczy, że one się nie pojawią w audycji, bo jak powiedziałem, pewna kupka płyt tutaj czeka. Niektóre wynalazki sprzed lat też czekają i trochę nowszych rzeczy, ale audycja już pomalutku zmierza do swojego zakończenia, więc żeby spełnić oczekiwania tych, którzy prosili, żeby po trzy utwory, no to uległem tym razem. I raz jeszcze Five Finger Death Punch.

Dobrze, dobrze. Nie będziemy tak straszliwie hałasować do końca audycji, bo tu już jest klamerka, tu już jest coś, co powinno zamknąć dzisiejsze spotkanie z maniakiem po omacku. W związku z tym, a skoro Państwo pochwalili te różne bluesy w poprzednich kawałkach audycji, to z powrotem wrócimy do bluesa, tyle że do wykonawcy, który dzisiaj jeszcze się nie prezentował. John Primer.

przyszła pora, aby się pożegnać, proszę Państwa, ale nie wyciągajcie chusteczek, nie ocierajcie łez, bo pożegnamy się na niezbyt długo. Powracam jutro w audycji Muzoleum, to zresztą od wielu, wielu tygodni jest regułą i będzie... Aha, nie, ma być niespodzianka. Nie lubię zdradzać i uprzedzać tego, co będzie, ale mam już audycję wymyśloną, wszystko jest przygotowane i myślę, że Państwo będą zadowoleni, ci, którzy oczywiście się wstroją w audycję jutro o godzinie 10. A dzisiaj jeszcze raz John Primer, żegna Kajtek Strzelczyk, żegnam ja i życzę miłej końcówki weekendu. Do usłyszenia jutro.

0: Jest 13. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Przedstawiciele resortu dyplomacji i służby medyczne lecą do Węgier. Premier Donald Tusk podjął taką decyzję w związku z wypadkiem autokaru, którym wracała grupa pielgrzymów z Podkarpacia. Minionej nocy autokar zjechał do rowu na węgierskiej autostradzie. Służby potwierdziły śmierć 12 osób.
1: Właściwie wszystkie pozostałe osoby, wszyscy pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Znajdują się w Miszkolcu, w Egerze, w Debreczynie. Około 10 osób jest w stanie poważnym. Jest dwóch kierowców, którzy także są poszkodowani. Wiem, że policja węgierska już rozmawiała z panami.
0: Mówił Andrzej Osiak, naczelnik Wydziału Pomocy Konsularnej MSZ. Według wstępnych informacji węgierskiej policji kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Pozostajemy na Węgrzech. Zgromadzenie Narodowe wybrało w tym tygodniu nowego prezydenta. Głową państwa został Andrasz Baka. Na tym stanowisku zastąpił Tamasza Szuljoka, wybranego jeszcze przez poprzednie władze związane z Viktorem Orbanem. Wybór nowej głowy państwa przez parlament był jedną ze zmian po przejęciu władzy przez Tisze Petera Madziara.
2: Zobaczymy oczywiście, jak długo Andrasz Baka będzie prezydentem, bo z zapowiedzi wynika, że on ma pełnić tę funkcję do przyjęcia przez obecną większość nowej konstytucji. To pewnie nie będzie szybki proces. Zresztą tu się chce Madziar odróżnić od Orbana. Orban, kiedy doszedł do władzy w 2010 roku, bardzo szybko zmienił konstytucję. Wtedy nowa ustawa zasadnicza została uchwalona po roku od wyborów i Madziar chce to zrobić inaczej. On zapowiada szerokie konsultacje, referendum najprawdopodobniej w tej sprawie i być może jego elementem będzie wprowadzenie bezpośrednich wyborów na prezydenta.
0: Komentował na naszej antenie dr Andrzej Sadecki, kierownik zespołu Środkowoeuropejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Przypomnę, na Węgrzech prezydenta wybiera parlament, a nie jak u nas obywatele idący do urn. Wróćmy na koniec do Polski. Zostały dwa ostatnie tygodnie wakacji. Nowy rok szkolny oznacza nowe zasady. Jedną z nich będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych.
3: Według Instytutu Badań Edukacyjnych mamy 60% szkół, które już w statutach wprowadziły ten zakaz. To różnie było z jego przestrzeganiem. Teraz dyrektorzy mają podkładkę ustawową. Mamy zakaz podpisany przez prezydenta, więc jeśli ktoś ma wątpliwości, czy dawać dziecku do plecaka, czy nie dawać ten telefon, to może warto się wstrzymać.
0: Mówiła na naszej antenie Karolina Słowik z Gazety Wyborczej. Z innych zmian m.in. czwartoklasiści dostaną nową lekcję przyrody, która połączy wiedzę z biologii, chemii i fizyki. Pierwszoklasiści będą mieli z kolei więcej godzin edukacji wczesnoszkolnej. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Raczek mówi.

Dzień dobry, Tomasz Raczek. Właściwie rozpoczęła Ariana Grande oczywiście. To jest piosenka pochodząca z jej najnowszej płyty. Wszyscy się troszczą o Arianę, co będzie, co ona robi ze sobą, że znika w oczach i wszyscy się martwią, ale niezależnie od jej stanu fizycznego, stan artystyczny jest niezmiennie bardzo dobry. I ta nowa płyta jest naprawdę bardzo ciekawa. Jej tytuł Hey That I Made You Love Me bardzo pasuje do filmu i do tematu dzisiejszej naszej audycji, bo będziemy dzisiaj mówili o nowym, chciałem powiedzieć polskim filmie, no ale nie do końca. To jest taki film wyprodukowany w koprodukcji francusko-amerykańsko-polskiej. No, w tej kolejności mówię, w jakiej procentowo tam był wkład ludzi z tych krajów, a przede wszystkim pieniędzy. Ale ta polska część filmu Historie równoległe to jest produkcja. Wśród producentów jest Maciej Musiał, najważniejszy z producentów, i Krzysztof Piesiewicz, nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz, ale miał swój udział w tym projekcie, zdążył jeszcze mieć. Poza tym, że Maciej Musiał wykorzystał w pewnym momencie okazję, żeby odkupić prawa do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i do scenariusza tego cyklu filmowego. One należały do jakiejś innej firmy, która na czas nie opłaciła przedłużenia licencji i wtedy wskoczył Maciej Musiał, zakupił te prawa i ma taki niezwykły pomysł, żeby niejako zrobić na podstawie wspomnień filmów zrealizowanych przez Krzysztofa Kieślowskiego taki rodzaj homage, hołdu dla niego z rękami najwybitniejszych reżyserów z całego świata. W związku z tym, tak jak w przypadku Dekalogu, i tym razem będzie tych filmów kilka, może 10 nawet, jeśli to Dekalog, choć to nie jest takie jedno do jednego. W każdym razie duża produkcja wielofilmowa. Początkowo była propozycja, żeby to był serial, ale jednak uznano, że to powinno być tak, jak robił Krzysztof Kieślowski, czyli żeby to był cykl filmów fabularnych wyświetlanych w kinach i produkowanych dla kin. I za każdym razem to będzie reżyser, który jest wielkim reżyserem, wybitnym, pochodzącym z innego kraju. Pierwszy film, Historie równoległe, jest w największym stopniu, odwołuje się do krótkiego filmu o miłości. No i podjął się go Ashghar Farhadi, wybitny reżyser irański, który działa na obczyźnie. Laureat nagród w Cannes. No po prostu jeden z tych najbardziej uwielbianych i docenianych reżyserów na świecie. No i on podjął się czegoś bardzo dziwnego, bo to jest nie krótki film o miłości w nowej wersji, czyli to nie jest remake, to nie jest dalszy ciąg, a to nie jest też prequel. To jest po prostu jakby taki powidok tamtego filmu, ale dopuszczający inną historię, która się raz po raz odwołuje, która daje takie błyski związków z tym, co widzieliśmy u Kieślowskiego. To, co z Kieślowskim najbardziej ma ten film łączyć, to jest nastrój, sposób myślenia o świecie, sposób konstruowania opowieści, czyli coś, co wisi w powietrzu, co nie jest uchwytne, ale co na pierwszy rzut oka kojarzy się z Kieślowskim. No i jeszcze coś, mianowicie muzyka Zbigniewa Preisnera. Od piątku film Historie równoległe jest w repertuarze polskich kin, można go oglądać i mam nadzieję, że wielu z Państwa już go widziała. Jeśli nie, to planuję, żeby obejrzeć, a jeśli nie, to po dzisiejszej audycji zaplanuję, żeby obejrzeć ten film, porównać i podyskutować, bo mało który film nadaje się tak bardzo do rozmowy i do porównania, jak właśnie Historie równoległe Ashghara Farhadiego. Proszę Państwa,
Przypominam adres, pod którym czekam na Państwa recenzję, tomasz.raczek@nowyświat.online. Ale zanim będziemy rozmawiali, zanim te wszystkie recenzje spłyną do nas, to będziemy mieli jeszcze gościa. Właściwie już mamy, bo siedzi obok mnie. To będzie Marcin Szczygielski. I z nim chciałem opowiedzieć właśnie o takich porozmawiać o takich pomysłach, które polegają na powrocie do czegoś, co już było, czego już nie ma, do czego nie można wrócić jeden do jednego i nie można tego przypomnieć in extenso. Można natomiast za pomocą wyobraźni, a także różnych narzędzi, które dzisiaj mamy do dyspozycji, ożywić. I w jego przypadku to będzie zespół sprzed, śpiewający ile? 50 lat temu? Sprzed 50 lat. Ten zespół.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj mówimy o filmie Historie równoległe Ashara Farhadiego i czekam na Państwa recenzję tego filmu. Będziemy o nim mówili w drugiej części audycji. Przypominam mój adres tomasz.raczek@nowyświat.online. A teraz witam gościa. Jest nim Marcin Szczygielski.
2: Dzień dobry.
1: Pisarz. Oczywiście Państwo go dobrze znają. Autor wielu książek dla dzieci i dla dorosłych, ale także syn jednej z członkiń zespołu Filipinki, którego słuchaliśmy przed chwilą. I w związku z tym człowiek, który jest bardzo dobrze poinformowany o historii tego zespołu, napisał książkę, dużą, grubą książkę, Historię Filipinek. I teraz zabawia się w ożywiciela tamtej legendy.
2: Nie wiem, czy się zabawiam. Tak, rzeczywiście jest część materiału zespołu, który nigdy nie ukazał się w czasie, kiedy został nagrany. Z różnych powodów trafił na półki i archiwów radiowych i studiów nagraniowych. I ten materiał przypomniałem, a właściwie przypomnieliśmy po wielu latach, wydając płytę Filipinek Nie wiesz chłopcom, która została nagrana w 70 roku, a premierę miała dopiero parę lat temu.
1: I ta piosenka, której przed chwilą słuchaliśmy, pochodzi z tej płyty.
2: Tak, to jest pierwszy numer na tej płycie, jedna z najfajniejszych, najlepszych piosenek w ogóle, myślę, zespołu, i planowana była jako singiel w 70 roku, ale ponieważ się Filipinki przepotwarzyły, zmieniły kompletnie i skład, i stylistykę, i imidż, te piosenki nie trafiły do odtworzeń radiowych.
1: Ja tylko przypomnę, że Filipinki zmieniały styl i repertuar kilka razy w życiu i że mogą Państwo je kojarzyć przede wszystkim z piosenkami z pierwszej części kariery, takimi jak Batumi albo Vala Twist.
2: Tak, Valentina Twist, Batumi, Charleston na Stratków, to były wielkie hity Balarlekina, takie wielkie, wielkie rzeczywiście hity. Filipinki się stały wtedy sensacją. A ta płyta nagrana w 70 roku to jest już taki etap istnienia zespołu, kiedy one były bardzo mocno osadzone w środowisku, w branży muzycznej. Funkcjonowały już jako absolutnie zawodowy zespół.
1: I dorosły, bo zaczynały karierę jako uczennice techników.
2: Tak, były dziećmi na dobrą sprawę, kiedy założyły zespół, bo miały po 14-15 lat. Te płyty nagrywały, kiedy już miały po 25, 10 lat później. I to właściwie jest taki dowód na to, że zespół się zmieniał również w tym wymiarze jakby rozwoju samych wokalistek, które poszukiwały coraz ciekawszych, trudniejszych piosenek i coraz trudniejszego i ciekawszego repertuaru.
1: Marcin, ale minęło od czasu, kiedy przestały śpiewać 50 lat, pół wieku. Co ty możesz zrobić teraz dla Filipinek?
2: No, chciałbym przypomnieć te piosenki. Pracuję nad tym, co jakiś czas pojawiają się one, chociażby na YouTubie. A piosenka Cały mój świat właściwie do tej pory nigdy nie była w ten sposób promowana, więc uznaliśmy z Anną Stroińską, kiedyś Sadową, Anną Sadową-Stroińską, jedną z wokalistek Filipinek, że tę piosenkę przypomnimy i zrobimy do niej nowy teledysk. I bardzo się długo zastanawiałem nad tym, jak ten teledysk miałby wyglądać, żeby był rzeczywiście jakąś ciekawą propozycją i czymś nowym, a jednocześnie nie zakłamywał tego, co było. I inspiracją stała się dla mnie ABBA, ponieważ ABBA nie tak dawno postanowiła nagrać nową płytę i jakby ruszyć w trasę koncertową, rozpocząć jakby serię koncertów, ale
1: nie osobiście.
2: Właśnie. Oni doszli do wniosku, że jednak ABBA to jest ta ABBA, która istniała wtedy. Nagrali nowy materiał, ale w stylu tej dawnej ABBY, i na koncertach zostali zastąpieni przez awatary, które były po prostu jakby nimi samymi z dawnych lat ożywionymi. Oni nagrali wszystko od nowa, ale to, co było widać, to były właśnie te maski niejako, te takie nakładki.
1: Takie skórki.
2: Tak, coś takiego jak z filmów teraz chociażby z Awatara. Może mieliśmy do czynienia z czymś takim.
1: Ale jednak od nowa występujące. To znaczy, to nie były ożywione, wcześniej zrobione zdjęcia, tylko to były na podstawie tego, jak wyglądali wcześniej członkowie tego zespołu. Oni byli skonstruowani wirtualnie i wykonywali nowe zadania, nawet śpiewali nowe piosenki.
2: Dokładnie. Tutaj piosenka jest dawna, Nowa w tym sensie, że nigdy nie była promowana, ale nagrana jednak ponad 50 lat temu. Natomiast teledysk będzie skonstruowany w ten sposób, że ponieważ zachowało się bardzo dużo zdjęć Filipinek z tego okresu, z tego 70 roku, ponieważ były sesje zdjęciowe właśnie robione pod kątem publikacji i tłoczenia i wydania nowego longplaya zespołu. Z tych zdjęć udało mi się powybierać taki, które po wrzuceniu do engine'ów AI zostały zanimowane w sposób bardzo taki wiarygodny i jednocześnie niezakłamujący rzeczywistości. W tamtym roku Filipinki były bardzo aktywne również jeżeli chodzi o telewizję. Występowały wielokrotnie, były w telewizyjnej giełdzie piosenki, w najróżniejszych innych programach, ale...
1: No
2: niestety.
1: Jeszcze trzeba powiedzieć, że te zdjęcia, którymi dysponowałeś, to często pochodziły z sesji fotograficznych, a sesje mają to do siebie, że robi się dużo podobnych zdjęć.
2: Do tego dążę właśnie. Można byłoby teoretycznie sięgnąć po te materiały archiwalne, filmowe, w których Filipinki zrealizowały w roku 70 bardzo dużo, szczególnie w tej pierwszej połowie, bo jakby szykowały się do promocji longplaya. Problem polega na tym, to nie jest tylko problem Filipinek, ale to jest problem ogromnej rzeszy artystów z tamtych lat, że te magazyny, w których trzymano taśmy, były coraz mniejsze i coraz ciaśniejsze i coraz mniej się w nich mieściło. I w latach 70. nastąpiła wielka czystka i telewizja zniszczyła większość, ogromną większość archiwalnych nagrań. I na przykład jeżeli był program telewizji na giełdę piosenki, zostawiono jeden przykładowy z danego miesiąca, wszystkie inne szły do kasacji.
1: Ja to dobrze znam, bo tak samo było z perłami z Lamusa.
2: Otóż to. To jest straszne, kiedy sobie o tym pomyślimy, jak strasznie dużo straciliśmy. A Filipinki tu stały się najbardziej poszkodowane, bo z tego roku prawie nic nie zostało.
1: No dobrze, ale
2: są teraz, zdjęcia.
1: Teraz te zdjęcia ożywiasz, tak. I ponieważ znasz te dziewczyny, znasz dobrze swoją mamę,
2: no raczej.
1: Więc jesteś wyczulony na to, czy ta AI nie podpowiada na przykład fałszywych grymasów,
2: ja
1: fałszywych ruchów.
2: Ja korzystam z takiego AI, które nie tyle zmyśla, co wypełnia. Filmy są robione teraz w ten sposób, na przykład animowane, że jest jedna klatka, potem powinno się znaleźć kolejnych 20 klatek i 20, powiedzmy pierwsza, to jest następna. Mamy tylko te dwie klatki, czyli pierwszą i 21, a te 20 pomiędzy tymi dwoma wypełnia właśnie AI.
1: Tak robiony był film Chłopi, o czym zresztą producentka nie chciała mówić.
2: A ja też nie chciałem o tym wspominać, ale do tego właśnie dążyłem i to chciałem, o tym chciałem powiedzieć. Między wierszami. Ja mam, na szczęście nie mam materiałów filmowych, ale jest bardzo dużo zdjęć. Właśnie tak jak powiedziałeś, sesji zdjęciowych, a na sesjach zdjęciowych, tak jak już to powiedziałeś, no robi się po prostu zdjęcia kolejne. W związku z czym są ujęcia rozdzielone, powiedzmy, kilkuminutowymi przerwami.
1: Widać sekundowymi.
2: Było, tak, nawet, że były strzelane, no dziewczyny zmieniały pozy, było następne. I teraz jeżeli ja mam takie zdjęcie, gdzie dziewczyny są w jednej pozie, potem za chwilę zrobione minutę czy kilkadziesiąt sekund później w drugiej pozie, to wrzucając te dwa zdjęcia, ja mogę wypełnić 5- albo 6-sekundową sekwencją wygenerowaną przez AI ten moment, kiedy one właśnie zmieniają pozę, kiedy się rozglądają, kiedy mówią coś, śmieją się i patrzą. Mają jakąś interakcję nawet. I te narzędzia, rzeczywiście one się doskonalą z tygodnia na tydzień. Ja już takie próby robiłem wcześniej, bo bardzo mi się spodobał pomysł Abby. I pomyślałem, że to znakomicie można byłoby zastosować w przypadku Filipinek i te wcześniejsze próby nie do końca spełniały moje oczekiwania. Natomiast teraz to, co udaje mi się osiągnąć w ten sposób, moim zdaniem jest urocze, jest trafione w punkt, jest bardzo prawdziwe i dla większości, gigantycznej większości osób to będzie absolutnie nierozróżnialne, czy to jest na prawdziwy film, czy to jest wygenerowane.
1: A bierzesz pod uwagę, żeby zapytać członkinie zespołu, czy się na to zgadzają, czy im się to podoba, czy w ogóle to akceptują?
2: Ja myślę, że jakby to ująć, nie chciałbym powiedzieć tak, że no nie pytam, bo mojej mamie na przykład to pokazywałem, moja mama miała uwagi i ja te uwagi stosuję absolutnie. Ale też z drugiej strony jest tak, że Filipinki są już na takim etapie życia, że one jakby no mają poczucie dystansu od tamtego momentu, ale to, co jest najfajniejsze w nich, to, że one cały czas jakby patrzą do przodu. One nie oglądają się za siebie, w związku z czym one przystają na to, że świat się zmienia i w tym nowym świecie zgadzają się zafunkcjonować w nowy sposób. To widać było przy tym, jak robiliśmy, wydawaliśmy książkę o nich, którą pisałem przez ponad rok, całą monografię zespołu i potem była promocja tej książki i dziewczyny bardzo się cieszyły z tego, że ta książka jest promowana remiksem ich piosenki z lat tych, kiedy nagrywały, a nie odtwarzaniem tamtej piosenki, tylko zremiksowaną wersją. Cały mój świat idzie w oryginalnej wersji. Tekst napisał Marek Gaszyński, muzykę skomponował Wiktor Stroiński, lider zespołu Dzikusy, który był związany z Filipinkami pod koniec lat 60. i na początku lat 70. i zawodowo i prywatnie, ponieważ Wiktor Stroiński został mężem Anny Sadowej Stroińskiej, wokalistki Filipinek, która podobnie jak moja mama była w zespole od samego początku, czyli od 1959 roku.
1: Marcin, co teraz zrobisz z tym gotowym teledyskiem, zrobionym przy pomocy programów AI? Rozumiem, że prace są na ukończeniu, premiera jest za chwilę.
2: Premiera będzie w tym tygodniu. Wrzucimy to na pewno na YouTube. Mam nadzieję, że może jakieś media jeszcze się tym zainteresują. Zobaczymy, spróbujemy. Liczę też na Szczecin, na Radio Szczecin. Szczecin zawsze jest wierny Filipinkom i zawsze o nich pamięta i bardzo często są organizowane w Szczecinie różne imprezy związane z zespołem. Więc
1: bo Filipinki
2: może
1: pochodzą ze Szczecina.
2: No oczywiście, Filipinki są ze Szczecina i one były z tym miastem bardzo związane, a w tym teledysku jest wiele archiwalnych zdjęć ze Szczecina, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądały ulice, jak wyglądała Brama Portowa Wały Chrobrego, jak wyglądała Odra w tamtym czasie, Śródmieście. Miasto się bardzo zmieniło, ale i wtedy też było piękne.
1: No, nie chcę powiedzieć, że masz pomysł, jak Maciej Musiał z Krzysztofem Kieślowskim, ale coś w tym jest, że wracacie do tego, co było i próbujecie to przenieść do naszych czasów.
2: Tak.
1: W taki sposób, jaki dziś umożliwia, no w twoim przypadku technologia. A z kolei w przypadku Macieja Musiała dostęp do najwybitniejszych artystów, reżyserów na świecie. O tym jeszcze za chwilę powiem więcej. Ale teraz czas na nasz konkurs. Przypominam, że ta osoba, która jako pierwsza odpowie na nasze pytanie, będzie mogła sobie wybrać albo dostać po prostu specjalną nagrodę. Jaka będzie dzisiaj?
2: Oj, nagroda jest naprawdę atrakcyjna, moim zdaniem przynajmniej, a na pewno atrakcyjna dla fanów Filipinek. Nagroda w tym konkursie to po pierwsze książka Filipinki to my, monografia zespołu z płytą, która zawiera 24 nigdy wcześniej nie publikowane do tamtego czasu, kiedy się książka ukazywała, nigdy wcześniej nie publikowane nagrania zespołu. Oraz long play Filipinki i Bezatu Nie wierz chłopcom, na którym znajduje się piosenka Cały mój świat. I to
1: winylowy.
2: Jest long play winylowy oraz w postaci CD. A teraz jeszcze, żeby już w ogóle tutaj narobić smaku ewentualnym chętnym, jest to dokładnie long play numer 160 z 500 wytłoczonych w ogóle, bo taki był limitowany nakład tej płyty.
1: No ale najpierw trzeba być pierwszym, kto pospieszy z dobrą odpowiedzią na proste, wydawałoby się, i krótkie pytanie, ale chyba nie takie łatwe. Pytanie brzmi, co łączy Filipinki ze Smurfami? Czekamy na dobre odpowiedzi. tomasz.raczek@nowyświat.online. Co łączy Filipinki ze Smurfami? Dla uruchomienia wyobraźni przypomnijmy sobie, jak Smurfy się zaczynały.

you. I'll get all of you if it's the last thing I

0: No właśnie. Czyli jeszcze raz pytanie, co łączy Filipinki ze Smurfami? Dla ułatwienia dodam, że chodzi o animowany serial z lat 80. pod tytułem Smurfy, wyprodukowany przez wytwórnię Hanna-Barbera.
1: A to była podpowiedź muzyczna, ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą.
0: Tak jest. A wracamy teraz do filmu. Historie równoległe, Ashar Farhadi, ale przede wszystkim powidok twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Bardzo oryginalny projekt, który dopiero się rozpoczął, bo Maciej Musiał, który dziś jest dysponentem praw do tamtych scenariuszy, do tamtych historii, założył sobie, że wróci z cyklem filmów odwołujących się do Kieślowskiego, a każdy z kolejnych filmów powierzy jednemu z wybitnych reżyserów światowych. Drugi film z tego cyklu już jest podobno wyprodukowany i za chwilę dowiemy się o nim więcej. A na razie Ashar Farhadi, Historie równoległe i muzyka Zbigniewa Preissnera, który też kojarzy nam się przecież z Krzysztofem Kieślowskim. Proszę, przypomnijmy sobie, jak Preissner opatrzył muzyką 8. odcinek Dekalogu, który w wersji kinowej nazywał się Krótka opowieść o miłości i który jest punktem wyjścia dla Historii równoległych.

0: No i mamy odpowiedź. Ja się tak zastanawiam, że te zagadki chyba muszę inaczej formułować, bo dzisiaj AI jest tak szybkie w podpowiadaniu dobrych odpowiedzi, że wszyscy państwo o tej samej godzinie wrzucili.
1: No ale wiesz, no nie możesz tak zakładać, że wszyscy oszukują i korzystają z AI.
0: Nie, to nie jest oszukiwanie. Ty też korzystasz z AI. To jest po prostu wykorzystywanie narzędzi, jakie są dostępne. Pan Dariusz był pierwszy, który dał pełną odpowiedź. Tak. Brzmiącą, wydaje mi się, że Filipinki i Smurfy łączy Henri Serroca, belgijski kompozytor, który napisał słynną muzykę do animowanego serialu o Smurfach, a jego pierwszą żoną była Niki Ikonomu, wokalistka polskiego zespołu wokalnego Filipinki.
1: Brawo.
0: Brawo.
1: Wszystko się zgadza.
0: Pan Dariusz tak napisał. Więc konkurs bardzo szybko został rozstrzygnięty. Dostanie pan od nas zaraz informację oficjalną i poprosimy o adres i wszystkie informacje umożliwiające przesłanie prezentu dla pana. Wracamy teraz do historii równoległych, czyli przypominam film francusko-amerykańsko-polski z wybitną obsadą, bo mamy tam i Isabelle Huppert w roli głównej, którą uwielbiam, muszę powiedzieć, i Catherine Deneuve w małej roli, ale kiedy dochodzi do spotkania tych dwóch aktorek, no to są po prostu niebywałe minuty. Kilka minut takiego pojedynku. Isabelle Huppert gra pisarkę, która pisze, podglądając ludzi po drugiej stronie ulicy przez okno. No już czują państwo te, co jest wspólnego między filmem Kieślowskiego, krótkim filmem o miłości, a historiami równoległymi. Tylko tam mieliśmy chłopca, który podglądał Grażynę Szapołowską, Olafa Luboszenkę, a tu mamy Isabelle Huppert, która podgląda nie tylko dziewczynę, ale także dwóch panów, którzy naprzeciwko mają studio dubbingowe i tam przygotowują udźwiękowienie filmów, a ona sobie wyobraża, co ten trójkąt ludzi łączy. I ona z kolei łączy prawdę, to co widzi przez okno, z pewną wyobraźnią swoją pisarską. No i kiedy to wszystko opisze i pójdzie do wydawnictwa, to się natknie na Catherine Deneuve, która jest wydawczynią i która w sposób okrutny będzie próbowała wykazać, że ta książka nie jest wystarczająco dobra i nie spełnia wysokich wymagań tego wydawnictwa. No a przy okazji my będziemy obserwowali, jak prawda, rzeczywistość i wyobraźnia zaczynają nakładać się na siebie, przecinać i w miarę, kiedy się zbliżają do siebie i kiedy prawdziwe osoby zostają uwikłane w fantazję pisarki, zaczyna się drama i zaczyna się taka psychologiczna rozgrywka, która zresztą doprowadza do bardzo trudnych sytuacji i trudnych wyborów. Nie chcę tu tak uważnie mówić, żeby za dużo nie zdradzić. To jest film ponad dwugodzinny, ale ogląda się go sprawnie. Ashraf Farhadi to jest jednak mistrz takiej opowieści. Przypomnijmy film Rozstanie. On rzeczywiście potrafi w psychologiczne filmy, ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko ten cudowny i taki szlachetny pomysł Macieja Musiała, żeby oddać hołd Kieślowskiemu, żeby przypomnieć, jak były te jego filmy skonstruowane, w jaki sposób dotykały delikatnej sfery psychiki ludzi i w jaki sposób łączyły jego genialną umiejętność podpatrywania życia, wziętą jeszcze z czasu, kiedy był dokumentalistą, z taką wyobraźnią poetycką, że to nie jest do końca dobry pomysł, ponieważ ja bym wolał, żeby Farhadi zrobił od początku swój film, że to skojarzenie z Kieślowskim nie dodało mu skrzydeł, tylko raczej pokazało, że miał Kieślowskim swoje skrzydła spętane. No nie wiem, co państwo powiedzą na to, ale ja temu filmowi dałem 5/10, a liczyłem, idąc do kina, że będzie to bliżej 10. Bardzo jestem ciekaw, co powiedzą państwo na to. Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali jeszcze raz muzyki Preisnera z udziałem genialnej Lisy Gerrard, To Those We Love.

Pani Urszula pyta, w jakim języku śpiewała Lisa Gerrard. Proszę pani i proszę państwa, to jest język, który nie istnieje. To jest język Lisy Gerrard, który ona rozwija od kilkunastu, może nawet więcej lat. Wymyśliła sobie ten język i lubi w nim śpiewać i rzeczywiście on świetnie brzmi. Przyznają państwo, że świetnie pasował do muzyki Zbigniewa Preissnera. Dzisiaj mówimy o filmie Historie równoległe Ashkara Farhadiego, który odnosi się do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Ten film można oglądać w kinach od piątku, co państwu polecam. I przypominam, że Maciej Musiał, który jest głównym producentem filmu i który namówił producentów z innych krajów, przede wszystkim amerykańskich, posiadających wystarczające pieniądze, żeby zrobić ten film, żeby zrealizować film, a on kosztował całkiem dużo, zdaje się 11 milionów euro. No nie, to nie jest dużo, to jest skromnie. W każdym razie uzyskał te pieniądze i uzyskał kolejne na realizowanie kolejnych filmów, bo jego założeniem jest sprawdzić za pomocą tego, żeby każdy

przyzrabiane, więc już się nazywa Possible Love. Nie wiem, kiedy będzie premiera, ale, no, ale to jest drugi z kolei, a nie ostatni film z tego cyklu. No i tak jak powiedziałem, czekam na Państwa recenzję. tomasz.raczek@nowyświat.online i już czytam recenzję, którą przysłał pan Łukasz. Ciężko ocenić historię równoległe w oderwaniu od krótkiego filmu o miłości Kieślowskiego, chociaż obie produkcje bardzo się różnią. Sam zamysł stworzenia cyklu filmów inspirowanych dekalogiem zakłada z góry porównywanie nowych dzieł z pierwowzorami. Spróbujemy jednak podejść do historii równoległych jak bytu osobnego. Fabuła jest dość skomplikowana. Fikcja literacka miesza się z rzeczywistością, czasem w zaskakujący sposób. Występuje kilkoro bohaterów wchodzących ze sobą w nieoczywiste interakcje. Reżyser i współscenarzysta, uznany irański twórca Ashar Farhadi, współscenarzysta oddaje od siebie, bo drugim scenarzystą jest jego brat. I wracam do tego, co pisał pan Łukasz. Ewidentnie stara się uwspółcześnić historię z krótkiego filmu o miłości. Pojawiające się osoby mają złożone motywacje, nieraz nie do końca wiedzą, czego chcą. Centralne postacie Anny, Virginii Efira i Adama, Adam Bessa, przechodzą faktyczną przemianę. Dramaturgia nie opiera się na stopniowym podnoszeniu napięcia prowadzącym do kulminacji. Występuje za to kilka momentów krytycznych. Najlepiej napisana bohaterka Anna mierzy się z atakami z różnych stron. To ona przeżywa najbardziej poruszające dramaty. Wszyscy otaczający ją mężczyźni okazują się niedojrzali emocjonalnie. Problemem okazuje się niedostateczna klarowność filmu. Pozostałe wątki niedotyczące Anny są przeprowadzane w niezbyt satysfakcjonujący sposób. Interesujące zagadnienia przenikania się sztuki i życia zostało banalnie potraktowane. Pochwała siły twórczej, która ma nadać sens życiu Adama, nie wybrzmiewa przekonująco. Historie równoległe można z pewnością obejrzeć bez znajomości twórczości Kieślowskiego. Film broni się sam, natomiast w porównaniu z krótkim filmem o miłości traci na braku wyrazistości. Pewną zabawą kinofilską może być wynajdywanie podobieństw między obiema produkcjami. Dla mnie relacja między nimi przypomina kilkukrotnie przecinające się linie, jednak wbrew tytułowi nie są do siebie równoległe. Moja ocena 6,5 na 10. Ja tylko powiem od siebie, że tu można odnaleźć w historiach równoległych nie tylko odniesienia do krótkiego filmu o miłości, ale także do krótkiego filmu o zabijaniu i innych filmów Kieślowskiego. Ale to są dosłownie takie mgnienia, takie szarpnięcia krótkie, które mają dźgnąć naszą wyobraźnię i naszą pamięć. Proszę Państwa, za chwilę następne recenzje, a teraz proponuję, żebyśmy posłuchali świetnie współrezonującej z tym filmem nowej piosenki Natalii Grosiak.

Dzisiaj mówimy o filmie Historie równoległe Ashara Farhadiego, w filmie, który w tej chwili jest do obejrzenia w kinach, chociaż odbieram od Państwa sygnały i narzekania, że w kinach w mniejszych miastach, gdzie jest mniej sal, w kinach jakoś tego filmu nie widać. A wielka szkoda, bo jest ciekawy. Pani Maria napisała tak: film skrajny w swym odbiorze i bardziej niż jakikolwiek przeze mnie obejrzany film, tak mocno oceniany przez pryzmat innego. Ciągłe odniesienia do dekalogu Kieślowskiego są niemalże częścią tego filmu. Niewątpliwie jest to filmowy obraz o sile wyobraźni i o jej dwóch obliczach, budującego motoru rozwoju, ale też katastrofy wywołującej zgubne skutki. Wszyscy znamy to zjawisko. Zatapiamy się w wyobraźnię, tworzymy w swych myślach wyobrażenia, dostrzegamy zdarzenia, których wcale tam nie ma. Zaczynają w nas funkcjonować dwa światy, rzeczywisty i ten będący wytworem wyobraźni. Trudno nad nimi zapanować, a jeśli do tego steruje tobą obsesja i tracisz nad tym kontrolę, wystarczy tylko jeden nierozważny impuls i krok, aby granice pomiędzy fikcją a rzeczywistością się zatarły. Nie jesteś już zdolny, bądź nie chcesz wyjść z tej niebezpiecznej gry, zapomnieć o stworzonych przez siebie fantazjach i na chłodno powrócić do realnego świata. Cena, którą przychodzi tobie zapłacić, może być bardzo wysoka i sposób odnalezienia się w niecodziennej sytuacji bardzo różny. Bohaterowie filmu znaleźli się w takim potrzasku, a my stajemy się tego świadkami. Oceniamy, rozważamy i usiłujemy rozstrzygnąć ciąg dalszy tej niecodziennej podróży po równoległych światach. Dla mnie szczególnie interesująca i skłaniająca do dyskusji jest postawa młodego Adama, który w moim odbiorze na drodze równoległych światów czuł się zdecydowanie najlepiej i realizował z góry powzięte i podporządkowane jednemu celowi zamiary. Jestem ciekawa waszych spostrzeżeń z tego chociażby względu. Zachęcam do obejrzenia filmu i podzielenia się swoimi rozważaniami. I co? Namówiliśmy państwa z panią Marią do tego, żeby pójść do kina na Historie równoległe? Jeśli tak, to w nagrodę najnowsza piosenka Sama Smitha.

0: Smaczek mówi.
1: Dzisiaj recenzowaliśmy film Historie równoległe. Film, który mamy w tej chwili w kinach, który odwołuje się do Krzysztofa Kieślowskiego, a wyreżyserował go Ashghar Farhadi, a w bardzo eksponowanej dużej roli występuje Isabelle Huppert, dla której warto ten film obejrzeć. No i oczywiście dla Catherine Deneuve, bo mówiłem o tym pojedynku obu wielkich aktorek francuskich, który mamy w tym filmie. Nie ma dzisiaj Kacpra z nami, więc nie podliczył średniej. Tak na moje oko średnia wyszła około 6 na 10. Niezbyt wysoka. No i tyle. I kończymy. Kacper obiecał, że jak wróci z urlopu, to wszystko podliczy i umieści na naszym profilu na Facebooku. Także zostaną podane informacje o ostatecznym wyniku i o miejscu na liście przebojów filmowych i serialowych Radia Nowy Świat. A co za tydzień, jaka praca domowa? Praca domowa to oglądanie na Netflixie chyba 1670, polski serial. Trzeci sezon będziemy za tydzień recenzować, jak to się udało. Lepiej czy gorzej niż dotąd. Dzisiaj już dziękuję. Tomasz Raczek, Kajtek Strzelczyk. Gościem programu był Marcin Szczygielski. A żegnamy się. Michel Gecello i Cat Power zaśpiewają Don't You Want Me.

0: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z Rumunii. Dron, który naruszył dziś przestrzeń powietrzną tego kraju, prawdopodobnie był maszyną rosyjską. Potwierdził to rzecznik kwatery głównej wojsk NATO Martin O'Donnell. Przypomnę, dziś rano pilot hiszpańskiego myśliwca uczestniczący w misji lotniczej NATO w Rumunii zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Bezzałogowiec wleciał z sąsiedniej Mołdawii. Trzęsienia ziemi wystąpiły w tym tygodniu w różnych regionach świata. W Grenadzie w hiszpańskiej Andaluzji wstrząsy wywołały osuwiska, uszkodzenia budynków i lokalne przerwy w dostawie prądu. Wczoraj rano do trzęsienia doszło we wschodniej Indonezji. Zdaniem gubernatora prowincji zginęło 5 osób. Agencja Zarządzania Kryzysowego potwierdziła dotąd 1 ofiarę oraz 4 rannych. To znacznego, poważniejszego trzęsienia. Na początku tygodnia doszło w Kolumbii. 265 osób zginęło. Było to najpoważniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju od 2000 roku. Krótko przed wystąpieniem trzęsienia w Kolumbii doszło do zmiany prezydenta. Zaprzysiężony na to stanowisko został Abelardo de la Espriella. Krótko potem rząd Kolumbii upoważnił Waszyngton do prowadzenia wspólnych operacji wojskowych na swoim terytorium w ramach walki z gangami i handlem narkotykami.
1: Donald Trump otwarcie wspierał de la Espriella podczas kampanii wyborczej. Mówił o nim, tu cytuję, inteligentny, silny i twardy przywódca. To konserwatywny, prawicowy człowiek, który bardzo silnie zresztą podkreśla te przyszłe związki ze Stanami Zjednoczonymi. I to byłaby bardzo poważna zmiana w przypadku Kolumbii, dlatego że ostatnie 4 lata to był właśnie odwrót od tej wcześniejszej polityki proamerykańskiej.
0: Jak mówiła na naszej antenie dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Do Warszawy właśnie przenieśmy się na koniec. W Domu Spotkań z Historią można oglądać wystawę zdjęć Eliota Erwita, jednego z najwybitniejszych fotografów XX wieku.
2: On wyłapywał właśnie jakieś nasze słabostki, jakieś wady, jakieś takie komiczne sytuacje, ale nie po to, żeby obśmiać, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, te pojedyncze osoby, tych pojedynczych ludzi, tylko właśnie, żeby opowiedzieć coś więcej. Ja często mówię, że to jest wystawa trochę dla wszystkich, bo to nie jest wystawa dla tych, którzy się znają bardzo na fotografii. Nie trzeba się na zdjęciach znać, żeby te zdjęcia szybko zrozumieć, je polubić. Jest tam sporo fotografii ironicznych, zabawnych, wesołych, ale obok tego są zdjęcia historyczne, dokumentalne.
0: Między innymi słynne zdjęcia z debaty Nikity Chruszczowa i Richarda Nixona, fotografie Jackie Kennedy, a także mniej znane kadry z Polski, mówiła kuratorka Beata Łyżwa-Sokół. Wystawę można oglądać do 20 września w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr. Organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Americano.
5: Dzień dobry. Mówi Tomasz Giemza, który występuje dziś w roli kierownika pociągu. Natomiast realizujący Kajtek Strzelczyk w takim razie występuje jako maszynista. A te kolejowe metafory wzięły się stąd, że zaczniemy dziś program od kącika filmowego i słuchać będziemy piosenek z filmu twórcy, który mnie kojarzy się z barwnymi i świetnie skomponowanymi kadrami. Na początku tego filmu dwóch mężczyzn goni odjeżdżający pociąg w tych rolach Bill Murray i Adrian Brody, a scenie tej towarzyszy znakomita piosenka zespołu The Kinks. Jaki to film? Mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyświat.online, a teraz odjazd.

Dziękuję za pierwsze listy, a film, który miałem na myśli, to oczywiście Pociąg do Darjeeling z 2007 roku, film Wesa Andersona. Przedwczoraj sobie ten film powtórzyłem i stąd mój wybór i wspomniana już scena, która ten film otwiera, scena związana z taksówką i z pociągiem, jest tak idealna, że kilkakrotnie cofałem do początku i obejrzałem tę sekwencję 3, a może nawet 4 razy. Ta sekwencja nawiązuje stylem do złotej ery Hollywood i jest fantastycznie zrealizowana, bo takie są filmy Wesa Andersona, poza treścią mają niezwykłą formę i po prostu cieszą oko. Ja natomiast mam tu za zadanie cieszyć Państwa uszy, nie oczy, więc do obejrzenia Pociągu do Darjeeling owszem zachęcam, ale my słuchamy kolejnej piosenki z tego filmu, piosenki znanej, ale mnie ona nigdy się nie nudzi.

Śpiewał oczywiście Joe Dassin, tak przynajmniej jego nazwisko wymawiali Francuzi, ale Joe Dassin nie był Francuzem, był Amerykaninem żydowskiego pochodzenia, choć mówił o sobie, że Amerykaninem jest na papierze, a w sercu jest Francuzem. Niech więc mu będzie, że Joe Dassin. Tę piosenkę mogliśmy usłyszeć na napisach końcowych filmu Pociąg do Darjeeling, ale ona już wcześniej została w filmie zasugerowana za sprawą pewnej pozytywki. Może niektórzy z Państwa tę scenę pamiętają. Akcja tego filmu dzieje się w Indiach. Trzech braci spotyka się po długim czasie, aby odbyć duchową podróż i zacieśnić więzi. A może nawet te więzi naprawić, a więzi, rodzinne więzi są bardzo skomplikowane. I w tym właśnie pociągu bracia się spotykają, stąd też tytuł filmu. Pamiętam z tego filmu również inną perełkę muzyczną, czyli utwór Where Do You Go To, My Love, który wykonuje Peter Sarsted. A kim był Peter Sarsted i dlaczego do filmu Wesa Andersona świetnie by pasował? Opowiem za moment.

Rozmarzyłem się przy tej piosence. Mam nadzieję, że państwo też. Peter Sarsted to brytyjski artysta, który urodził się w Indiach, czyli tam, gdzie toczy się akcja filmu Pociąg do Darjeeling. I śpiewał tę piosenkę do dziewczyny. Oczywiście, że do dziewczyny, no bo do kogo miałby tak pięknie śpiewać? Do dziewczyny o imieniu Marie Claire. Było wiele infantylnych, miłosnych piosenek, zwłaszcza amerykańskich, w których młody chłopak śpiewał: chciałbym zajrzeć do twojego pamiętniczka, czy może coś o mnie w tym pamiętniczku napisałaś. Do cudzych pamiętników nie wypada zaglądać, ale w tej piosence nie o pamiętniczek chodzi. Peter Sarsted poszedł dalej i śpiewał: chciałbym mieć wgląd do myśli, które z pewnością kłębią się w twojej głowie. Śpiewał również, że Marie Claire miała na półce płyty Rolling Stonesów, więc my, idąc tym tropem, przechodzimy do kącika Wehikuł Czasu, a dziś będziemy wspominać rok 1997, więc sięgam po płytę wspomnianych Stonesów Bridges to Babylon i jest duża szansa, że ten przebój państwo świetnie pamiętają.

Bardzo dziękuję za wszystkie wakacyjne meldunki, które Państwo do mnie kierują. Słuchaliśmy płyty Bridges to Babylon z roku 1997 i chciałem zauważyć, że kącik Wehikuł Czasu rozpocząłem od roku 2025, a jesteśmy już w roku 97. Ja w 97 miałem lat niewiele, ale ten utwór doskonale pamiętam. Przypominają mi się tamte lata, w których muzyka docierała do mnie przez radio FM oraz przez bardzo mały, jak na dzisiejsze standardy, ekran telewizyjny. A po latach, już jako bardziej świadomy i dorosły słuchacz, wróciłem do tej płyty i bardzo lubię brzmienie Stonesów z lat 90. Więc posłuchajmy jeszcze jednego nagrania ze wspomnianej płyty, tym razem Mick Jagger jedynie w chórkach, a na wokalu Keith Richards.

Na wielu płytach The Rolling Stones Keith Richards dostawał swój kącik, a ja bardzo lubię słuchać jego głosu. Keitha Richardsa, który śpiewa reggae, słuchaliśmy też w poprzednim wydaniu Americano. Jeśli ktoś lubi reggae, a to wydanie przegapił, to zapraszam do odsłuchu za pomocą podcastów, które oczywiście są dostępne dla naszych patronów. Dziś też troszkę reggae posłuchamy, bo od czasu do czasu grzebię w tym gatunku i tak się złożyło, że wahadło mojego gustu ostatnio znów ku muzyce reggae się wychyla, więc zaśpiewa dla nas jamajski wokalista Michael Prophet. Ten utwór poznałem wiele lat temu za sprawą sampli w utworze artysty, który podpisywał się Scientist, ale w tym przypadku wolę wrócić do oryginału. Michael Prophet i płyta Gunman z 1981 roku Love and Unity.

Zastanawialiśmy się z Kajtkiem, który lepiej ode mnie zna się na muzyce reggae, czy to jeszcze było reggae, czy już dub. Nieważne, mnie się podobało, a teraz zmieniamy Jamajkę na amerykańsko-meksykańskie pogranicze. Płyta, której będziemy słuchać, chodzi mi po głowie już od jakiegoś czasu. To jest znany latynoamerykański zespół Los Lobos, zespół wielobarwny, o którym co nieco jeszcze Państwu opowiem, ale najpierw posłuchajmy utworu pod tytułem Viking.

Przypomniałem sobie, że dawniej o takich utworach z rzężącymi gitarami mówiło się, że utwory te zdzierają papę z dachu. Rzęzili na gitarach Cezar Rosas i Dawid Hidalgo. Wspaniałość zespołu Los Lobos polega na tym, że oni są niezwykle wszechstronni, a przy tej wszechstronności cały czas pewien styl zachowują. Los Lobos pochodzą z meksykańskich rodzin, dlatego w ich repertuarze znajdziemy nawiązania do tradycyjnej muzyki meksykańskiej, ale ten element tradycji często i chętnie przełamują domieszką rock'n'rolla. Słuchamy płyty This Time z roku 99 i już miałem na końcu języka, że to jest płyta ciekawa, ale podobno jeśli redaktor w radiu mówi, że coś jest ciekawe albo interesujące, to znaczy, że po prostu brakuje mu lepszego słowa. Choć ja zuchwale będę się upierał, że to słowo do tej płyty pasuje najlepiej, więc z tej jakże ciekawej płyty jeszcze jeden utwór po mocnym rockowym Wikingu, pora na utwór pod tytułem La Playa.

Grali i śpiewali Los Lobos, a teraz pora na Latin Playboys. Kajtek już zdążył mnie zapytać, cóż to za zespół Latin Playboys, a w uproszczeniu odpowiedziałem, że to właściwie Los Lobos pod innym szyldem, ponieważ Latin Playboys to projekt wymyślony przez Dawida Hidalgo i Luiego Pereza, którzy do grupy Los Lobos należeli, ale widać chcieli pod innym szyldem wykombinować coś nowego. Słowo kombinować pasuje do tej muzyki i do gatunku, którym jest eksperymentalny rock. Choć ja kiedy słyszę przymiotnik eksperymentalny, to od razu podchodzę do takiej muzyki nieufnie, ponieważ nie lubię, jak ktoś próbuje wymyślić koło na nowo. Choć muzyka Latin Playboys bardzo mi pasuje i chciałbym zwrócić uwagę na kunszt Dawida Hidalgo, który w pewnych kręgach uchodzi za żywą legendę. Poza Los Lobos i Latin Playboys grał m.in. u boku Toma Waitsa, Raya Kudera, Boba Dylana, Taja Mahala i wielu innych. A teraz posłuchajmy latynoskich playboyów.

Latin Playboys z Dawidem Hidalgo na czele, z muzykiem bardzo wszechstronnym. W poprzedniej zapowiedzi wspomniałem Taja Mahala, wcześniej wspominałem o Jamajce i o muzyce reggae, a audycję otworzyła ścieżka dźwiękowa z filmu, którego akcja toczyła się w Indiach. I teraz uwaga, uwaga, wszystkie te wątki się połączą, bo gotowa już jest płyta Mumtaz Mahal, na której spotkało się trzech muzyków. Był to Amerykanin Taj Mahal oraz dwóch instrumentalistów z Indii. A wśród piosenek, które zagrali, była piosenka, która pochodziła z Jamajki, czyli Johnny Too Bad.

Kajtek zapytał mnie, czy ja przypadkiem nie za często ostatnio przynoszę płyty Taja Mahala do radia, więc odpowiadam z pełnym zdecydowaniem nie, nie za często. Poza tym Taja Mahala z elementem muzyki indyjskiej jeszcze Państwu nie prezentowałem i z tą płytą pozostaniemy już do końca. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, za wszystkie pozdrowienia, dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk, a jaką piosenkę Taj Mahal zagra na koniec Państwu nie powiem, aby pozostawić Państwu przyjemność, którą daje samodzielna identyfikacja piosenki już po pierwszych jej dźwiękach. Do usłyszenia.

0: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech odwołano liczne imprezy, które miały odbyć się dziś na Podkarpaciu. To z tego regionu pochodziła większość poszkodowanych. Przypomnę, 12 osób zginęło po tym, jak autokar z Polakami wracającymi z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny wpadł do rowu przy autostradzie M3 na Węgrzech.
1: Z tych 57 uczestników, dwie osoby są z województwa małopolskiego, z Gorlic, natomiast wszystkie pozostałe osoby są to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Powiat brzozowski, powiat jasielski, krośnieński, leżański, łańcucki, miasto Rzeszów, powiat rzeszowski i powiat szczyrzowski.
0: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na Węgry ma polecieć niebawem specjalny samolot z przedstawicielami MSZ i medykami na pokładzie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że możliwe, iż w drodze powrotnej samolot zabierze rannych przebywających w węgierskich szpitalach. 140 strażaków wywalczyło z pożarem skansenu w Sanoku. Ogień objął 3 zabytkowe budynki, w tym zabytkowy kościół z 1667 roku. Nie udało się uratować nic, ani kościoła, ani wyposażenia.
2: Jest to niepowetowana strata. Kościół, jeden z najstarszych drewnianych kościołów, nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce. Przypomnę, 1667 rok, nasza perła, uległa całkowitemu zniszczeniu.
0: Mówił dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Marcin Krowiak. Spłonęły również dwa obiekty stojące niedaleko. Mowa o stodole i chałupie z XIX wieku. Na koniec Watykan. Podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo papież Leon XIV zaapelował o natychmiastowe zaprzestanie przemocy wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu. Pilnie proszę o wspólnotę międzynarodową o to, aby doprowadziła do postępu w celu realizacji rozwiązania w formule dwóch państw na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Ojciec Święty przypomniał o rozpoczynających się w najbliższych dniach na terenie igrzyskach śródziemnomorskich. Wezmą w nich udział zawodnicy z Afryki, Azji i Europy. Niech to wydarzenie sportowe będzie znakiem pokoju i braterstwa między narodami, tak mówił papież, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłania się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk jest już w naszym studiu na Ostrej w Wilanowie. Ja się nazywam Marcin Kydryński i siesta dzisiaj płynie do Państwa z pól, wzgórz i dolin Toskanii. Świat wokół ma barwę, czy ja wiem, cynamonu, lwiej sierści. Jest sam środek skwarnego dnia, leżę pod młodymi, na oko 30-40-letnimi dębami wokół las cyprysowy, rozgadane cykady, tuzin prawdziwie wściekłych much. Jeśli czegoś brakuje, to muzyki z Italii, muzyki, która od niepamiętnych czasów z tym krajem mi się kojarzy. I to jest głos, jedyny w swoim rodzaju. Myśmy, sięgając do muzyki włoskiej, przed tygodniem wspomnieli o nim, ale przecież głos to takiego formatu i postać takiego formatu, że dobrze by ułożyć tryptyk cały na jego cześć. Ta piosenka zabrzmiała przed tygodniem w ściśle autorskiej wersji.

Lucio Dalla i Luciano Pavarotti w hołdzie dla Enrico Caruso z jednego z tych koncertów, które Luciano organizował przez lata w swojej rodzinnej Modenie. Byłem tam parę lat temu, byłem w domu Luciano. Ogromnie to było wzruszające i też odrobinę niezręczne być w jego sypialni, w której zresztą wydał ostatnie tchnienie, zajrzeć do jego łazienki. Było w tym coś z podglądactwa, ale pełnego szacunku i miłości zarazem. No a samochód w Modenie zaparkowałem tam, gdzie kiedyś odbywały się te koncerty. Na tym polu bezbrzeżnym dzisiaj jest targ afrykański. Człowiek się czuje, jak pojawiłem w Burkina Faso, ale pod murawą znajduje się podziemny parking, który, kto wie, być może jeszcze przechowuje jak takie pudło rezonansowe wielkie wspomnienie tamtych nagrań. A Luciano niech zostanie z nami jeszcze dzisiaj na dwie odsłony i to jest piosenka, która też budzi mój niepokój od lat, bo byłem owszem w tym miasteczku, do którego Luciano zachęca mnie, bym powrócił. Ale to było w roku 1980 i potem jakkolwiek Italię odwiedzam tak często, nigdy już nie zajrzałem w okolice.

Wróć do Sorrento, zachęca Luciano. A ja się jakoś boję, bo stamtąd pochodzą moje wczesne wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa, wakacji z rodzicami i to oczywiste, nic już nie będzie tam tak jak dawniej, więc może z ostrożności też omijam to miasto i Neapol i Capri. I jestem tutaj w Toskanii od lat, czy ja wiem, 20-25 i po co zmieniać coś, co jest doskonałe. Luciano Pavarotti będzie z nami jeszcze przez chwilę i chciałbym, by nas zabrał w świat, w którym potem zostaniemy aż do końca pierwszej odsłony. Chciałbym, by nas zaprowadził na plaże Ameryki Łacińskiej.

Trudno wyobrazić sobie dwa głosy bardziej przeciwstawne, bardziej różniące się od siebie. Ten półszept prawie, jak senny ocean u wybrzeży Rio de Janeiro, to oczywiście Caetano Veloso i obok niego wielki Luciano. Dzisiaj po raz ostatni wspominam moje z nim jedyne spotkanie, ale za to z bardzo bliska. W osobliwym miejscu, jak na koncert, to była sala Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. I z przyczyny, której już w tej chwili nie pomnę, to był koniec lat 90. chyba. W tej sali występował Luciano Pavarotti z pianistą, a obok niego Wynton Marsalis ze swoim kwartetem. I nawiasem mówiąc, obaj panowie wykonali też bukiet pieśni neapolitańskich, wśród nich Wróć do Sorrento i O Sole Mio. Być tak blisko tych dwóch geniuszy to było ogromne przeżycie i do dzisiaj we mnie rezonuje. I skoro nas Luciano zaprowadził do Ameryki Łacińskiej, a jednocześnie postać Wyntona zamgliła gdzieś w oddali, niech Wynton teraz przejmie od niego batutę. Wynton zatem w basenie Morza Karaibskiego ze swoim przyjacielem z Panamy.

Quinton i Ruben Blades, jak mówią na niego w Panamie, gdzie był i politykiem, i aktorem, i muzykiem, rzecz jasna, i aktywistą. Lub też Blades, jak mówią na niego w Nowym Jorku, a z Nowego Jorku pochodziło to nagranie koncertowe z Lincoln Center. My wszelako w Nowym Jorku nie zabawimy dzisiaj, skoro siesta płynie do Państwa z tak dzikiego skwaru jak pola toskańskie, to chciałbym ten żar utrzymać, wprawdzie już nie europejski, a latynoski właśnie z basenu Morza Karaibskiego. I tam pokłońmy się legendarnej grupie, dziś już niespełna 50-letniej, grupo Nietzsche z Bogoty w Kolumbii.

Wpadcy panowie z Kolumbii i nie oddalajmy się za nadto z tej okolicy, jakże dla nas w czas wakacyjny przyjaznej. Jest w Sieście Gabi Moreno z Gwatemali, choć po prawdzie dzisiaj mieszkająca w Los Angeles. I Gabi zaprosiła do tego nagrania swojego przyjaciela, gwatemalsko-kubańskiego artystę, który owszem śpiewa, jak się okazuje, zachwycająco, no ale my przede wszystkim znamy go z ról w wielkim kinie. To Oscar Isaac.

para przyjaciół z maleńkiej Gwatemali, która to para przyjaciół tak rozkosznie miesza teraz w głowach całemu światu. Gabi Moreno, jednak głównie muzyką, Oscar Isaac. Z iluż filmów my go znamy, z Robin Hooda gdzieś naprawdę przed laty, z Dziedzictwa Burna, z Co jest grane, Davis, to zachwycający był film, prawda? I z całej serii Gwiezdnych Wojen, jeśli ktoś lubi, z Dune'y ostatnio, czy nieomal przed chwilą z Frankensteina. Ja też bardzo lubię, jeśli to jest właściwe słowo, film, który opowiada o tragedii Ormian w Turcji. Tytuł mi niestety umknął, ale proszę rozejrzeć się za tym obrazem, jest naprawdę i ważny, i piękny. Ale my nie w Turcji, a wciąż na Karaibach. Jest z nami Natalia Lafourcade z Meksyku.

20 nagród latynoskich Grammy i 5 nagród Grammy. Natalia Lafourcade. A nie wiem, czy wciąż każdy spośród Siestowiczów ma tak głęboką znajomość jej dzieła, a powinien i powinna. Będziemy działać w tej sprawie, a tymczasem błąkamy się wciąż jeszcze po Karaibach i skoro jesteśmy już tam w łódeczce, to dobijmy do brzegów Jamajki.

Jak żeby inaczej, w taki wakacyjny czas muzyka musi być rajska. Make it paradise, Ziggy Marley i gościnnie arcywirtuos ukulele Jake Shimabukuro. Powędrujmy po Wyspach Karaibskich. Zajrzyjmy, no nieomal w sąsiedztwo, na wyspę Trinidad. Tam jest zespół Kes, arcymistrzowie słodkiej muzyki soca, a obok nich wielki Etienne Charles, którego Wynton Marsalis ostatnio zaprosił na nadzwyczajny autorski koncert w Jazz at Lincoln Center, więc to nie są żarty. Etienne i chłopcy z Kes.

Etienne Charles i chłopcy z zespołu Kes, rozpląsani wszyscy w karaibskich rytmach, ale ja bym chętnie któregoś dnia poświęcił też kwadrans, przynajmniej, a może tryptyk, na ściśle jazzowe wcielenie pana Etienne. No ale tymczasem, skoro nas tak rozpląsało karaibsko, to zajrzyjmy jeszcze na wyspę Haiti. Ale zacznijmy od Dominikany. Tam jest Vicente Garcia, niezrównany mistrz merengue.

Ay caramba, jak żarliwie muzykuje Vicente Garcia w rytmie merengue. Ale my w nieustannej drodze zostawmy go za sobą. Ruszmy dalej i przez zieloną granicę przedostańmy się na tej wyspie przeklętej do Haiti. I tam spotkamy artystę niebywałej wrażliwości, bo jakkolwiek on w istocie urodził się w jednej z najbardziej szemranych dzielnic, w istocie przeklętego Port-au-Prince, co kształcił się szczęśliwie przez lata w Paryżu, bagatela w konserwatorium imienia Claude'a Debussy, i tam ta jego szczególna wrażliwość rozkwitnąć mogła w pełnym bukiecie, ale jakkolwiek w Paryżu bawił, to za swoją rodzinną wyspą tęsknił. Haiti, Sherry i James Germain, proszę zostać z nami, bo siesta powróci na stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pojeździe byli pielgrzymi wracający z Bośni i Hercegowiny. W związku z tą katastrofą od rana intensywnie działają służby. Prokuratura w Krośnie wszczęła już śledztwo w tej sprawie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Jesteśmy cały czas w kontakcie z samorządowcami. Wysłali do rodzin osoby z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam jadą, część już dojechało. Zbierają informacje, które rodziny potrzebują wsparcia psychologicznego. Cały czas jesteśmy w kontakcie również z panią konsul na Węgrzech.
0: Poszkodowani to głównie osoby pochodzące z Podkarpacia. Dziś około 21:00 na Węgry ma polecieć z pomocą specjalny samolot rządowy. Jutro z kolei służby i medycy podejmą decyzję w sprawie ewentualnego transportu pacjentów do Polski.
1: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
0: Teraz w serwisie Azja. Południowo-koreańskie wojsko oddało strzały ostrzegawcze w związku z naruszeniem linii demarkacyjnej przez żołnierzy z Korei Północnej. To pierwszy taki incydent w tym roku. Doszło do niego zaledwie dzień po święcie wyzwolenia narodowego w obu Koreach. Jeszcze wczoraj w Seulu prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung wygłosił z tej okazji przemówienie, w którym apelował o rozpoczęcie rozmów kończących stan wojny z Koreą Północną. Stabilne, pokojowe współistnienie, w którym nie ma potrzeby konfliktów. Musimy stworzyć instytucje kontrolujące napięcia i konflikty, a także wielopoziomowe zabezpieczenia, aby zapobiegać kryzysom i eskalacji. Wojna koreańska rozpoczęła się w 1950 atakiem Korei Północnej na Koreę Południową. Oba kraje od 1953 są formalnie w stanie rozejmu. Na koniec przypominam o ostrzeżeniach pogodowych. Na południowym wschodzie ciągle jest upalnie. W Rzeszowie temperatura dochodzi do 35 stopni. Jutro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada przełamanie tej aury. Burze i silny deszcz mają objąć całe południe Polski. To był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę Siesty w Radiu Nowy Świat, Marcin Kedryński, a muzyka płynie dzisiaj do Państwa ze Skwarnej, a jednocześnie odrobinę Wietrznej, co niewykluczone może być słyszalne w tej naszej transmisji Doliny Orczy w Toskanii. No ale my złożyliśmy daninę jakże wdzięczną muzyce włoskiej, spotykając się na kwadrans z Lucianem Pavarottim w pierwszej odsłonie, ale potem spędziliśmy sporo czasu w Ameryce Łacińskiej i chciałbym jeszcze przez chwilę tam zostać w towarzystwie, niewykluczone, że zaskakującym, bo ilekroć pojawia się u nas ten artysta, co jednak czujemy się w jego towarzystwie, jakbyśmy przemierzali prerię. No, a w ostateczności jakieś szkockie bezdroża. A proszę przyznać, że rzadko kojarzy nam się on z tropikiem, z Ameryką Południową. Ale jednak przez chwilę kojarzyć nam się będzie, bo jakże przekonująco zaśpiewa nam o Paragwaju.

Mark Knopfler, zwany w Sieście od lat, nie bez przyczyny zresztą, markotnym Markiem, dzisiaj będzie jednym z dwóch bohaterów tej kolejnej odsłony naszego spotkania. Ale nie będzie markotny bynajmniej. Ani on, ani jego przyjaciel, który za moment odsłoni swe karty. Nie będą markotni z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy w sercu wakacji i chciałbym, żeby ta muzyka, która ze siesty płynie, nieodmiennie rozjaśniała wasze oblicza, więc wybierzemy w istocie muzykę ściśle wakacyjną. A po drugie, obaj panowie w ubiegłym tygodniu świętowali szczęśliwie, w co wierzę, swoje urodziny. Mark Knopfler, 77, a Pat Metheny, 72. Tego samego dnia, 12 sierpnia. I mamy już taką tradycję w Sieście, że w okolicach tej daty oddajemy obu panom pole w drugiej godzinie naszego spotkania. Pat zatem w tej chwili.

Pat Metheny, Lyle Mays i przyjaciele z płyty A Letter From Home. Ilekroć od lat z górą 30 wracam do tej płyty, to rozsądkowi wbrew wierzę, że najlepsze jeszcze przed nami. I niewykluczone, że ta przyszłość będzie jednak szczęśliwa. I ogromnie mi zależy na tym, żeby dzisiaj ta urodzinowa część siesty dla obu panów właśnie była muzyką i nadzieją tak bardzo szczęśliwą. Mark Knopfler zatem opowie nam o swoim Shangri-La, które gdzieś na plażach Kalifornii, jak mniemam, a może po prostu Taryfy hiszpańskiej, odnalazł, bo tam pojawiają się postacie sennych, zakochanych surferów. Shangri-La to, jak Państwo pamiętają, być może taka fikcyjna kraina z powieści Jamesa Hiltona. Ona oryginalnie w powieści mieściła się gdzieś w odległych rejonach Tybetu, ale dzisiaj ilekroć marzy nam się takie miejsce, w którym ludzie żyją w przyjaźni, szczęśliwie, długo i zdrowo, to myślimy o Shangri-La właśnie. Mark opowie nam o swojej wizji takiej ziemi.

Nasze Shangri-La, nasza Arkadia, nasza szczęśliwa dolina lub równina. Każdy z nas wie, że ma takie swoje miejsce. Ciekaw jestem Państwa wyborów. Ja mam aż dwa i w jednym z nich właśnie się znajduję. To zbocze wzgórza w Dolinie Orczej. A drugie czeka na mnie. I za moment ponownie się spotkamy. To Nadliwiecka Farma. Jakkolwiek tu jestem tak szczęśliwy, co aż przebijam nóżkami z ochotą na myśl o powrocie Nadliwiec. I tam raz jeszcze doświadczę tego dobrego życia. Dobrego życia, o którym opowie nam teraz Pat Metheny nutami swojego przyjaciela Ornetta Colemana. Ten temat, The Good Life, oryginalnie Pat nagrał z Ornettem na płycie Song X, ale chciałbym, żeby teraz wrócił do tych muzycznych, rozkosznych fraz w towarzystwie równie znakomitym. No otóż przy fortepianie Herbie Hancock w sekcji Dave Holland i Jack DeJohnette, który nawiasem mówiąc dowodzi całym towarzystwem, bo to jest koncert z projektu Parallel Realities. Pat Metheny z przyjaciółmi. The Good Life.

Ależ to muzykowanie przerozkoszne. Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland, Jack DeJohnette, The Good Life. I tą muzyką oni moje, a wierzę i państwa życie czynią dobrym, szczęśliwym. Mark Knopfler zabiera nas do Taorminy.

Ach, Taormina, Sycylia, ziemia bogów, herosów, nimf, naukowców, ziemia Archimedesa, ziemia Odyseusza, ziemia Aretuzy, a także ziemia Jarosława Iwaszkiewicza, Karola Szymanowskiego i paru jeszcze wielkich mistrzów kultury, którzy nam o tym świecie szczęśliwym opowiadali w sposób niedościgły. Starsi panowie dwaj, Mark Knopfler i Pat Metheny, są dzisiaj naszymi bohaterami, bo parę dni temu zaledwie obaj tego samego dnia świętowali urodziny odpowiednio 77 i 72. Pat Metheny Group powraca w najlepszym stylu.

Ilekroć słucham wraz z Państwem tej muzyki, jestem przekonany, że pochodzi ona z przyszłości, a tymczasem przecież to połowa lat 80. płyta Still Life Talking, a ta wersja, niewiele zresztą późniejsza, koncertowa z trasy po Europie, Pat Metheny Group. Słuchałem tej muzyki przed chwilą, a jednocześnie myślałem o tym, że jak mogłem, rozmarzając się o Sycylii, nie wspomnieć o postaci dla mnie najważniejszej w sycylijskiej kulturze, o księciu Lampedusy i jego powieści Lampart, którą po raz kolejny zresztą czytałem właśnie tu przed rokiem w Toskanii, oczekując na serial na jej podstawie. I z serca Państwu oba te wcielenia Lamparta polecam, rzecz jasna. Koniecznie najpierw trzeba rzecz przeczytać, żeby, broń Boże, nie mieć przed oczami tych postaci z serialu, kiedy czyta się książkę. To bardzo rzadko kiedy się sprawdza. Ale się sprawdza. Ostatnio na przykład czytałem Pokutę Iana McEwena i bardzo mi było dobrze z myślą o Cecilii w postaci Keira Knightley. No ale nie o tym, tylko o tym, że dzisiaj starsi panowie dwaj zabierają nas na wielkie, odległe wakacje i Mark Knopfler tym razem nie do Taorminy, a do Filadelfii.

Zrelaksowani, odprężeni, mam nadzieję. Mark Knopfler i Pat Metheny, jubilaci z minionego tygodnia. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński żegnają Państwa z wdzięcznością za minione 2 godziny i zostawiam Państwa w towarzystwie Pata, a także w towarzystwie Richarda Bony, który do Pat Metheny Group na moment dołączył, by w tej zachwycającej kompozycji o tytule Afternoon mogli Państwa ukoić w to, wierzę, szczęśliwe, niedzielne popołudnie. Tymczasem.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu. Gojki 3 Art Inkubator. W najbliższy piątek o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Wracamy do tematu wypadku autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie na Podkarpacie. Według wstępnych, niepotwierdzonych ustaleń kierowca mógł zasnąć za kierownicą. W odpowiedzi na tragedię minister infrastruktury Dariusz Klimczak zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego natychmiastową kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ wypadkowi na Węgrzech, a także wzmocnione kontrole innych firm przewozowych. Sprawdzane będą stan techniczny pojazdów oraz czas pracy i odpoczynku kierowców.
1: Pan minister Dariusz Klimczak w rozmowie ze mną poinformował, żebyśmy zweryfikowali po pierwsze tą firmę przewozową. Jutro mam spotkanie z dyrektorem Biura Nadzoru Inspekcyjnego, z Biurem Transportu Międzynarodowego. Sprawdzimy, czy ten autobus był kontrolowany przez policję, przez inspekcję, czy ta firma przewozowa także podlegała kontroli i taką kontrolę w najbliższym czasie zlecimy.
0: Potwierdził w rozmowie z TVP Info Marek Konkolewski, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W sprawie wypadku śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Między 18 a 20 planowany jest start specjalnego samolotu rządowego, który poleci z pomocą na Węgry, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Teraz w serwisie Tatry. Nad ranem zmarł turysta, u którego doszło do zatrzymania krążenia na szlaku z nadmorskiego oka nad Czarny Staw. Mimo natychmiastowej akcji i przetransportowania go śmigłowcem do szpitala, mężczyzny nie udało się uratować. W Tatrach panuje ogromny ruch turystyczny i upał. Od minionej doby ratownicy TOPR interweniowali już blisko 30 razy, między innymi przy omdleniach, zasłabnięciach i kontuzjach. TOPR apeluje o ostrożność, zabieranie ze sobą dużych zapasów wody oraz śledzenie prognoz. Po upalnym weekendzie od jutra w górach zapowiadane są opady deszczu. Na koniec sport i mecze Polek w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W trzeciej rundzie Maja Chwalińska zmierzy się jutro z Rosjanką Dianą Schneider. Będzie to rewanż za półfinał tegorocznego Rolanda Garrosa, w którym Polka pokonała wyżej rozstawioną rywalkę. Zanim jednak do tego dojdzie, po 18:00 na kort wyjdzie broniąca tytułu Iga Świątek. Triumfatorka z Toronto zagra w dzisiejszym meczu drugiej rundy z Kolumbijką Emilio Arango. Do trzeciej rundy awansowała już także Magdalena Fręch. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
3: Dalej niż północ.
4: Dzień dobry, Jan Janczy, zapraszam do godziny 18:00. Dziś czeka nas podróż tak daleka, że ho ho i jeszcze trochę.

0: Godzina na zegarze po 12. Stoję na ruchliwej ulicy, choć więcej ruchu odbywa się na przepełnionych ludźmi chodnikach niż na samej drodze, bo samochody stoją w korku. Świeci słońce, jest ciepło i wilgotno. O tej godzinie już tego nie czuć, ale podobno średnio co drugi poranek występuje tu lekka mżawka, dlatego mieszkańcy nazywają czasami to miejsce miastem deszczu. Przeszłam z tej ogromnej, największej tu alei na nieco mniejsze uliczki. Coś, co tymczasem się nie zmieniło, to zakorkowane ulice. Dotarłam do ogromnego, mającego niemal 100 lat, targu spożywczego. Zanim skupię się na poszukiwaniu lokalnych przysmaków, czyli kanapek z mortadelą czy smażonych pierożków z dorszem, zwracam uwagę na wielkie witraże przedstawiające sceny związane z tutejszym rolnictwem i produkcją żywności. Przespacerowałam już kilka ładnych dzielnic. Przed chwilą minęłam wielki budynek w kształcie fali, który na przechodniu, w porównaniu do niego malutkim, robi ogromne wrażenie. Obserwuję jednak duży dysonans między wszechobecnymi wieżowcami i luksusowymi rezydencjami, a skrajnie biednymi dzielnicami. Okazuje się więc, że przestępczość pospolita jest tutaj mocno rozwinięta, w związku z czym spacerując po mniejszych częściach miasta, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Teraz znalazłam się w miejscu, gdzie na co drugim budynku namalowane są różnej maści murale i graffiti. To otwarta galeria street artu, zapoczątkowana w latach 80. wizerunkiem Batmana. Dopiero teraz też widzę, że kolorowe grafiki przyciągnęły mój wzrok, bo nie rozpraszają go inne banery i billboardy. Od prawie 20 lat na tutejszych ulicach nie ma żadnych wielkoformatowych reklam. Zanim udam się na odpoczynek do największego i najsłynniejszego tu parku, nazywanego często Zielonymi Płucami Miasta, pójdę jeszcze posmakować jego wielokulturowości. Odwiedzę dzielnicę pełną czerwonych lampionów, której nazwa oznacza wolność i pochodzi z czasów kolonialnych, gdy w tym rejonie mieszkało wielu wyzwoleńców z innego kontynentu.
1: Z daleka patrząc, a raczej z naszej perspektywy z daleka słuchając, brzmi to jak prawdziwy tygiel kultura. Co to może być za miejsce? Proszę pomyśleć, zastanowić się i jeśli po tych dwóch krokach coś Państwu do głowy przychodzi, to proszę wstukać to na klawiaturze i przesłać swoje myśli. Dalej niż północ, @nowyswiat.online. Pod tym adresem czekam na Państwa wiadomości i być może skojarzenia także z tym miejscem. A my jeszcze na moment zostaniemy we Włoszech, ale z detalami norweskimi, bo wbrew temu, co może się wydawać, to tak się da.

0: La Comitiva, zespół, który powstał we Włoszech, na Sycylii, a z którym zagrał Norweg Erlend Ojebon, ma taki zwyczaj, że gdzie osiada, tam od razu składa na szybko jakiś zespół, no i w taki sposób Włosi poznali się z Norwegami. Pozdrawiają nas Państwo z różnych stron świata, to bardzo miłe i dziękujemy. A co więcej, Państwo piszą i proponują Nowy Jork, między innymi Chicago także. Rio de Janeiro i tu już blisko, ale ta poprawna odpowiedź, która też zresztą padła i to nie raz, to São Paulo. Dzisiaj São Paulo. Faktycznie porozmawiamy, przeniesiemy się do Brazylii i od razu zaznaczę, że będzie to rozmowa o samym mieście. Zaznaczam to dlatego, że São Paulo, ta nazwa odnosi się do jeszcze paru innych miejsc, o dziwo, ale to wszystko będziemy wyjaśniać, więc tak naprawdę parę jeszcze takich spotkań można by sobie tutaj zorganizować. Wyjaśnimy to wszystko niebawem, a na sam początek, z czym nam się w ogóle kojarzy to miasto? O czym myślimy, gdy pada hasło São Paulo?
1: O kawie, bo Brazylia jest w kawie mocna. Już Frank Sinatra śpiewał Coffee Song i śpiewał właśnie o brazylijskiej kawie, którą chętnie bym tam spróbował.
2: Moje skojarzenia to energia, wibracja, różnorodność, kolorystyka, dużo hałasu w tle.
3: São Paulo kojarzy mi się z muzyką brazylijską, z ruchem Tropicalia. Był taki artysta Tom Zé, było Os Mutantes. Wśród współczesnych artystów z tego miasta jest jeszcze Sessa, którego bardzo, bardzo lubię, więc tak muzycznie kojarzy mi się São Paulo.
4: Jak patrzę na zdjęcia, to jest niczym Nowy Jork Ameryki Południowej, niczym Warszawa Ameryki Południowej.
0: No, o Warszawie akurat Państwo nie pisali, ale o Nowym Jorku jak najbardziej i o Chicago także. Dziś zaproszenie do programu przyjął być może znany już Państwu Maciej Biesiada, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym, jak on trafił do Brazylii i jakie było jego z tym krajem spotkanie, a dziś porozmawiamy o mieście, w którym mieszka, czyli właśnie o mieście São Paulo. Mieszka tam już lat paręnaście. Próbowaliśmy dokładnie ustalić, ile to jest lat. Wyszło nam gdzieś między 13 a 14, ale dokładnej odpowiedzi nie znamy, a właściwie z Maciejem nie udało nam się dojść tak jednoznacznie do tego, ile to jest, ale to może ma mniejsze znaczenie. Na tę rozmowę zaproszę Państwa już niedługo, ale najpierw do Brazylii musimy się jakoś przenieść, dostać. No a skoro tak, to zespół chyba jedyny słuszny w tym momencie, czyli Made in Brazil.

Made in Brazil, ale oni mogliby się także nazywać Made in São Paulo, bo faktycznie to w tym właśnie mieście zespół powstał. Mieście, o którym można by rozmawiać godzinami, bo to miasto wpływowe i w dziedzinie handlu, finansów, kultury, technologii, mediów w całej Ameryce Południowej, ale także i w ogóle na półkuli południowej, o czym będzie też okazja porozmawiać za moment. Wpisane do sieci miast kreatywnych UNESCO jako miasto filmów. W Polsce ciekawostka, taki tytuł otrzymała Gdynia. Też o Gdyni niedawno dużo rozmawialiśmy, prawda, z też powodów związanych z listą UNESCO. Światowa stolica gastronomii, nic dziwnego, słowem metropolia globalna i o tej właśnie metropolii globalnej, o tym jaka ona jest, jak się tam żyje także, porozmawiamy już za parę minut z Maciejem Biesiadą. Bardzo gorąco Państwa na to spotkanie zapraszamy, a zanim do niego dojdzie, to jeszcze pozwolę Państwu jeden z moim zdaniem przynajmniej najwspanialszych brazylijskich muzyków wszechczasów, Jorge Benhor z grupą Triemocota.

0: I zgodnie z zapowiedzią jest z nami już Maciej Biesiada. Spotkaliśmy się parę miesięcy temu już, ale rozmawiało nam się tak dobrze, że postanowiliśmy się spotkać ponownie. Dzień dobry, cześć Maćku.
1: Cześć, cześć, cześć, witaj Janek.
0: Umówiliśmy się na rozmowę o São Paulo, czyli mieście, w którym mieszkasz, ale trzeba wyjaśnić na początek parę spraw, bo miasto to jest jedna sprawa, jest jeszcze okręg miejski, jest jeszcze stan. Jak to wygląda? Bo to jest, czy przynajmniej może być dla turysty, turystów, którzy przyjeżdżają, przylatują tam po raz pierwszy, lekko mylące, a nawet powiem więcej, komplikujące życie.
1: São Paulo to jest taka nazwa, o której pewnie ktoś tam kiedyś gdzieś słyszał. Tylko że São Paulo odnosi się do trzech miejsc w całej Brazylii. Pierwsze miejsce to jest miasto São Paulo. Drugie miejsce to jest taki okręg miejski São Paulo. No a trzecie to stan São Paulo. No i teraz tak, w mieście São Paulo jest od poniedziałku do piątku około 15 milionów ludzi. A w weekend tych ludzi jest około 12-13, bo około 2-3 milionów ludzi wyjeżdża, wylatuje do domu po prostu na weekend. Później mamy okręg miejski São Paulo, który wynosi około 23-24 milionów ludzi, w zależności kto i kiedy liczył. I w tym okręgu miejskim wliczają się takie miasta jak na przykład Guarulhos. To jest miasto, na którym jest to lotnisko międzynarodowe. Czyli jak przylatujecie do São Paulo, to przylatujecie do stanu São Paulo, do okręgu miejskiego São Paulo, ale niekoniecznie do miasta São Paulo, bo do miasta São Paulo z tego Guarulhos trzeba jeszcze dojechać. No i oczywiście jest też ABC, czyli taki kompleks miejski Santo André, Santo Caetano i São Bernardo oraz Diadema, Osasco i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy wliczają, niektórzy nie wliczają. No i ostatnia rzecz. Jest też stan São Paulo, który liczy około 44 milionów ludzi. A już tak zupełnie na koniec, zanim opowiem coś jeszcze, to chciałbym powiedzieć, że São Paulo jest największym miastem obu Ameryk, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, oraz największym miastem na półkuli południowej. No i teraz ktoś może się odezwać i powiedzieć, ale momencik, a co z tym Meksykiem, a co z tą Dżakartą i tak dalej. No właśnie, Meksyk i Dżakarta, oni wliczają sobie w miasto swoje okręg miejski. A tutaj mówimy tylko o mieście.
0: No właśnie, dobrze, że powiedziałeś o tym, że to jest największe miasto na półkuli południowej, tak licząc. Ty mieszkasz tam od już lat parunastu, miało być na chwilę, ale tak się jakoś złożyło, że zostałeś tam już te 13 czy 14 lat. Powiedz, kiedy przyjeżdżałeś tam kilkanaście lat temu, jakie wrażenie zrobiło na tobie to miasto? No bo to jest przecież gigant, prawda? I myślę, że to wrażenie pierwsze przynajmniej może być mocno przytłaczające.
1: To tak ci powiem sensorycznie, bo to tak najłatwiej wyjaśnić, wiesz? Pierwsza rzecz, jak wylądowałem, inne powietrze, takie gęstsze powietrze. To jest jedna rzecz. Ale to jest nieco mylne, to gęstsze powietrze, bo ono było takie cieplejsze. Ja tutaj przyleciałem pierwszy raz w lutym. Druga rzecz, egzotyka, czyli dla mnie, słuchaj, palmy, dla mnie, wiesz, ten cały las atlantycki, ściana lasu, jakieś, wiesz, nie wiem, małpki chodzące sobie w mieście po drutach energetycznych, czy też, nie wiem, papugi, jakiś tukan gdzieś tutaj się przewijający. No egzotyka, inna ziemia, inny kolor ziemi i wszystko. No i zapachy, słuchaj. No, nie da się wyjaśnić komuś, jak pachnie na przykład ten brazylijski jaśmin, albo jak na przykład pachnie mango brazylijskie, albo marakuja, czy też różnego rodzaju banany. Ziemia tutaj też jest nawet inna. Ziemia też jest tutaj, wiesz, taka czerwona.
0: Inny świat, inni ludzie, można by powiedzieć. My ostatnio rozmawialiśmy chyba bardziej o ludziach, dziś może o świecie, o mieście. A powiedz, czy da się w ogóle w jakiś sposób określić charakter São Paulo? Bo przy takiej skali on pewnie będzie bardzo różny. Podejrzewam, że to jest niesamowity tygiel też, prawda?
1: Wiele osób właśnie, jeżeli chodzi o Ameryki, bo jeszcze wspomnę, że my w Europie uczymy się, że jest Ameryka Północna i Południowa. W Stanach, w Ameryce Północnej też się uczą, że jest Ameryka Północna i Południowa, a w Brazylii uczą się, że jest jedna Ameryka, że to jest jeden kontynent, no i bardzo ich dotyka, gdy mówi się, że no Amerykanie przyjechał. No oni mówią, no ja też jestem Amerykanin, tylko jestem południowy, no to tak na marginesie. Ale wspominam o tym, bo wiele osób wspomina, że właśnie Nowy Jork jest takim miastem, miejscem, w którym mieszają się różnego rodzaju kultury, gdzie się to wszystko spotyka, gdzie jest największe metro, gdzie jest taki miks kulturowy, gdzie to miasto nigdy nie śpi. A tak naprawdę, słuchaj, to jest właśnie São Paulo, wiesz? Mhm. Tutaj metro jest ogromne, jest podziemne, są pociągi i jest nawet naziemne metro. Już jest ten monorail, który został w końcu otwarty po no, nieważne ilu latach, ale już funkcjonuje. Jest też największa flota helikopterów na świecie, czyli na każdym praktycznie, no bo może nie na każdym, no ale na 3 z 10 budynków są specjalne lądowiska dla helikopterów, bo można sobie, wiesz, no helikopterem się lecieć, to jest największa flota helikopterów. A jeżeli chodzi o specyfikę miasta, no to São Paulo, miasto São Paulo to największe skupisko Japończyków poza Japonią.
0: Ha, no proszę.
1: Tak, największe skupisko Japończyków poza Japonią i ta dzielnica, w której się Japończycy skupiają tutaj, to się nazywa Liberdade, czyli wolność. A jak to się stało? No długa historia opowiedzenia w krótki sposób. W Brazylii po zniesieniu niewolnictwa, to jest rok 1887-1888, w zależności kto kiedy o tym usłyszał i tak dalej, Brazylia zaczyna ściągać do siebie ludzi z Europy i z Azji, żeby no, zdywersyfikować swoją, powiedzmy, no, ludność. No i przyjeżdża masę Japończyków wtedy, no bo Japończycy są świeżo po otwarciu ich jak tam takim, powiedzmy, otwieraczem do konserw przez Amerykanów, Holendrów i nie tylko, i Brytyjczyków trochę też. I niektórzy z nich wyjeżdżają z tych chłopów i przyjeżdżają właśnie do Brazylii, bo Brazylia to wtedy był też taki stan, taki miał taką markę jak Stany Zjednoczone, że tak, o, przyjeżdżaj tutaj, uda ci się i tak dalej, i tak dalej. No stąd ci właśnie Japończycy, czyli około 1,5 miliona Japończyków poza Japonią. I faktycznie widać wpływ tej kultury, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o wygląd ulic, o ten Liberdade, czyli o tą dzielnicę, która się nazywa Wolność, bo tutaj przyjechali ci Japończycy z tej feudalnej Japonii i oni tutaj byli wolni. A dodatkowo w São Paulo jest też największe skupisko Libańczyków. Jest tutaj więcej Libańczyków, no może inaczej, przepraszam, tak, poprawię się, żeby było bardzo, bardzo poprawnie. Jest tutaj największe skupisko Brazylijczyków pochodzenia libańskiego niż Libańczyków w Libanie. A druga rzecz, trzecia rzecz, przepraszam, też jest, jeżeli chodzi tak generalnie mówiąc, o największą emigrację na przykład Włochów do Argentyny była największa emigracja, ale potomków Włochów jest najwięcej właśnie w Brazylii i właśnie w stanie São Paulo. No i biorąc pod uwagę to, co ci teraz powiedziałem, czyli że Japończycy, Libańczycy, Włosi, do tego jeszcze Polacy, do tego jeszcze Niemcy, do tego oczywiście Portugalczycy, do tego jeszcze Afrykanie, do tego jeszcze Hiszpanie, do tego jeszcze, nie wiem, Francuzi, trochę Amerykanów, bo w stanie São Paulo też jest miasto, które się nazywa Americana. I to miasto zostało założone przez konfederatów w 1800, no powiedzmy tam 60 którymś roku, gdy im się nie podobało, że tam przegrywają wojnę u siebie i powiedzieli, no ale to my wolimy tam na południe, bardziej pojedziemy sobie do Brazylii, bo tam jeszcze niewolnictwo okej, a w Stanach już nie za bardzo. No i sobie założyli miasto, które się nazywa Americana, czyli to jest to miasto w stanie São Paulo, ale nie w mieście São Paulo.
0: Można tak bez końca, ale wygląda na to, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że im dalej w las tutaj idziemy, tym bardziej maluje się obraz miasta naprawdę fascynującego i chyba nie do opisania, tak mi się wydaje. Na różne sposoby to jest po prostu rzecz, którą trzeba zobaczyć, poczuć, dotknąć samodzielnie. Maciej Biesiada dziś jest z nami. Rozmawiamy o São Paulo, w którym mieszkasz, Maćku, od lat już parunastu i do tej rozmowy powrócimy za parę minut.

0: Jest z nami dziś Maciej Biesiada, rozmawiamy o São Paulo i skończyliśmy na tym tyglu. Tak jak mówiłeś, czasami wydaje się, że Nowy Jork to jest właśnie ten taki tygiel kultur, najwspanialsze pod tym względem miasta na świecie, a no, jak sobie rozmawiamy, to wychodzi na to, że z São Paulo może być podobnie, jeśli nawet nie jest to bardziej znaczne w tym mieście. Powiedz, masz tak do dzisiaj, że po tych parunastu latach łapiesz się na tym trochę, że czujesz się cały czas jak turysta we własnym mieście?
1: Słuchaj, i to z ręką na sercu ci mówię, że absolutnie tak, no bo São Paulo jest ogromne. São Paulo jest podzielone też na takie strefy. Północna, południowa, wschodnia, zachodnia i centrum. I jest mniej więcej taki podział, stereotypowo wam mówiąc. Południe takie najlepsze, najbogatsze. Centrum kiedyś fajne, teraz trochę podupadające, ale tak starają się rewitalizować. Zachodnie, część fajna, część niefajna. Północna strefa, no to takie trochę bardziej, więcej lasów i tak dalej, tak trochę domki, niedomki, inne rzeczy. A wschód to taki, no nie za fajny. Tam więcej takich samowolek i tak dalej, ale też w miarę okej. No i tutaj mam coś takiego, że na przykład w São Paulo jest wszystko. I to ja to mówię bez kozery, bo tutaj sobie nawet możesz posurfować w mieście São Paulo. Został otwarty ostatnio hotel, w którym są tworzone sztucznie fale, żeby fani surfowania nie musieli jeździć 45 minut z miasta São Paulo na wybrzeże, żeby sobie posurfować, żeby mogli pojechać tutaj do hotelu w strefie południowej i sobie posurfować. Najpiękniejsze jedno z najlepszych muzeów, jakie jest w Ameryce Południowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum di Arte di São Paulo, MASPI, na ulicy Paulista, czyli jednej z tych głównych dzielnic, ulic takich biznesowych, kulturowych teraz w São Paulo, gdzie są wspaniała sztuka nowoczesna i też cudowne Rembrandty, bardzo fajnie to wszystko pokazane, naprawdę rewelacja. No i street art, który cały czas rośnie, on się rozlewa. I na przykład przykładem tego jest Bekoć Batman, czyli zaułek Batmana. I tutaj wracając do tego, o czym mówisz, czy ja się czuję cały czas jak turysta? Tak, w szczególności ze względu na to, że ten cały street art, on się zmienia, to jest taka żywa kultura, to jest taki papierek lakmusowy, wiesz, jeżeli chodzi o to, że tutaj można zobaczyć i Picassoa, i cudownych artystów plastyków, i można zobaczyć murale, i można zobaczyć różnego rodzaju struktury oraz użycie przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o sztukę i tak dalej, w komponowanie żywej natury, w sztukę, w graffiti, w street art. No, to jest piękne, piękne, piękne, naprawdę.
0: Miałem kiedyś taką rozmowę o Bangkoku, pamiętam, i ja widzę pewne połączenia, dlatego że moja rozmówczyni powiedziała mi wtedy, że tak naprawdę to też jest miasto ogromne, więc tak naprawdę osiedlając się tam, wybierasz sobie jakieś swoje mini miasto, dzielnicę, część i ją znasz nieźle, ale później wyjeżdżając dalej w miasto, no właśnie stajesz się turystą u siebie. To samo czujesz, jak rozumiem, u siebie w São Paulo, prawda?
1: Znakomite porównanie, słuchaj. Ja bym powiedział, ja bardzo często właśnie osobom, które przyjeżdżają tutaj do São Paulo, to staram się wyjaśnić to w taki sposób, że jeżeli będziecie myśleć o São Paulo, że to jest takie jedno wielkie miasto, mówimy tylko tutaj o mieście, o tym 15-milionowym mieście od poniedziałku do piątku, 12-13-milionowym w weekendy, to nie ogarniecie tego. Ale jeżeli sobie podzielicie to miasto na takie dzielnice, czyli na przykład na Brooklyn, na Bechini, na Morumbi, na Villa Olimpia, Villa Mariana i tak dalej, Villa Maddalena, to każda z tych dzielnic jest tak jakby osobnym miastem. I się zgadzam właśnie, jeżeli chodzi z tą rozmówczynią twoją, że tak mniej więcej to w São Paulo wygląda, tylko że ja to określam w taki sposób, że jeżeli chcesz być szczęśliwy w São Paulo, to nie możesz pracować powiedzmy w południowej strefie, a mieszkać w północnej. Musisz tak sobie zorganizować życie w dwóch, trzech dzielnicach tuż obok siebie. São Paulo to jest takie trochę trójmiasto na sterydach, bo powiedzmy, że no, w Trójmieście jest około miliona, półtora miliona, powiedzmy może 2 miliony ludzi. Czyli to tak jakby przemnożyć razy z 10, 15, no 10 razy i wtedy będzie mniej więcej taka wielkość tego São Paulo. A najważniejszą rzeczą, naprawdę to jest najważniejsza rzecz i to chciałbym, żebyście też zapamiętali, jeżeli chodzi o São Paulo, że São Paulo nie liczy się w kilometrach ani w metrach, tylko São Paulo po prostu liczymy w minutach i w godzinach. A dlaczego? No bo możemy gdzieś mieszkać, czy musimy gdzieś dojechać, powiedzmy z 2 kilometry, 5 kilometrów, 7 kilometrów i może nam to zająć w godzinach szczytu od godziny w górę. a możemy gdzieś, nie wiem, być około 70 kilometrów, no i może nam to zająć 40 minut, w zależności od ruchu drogowego. No i to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o São Paulo, żeby też sobie to uświadomić, że tutaj ruch drogowy jest ogromny, jest tutaj dużo samochodów.

0: to jest taki rozmiar miasta w końcu.
1: No bardzo proszę, bardzo zapraszam też, słuchajcie, do São Paulo. Chętnie wam też opowiem. Zapraszam do São Paulo. Chętnie wam pokażę to São Paulo. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat dnia codziennego, powiedzmy w São Paulo, to zapraszam na media społecznościowe. Łatwo zapamiętać, bo to Biesiada w Brazylii. Zobaczycie, jak opowiadam, powiedzmy, o chodzących palmach, czy o brazylijskich drzewach, które mają kolce, albo o tym, co mają w sklepach w Brazylii i jak wygląda ruch drogowy, mniej więcej.
0: Czyli życie i codzienność. Trochę o tym dziś rozmawialiśmy, a kto wie, być może jeszcze będzie okazja, żeby więcej na ten temat porozmawiać. Maciej Biesiada był dziś z nami. Dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę i opowieść o São Paulo. No i trzymaj się tam dobrze po drugiej stronie. Do usłyszenia.
1: Dzięki piękne. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: dalej niż północ.
1: Z tej opowieści, która towarzyszyła nam przez paręnaście ostatnich minut, wyłania się taki obraz miasta, które moim zdaniem, ja na to w taki sposób patrzę, albo z jednej strony jest fascynujące i może stać się taką miłością życia, albo miasta, które no naprawdę może być przytłaczające i pewnie często w wielu wypadkach takie właśnie jest, w szczególności kiedy przybywa się tam po raz pierwszy z Europy, być może jest to dla nas jakaś nowość. O tym pisze też pan Dawid. Morze wieżowców po horyzont, co robi ogromne wrażenie, ale też może, no właśnie, tu pada hasło przytłaczać. To są też te ogromne korki, o których mieli państwo okazję usłyszeć, a które są no, koniecznością, wydaje się właściwie wynikiem pewnej konieczności posiadania samochodu, żeby pokonywać dzień w dzień te ogromne dystanse. No i oczywiście, o czym też pisze pan Dawid, a co może jest odrobinę zaskakujące, to jest pizza obowiązkowo, bo jest tam więcej Włochów niż w Rzymie. No ale tak to bywa właśnie w tego rodzaju miastach. Skoro był Jorge Ben, to jeszcze nie może, a przynajmniej nie powinno zabraknąć także tej artystki, bo mówiliśmy tu o tych wybitnych brazylijskich artystach, artystkach, no to czymże byłaby taka audycja bez obecności Astrud Gilberto?

I tym sposobem bezpiecznie wylądowaliśmy, właściwie lądujemy ponownie, wracając z Brazylii do Polski. Pięknie Państwu dziękujemy za to nasze dzisiejsze, mocno południowe spotkanie. Rafał Lewandowski, Maria Zamachowska i Jan Jancze, a na sam koniec jeszcze Frank Sinatra, który wprawdzie no, nie jest muzykiem pochodzącym z Ameryki Południowej, z Brazylii, z São Paulo, ale to jest ta wspominana piosenka kawowa, za którą, a właściwie za przypomnienie, której bardzo dziękuję Tomkowi Giemzie. Frank Sinatra tu objaśnia, o co chodzi z tą kawą w Brazylii i co sobie o niej myślą Brazylijczycy. Do usłyszenia.

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, na Podkarpaciu uruchomiono wsparcie psychologiczne oraz linie informacyjne dla bliskich poszkodowanych pielgrzymów. O szczegółach mówił pytany przez TVP Info Józef Gdański z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
2: Uruchomiliśmy dzisiaj infolinię w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Odebraliśmy wiele takich sygnałów. Zresztą pani wojewoda od początku, ze względu na skalę tej tragedii, zdecydowała tak naprawdę, że ta pomoc będzie potrzebna. Wiedziała bardzo dobrze o tym. No i obdzwoniliśmy wszystkie centra, powiatowe centra pomocy rodzinie na Podkarpaciu. Pani wojewoda rozmawiała z dyrektorami. Mamy zapewniony dyżur psychologów. Ponieważ dziś jest niedziela i te centra nie pracują, koordynujemy tą akcję w ten sposób, że osoby, które potrzebują takiej pomocy, dzwonią do nas, do Urzędu Wojewódzkiego, i my bezpośrednio kierujemy takie osoby do psychologa. Natomiast od jutra będzie można kontaktować się także bezpośrednio z tymi centrami. Każdy dyrektor jest powiadomiony o takiej konieczności i ta pomoc na pewno będzie udzielana.
1: Cały czas działa również specjalna infolinia ambasady RP w Budapeszcie dla rodzin ofiar i poszkodowanych pod numerem +36 20 472 95 02. Policja ujęła 23-letniego mężczyznę, który w nocy zranił nożem 4 osoby w pobliżu stacji paliw w Kętach w Małopolsce. Po kilkugodzinnej obławie i intensywnych poszukiwaniach podejrzany został zatrzymany na terenie sąsiedniej gminy Osiek. Do ataku doszło podczas nocnej awantury z udziałem grupy osób. Napastnik ugodził nożem 4 uczestników bójki, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. 3 poszkodowanych odniosło rany powierzchowne, natomiast 4 z raną kłutą klatki piersiowej trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Zatrzymanemu grożą teraz zarzuty uszkodzenia ciała. W serwisie jeszcze kryzys ekologiczny w kanale Gliwickim na Śląsku. Służby odłowiły tam wczoraj i dziś łącznie niemal 200 kg śniętych ryb. Przyczyną jest ekspansja toksycznej złotej algi, której liczebność wzrasta od początku sierpnia. Aby powstrzymać jej rozprzestrzenianie, Wody Polskie zablokowały ruch na 2 śluzach. Akweny są pod stałą obserwacją, a kolejne decyzje w walce ze złotą algą zaplanowano na wtorkowe posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Odry. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
4: Nie tylko hip-hop.
5: Dzień dobry Państwu, Mateusz Andruszkiewicz przy mikrofonie. Mamy bardzo wyjątkową sytuację. Na pewno kojarzą Państwo serię Colors Show, kanał YouTube'owy, na którym artyści z całego świata wykonują utwory ze swojego dorobku na jednolitym kolorowym tle. To jest ten punkt charakterystyczny całej serii. Świetne miejsce do odkrywania artystów, ale też do zaprezentowania się z drugiej strony międzynarodowej publiczności. I sporo czasu musiało upłynąć, zanim w tej serii pojawił się polski artysta lub artystka, ale w końcu doczekaliśmy się występu niejakiej Dee, która, jak sama się przedstawia, łączy nowoczesne brzmienie z duszą muzyki folkowej. No więc folk w drillowym wydaniu zaprezentowała w ramach wspomnianej serii Colors Show i takiej to wyszło.

Na YouTubie, na kanale Colors Show do obejrzenia jest oczywiście pełny występ, gdyby ktoś był zainteresowany pełnym doświadczeniem. Lipka Drill. A my z Polski uciekamy do UK. Dosyć intuicyjny to jest kierunek przy drillu, choć sekcja rytmiczna będzie teraz nieco gęstsza, bo z małą obsuwą w końcu zabrałem się za sprawdzeniem

The Archives z Jungle zrobiła piosenkową formę lekko popową, co nie jest jakkolwiek pejoratywne, gdy mówię, że jej muzyka jest bardzo przystępna w tym wydaniu. W absolutnie pozytywnym sensie. Nie brakuje tu gitar na tej płycie, jakby tworzy Around the Band. Trochę może nawet pop-punkowej energii, gdy słuchamy Boys in Blue. Jest tu bardzo ładny duet z Sampho. Mam wrażenie, że trochę tak jak Arlo Parks potrafiła przekonwertować rave'ową, UK garażową energię w R&B i wypełnioną nostalgią płytę Ambiguous Desire, tak Nia Archives potrafi umieścić niesłychanie duże emocje w bardzo agresywną, dżunglową perkusję w perkusji. Nie bez powodu zresztą album nosi nazwę Emotional Junglist. Dużo czułości teraz będzie w tym dżunglu. Utwór właśnie nagrany w duecie z Sampho zatytułowany Tender.

A propos Tender, jakimś niezwykle trendującym na Instagramie utworem jest w ostatnim czasie Back to Friends, którego autorem jest Somber. Za ten sam utwór zabrał się niedawno wokalista R&B Sir i sprawił, że jakoś tak przedziwnie jest w tym utworze jeszcze więcej napięcia, jakiejś nostalgii i nienasycenia. Bardzo ładna ballada i cover jednocześnie. Back to Friends to Sir przed nami.

Jeżeli chodzi o nowości, te pełne, płytowe, swój trzeci w dorobku album wydała niedawno artystka, która kroczy muzycznie gdzieś między popem i R&B. Przedstawia się jako Ravin Linnae. Jej płytę nową produkował Da High z odczuwalnym ukłonem w stronę lat 80. Jest to produkcja w zestawieniu z jej poprzednią płytą Bird's Eye, Blue Island, bo tak jest zatytułowana, jeszcze nie wspomniałem. To raczej ewolucja niż rewolucja. Zresztą sam fakt wybrania tego samego producenta o tym świadczy, bo Bird's Eye również było produkowane przez Da High'a. Jeżeli ktoś zapętlał sobie Love Me Not z poprzedniej płyty, to myślę, że Ravin Linnae z Blue Island wciąż będzie dobrym towarzystwem muzycznym. Dwa utwory z tego albumu dziś trafiły do playlisty. Zacznijmy od utworu, który otwiera ten album, czyli Handle.

wywiadzie dla magazynu Enemy o jednej z gościń na tej płycie, Raven Linney mówiła, że to jej siostra, że czuje silną więź z artystami, którzy są głęboko przekonani o tym, kim są, a Doechii, po niej mowa rzecz jasna, od samego początku była właśnie taka. Nie było ani jednego dnia, to cytat, w którym nie wierzyłabym, że jest dokładnie taka, za jaką się podaje. I oczywiście, że z tej płyty wybierzemy właśnie numer z Doechii, Baby Girl, tak zatytułowane nagranie, czyli Raven Linney i Doechii w rolach głównych.

Wspominałem, że nową płytę Rabbit Lanai produkował Da High. Teraz natomiast będzie artystka, która postanowiła, że sama się zajmie produkcją i wykonaniem też. Zresztą taki rodzaj, może nie wiem, czy zupełnej izolacji, ale bycia staną samą na siebie i spędzania czasu ze sobą, szczególnie w studiu, bardzo jest zbieżny z jej sytuacją prywatną, bo przechodziła jakiś czas temu rozstanie. W kontekście muzyki ważne jest to o tyle, że to jest główną osią nowego singla zatytułowanego Onyx. Rzeczona artystka nazywa się Halima. Mogły ją Państwo znać m.in. z naszych spotkań, bo grałem jej poprzedni album, ale też ona sama grała trasę koncertową z Sudan Archives, więc było kilka ścieżek, które mogły doprowadzić do jej dorobku. A najnowsza odsłona tego dorobku właśnie brzmi następująco.

Ten wysoki, spiczowany wokal, który słyszymy, to po prostu przyspieszony kawałek. Aneks Halima uznała podczas pracy nad tym dziełem, że zmieni nieco tempo, a to oryginalne zostawi na końcu i w istocie w tym przypadku szybciej znaczy lepiej. Świetnie to brzmi. Odgrzejemy dzisiaj jeszcze stary Brockhampton, albo umiarkowanie stary, okej, 2019 rok to nie takie stare znowu. W każdym razie płyta Ginger i utwór Love Me For Life.

Bardzo podobała mi się zapowiedź nowego materiału Duckworth'a, który w mediach społecznościowych trochę ironicznie krytykował, chociaż nie wiem, czy krytykował, może to był bardziej taki przytyczek w nos innych artystów, którzy rok po premierze płyty wypuszczają wersję rozszerzoną z kilkoma dodatkowymi utworami jako taki zabieg marketingowy. I to, co on wydał, bardzo to wyraźnie podkreślał, że to nie jest album deluxe i to tak bardzo, jak tylko możliwe, nie jest albumem deluxe. Wydał nową epkę All American F-Boy B-Sides, czyli strona B, czyli po prostu 8 nowych numerów od tego pana bez żadnych kompromisów. Four Wheel Track to jeden utwór z tej ósemki, w którym gościnnie śpiewa Amber Mark.

Trafiłem niedawno zupełnie niezobowiązująco na dzieło trzech muzyków, dwóch raperów i producenta, który kryje się pod pseudonimem Girl Talk. I ta produkcja jest obłędna, jeżeli ktoś lubi disco-rapowe instrumentale. Jest to delikatnie pastiszowe, a jak przystało na raperów, którzy świadomie, ironicznie bawią się z formułą disco. Można sobie pomyśleć o tym, co robił Will Smith na przykład niegdyś, albo Rick Wilson trochę jednak później. Jeżeli chodzi o nieco młodszą scenę właśnie w tym takim nurcie, powiedzmy, disco-rapowym. Panowie odpowiedzialni za to dzieło nazywają się Michael Christmas i Chris Crack, a ich utwór ma krótki i chwytliwy tytuł, mianowicie Garfield Hated Mondays But Didn't Have a Job, co nie zupełnie ma zastosowanie do nich, bo tu akurat zrobili dobrą robotę.

Podobnie jak Halima z tej godziny, Clark D. niemal w całości sam wyprodukował i zarapował swój najnowszy album A Dream for a Dollar. Niektórzy mogą zadać pytanie, kim w ogóle jest Clark D., co byłoby całkiem zasadne, bo sam dopiero niedawno na niego trafiłem, przeglądając nowości, a nie jest szczególnie popularnym raperem, co oczywiście nie przeszkodziło mu zgromadzić bardzo sensownej listy, no może nie nagród, ale nominacji, bo sześciokrotnie był nominowany do Grammy. Pochodzi z Bostonu, wydaje mnóstwo muzyki, bo Dream of a Dollar to jego druga płyta w tym roku i co najmniej siódma w ostatnich latach, tak przynajmniej sugerują serwisy streamingowe. Bardzo konwersacyjny styl rapowania, dużo przemyśleń, czasem trochę prostolinijnego umoralniania, czy może refleksji wokół kwestii moralnych. Różnorodna produkcja to na pewno jest na plus i cała paleta gości też jest do wysłyszenia na tej płycie. Tak brzmi fragment tego albumu zatytułowany Pineapple Express.

Kolejny utwór to kontynuacja pewnej griseldowej tradycji, mianowicie Benny the Butcher od jakiegoś czasu ma w zwyczaju wypuszczać tak zwane letniaki, oczywiście letniaki jak na Bennego, zatytułowane Summer. Była wersja z roku 24, 5 i doczekaliśmy się w końcu letniego numeru z dopiskiem 26. Produkcja, za którą odpowiada Harry Fraud, bazuje na samplu z BB Kinga Summer in the City z 72 roku.

Jeżeli chodzi o Neo Boom Bap w dzisiejszej audycji, mamy jeszcze jeden kawałek z tego nurtu do sprawdzenia. Jay Gray, ja wiem, że wiele razy ostatnio ją prezentowałem. Sporo nowości od niej dostajemy w ostatnim czasie. Wiadomo, to ta wokalistka od Baxtera Durego razem z Ericiem The Architectem tutaj występuje. I grzechem byłoby powiedzieć, że tym od Flatbush Zombies, bo to marka osobista bardzo silna, odrębna od Flatbush w ostatnich latach bardzo. Zresztą tych powiązań mamy więcej między nimi, bo na epce Jay Gray, If Not Now, sprzed 3 lat rapował na przykład Zombie Juice z Flatbush Zombies właśnie. Więc jeżeli chodzi o scenę rapową, było tej pani bardzo po drodze z tą formą. I sama też rapuje w najnowszym singlu Bad Bug, bo o nim mowa, a razem z nią wspomniany Eric the Architect.

Jeżeli jest jeszcze coś, co łączy Jay Gray i Erica the Architect, a oprócz wspólnego numeru, to bez wątpienia otwarta głowa. Od rapu po jazz, soul i R&B, od koncertów z Billie Eilish w przypadku Jay po numer z Kojayem Radicalem. A od początku kariery do debiutanckiej płyty to jeszcze trochę czasu upłynie. Nie mamy konkretnej daty premiery, ale informacje, że długo grający album podobno nadchodzi. Więc można czekać na nową Jay Gray w fonograficznym sensie. My zmierzamy do końca spotkania powoli, ale zanim ono nastąpi, to zdążymy się spotkać jeszcze z Demay.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. To bolesna strata dla całej polskiej kultury, napisała Marta Cienkowska, odnosząc się do pożaru zabytkowego kościoła w Sanoku. W Muzeum Budownictwa Ludowego wybuchł w nocy pożar, w którym doszczętnie spłonęła perła drewnianej architektury, XVII-wieczny kościół. Ogień zniszczył także zabytkową stodołę i dach XIX-wiecznego budynku.
1: Jest to niepowetowana strata. Kościół, jeden z najstarszych drewnianych kościołów, nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce. Przypomnę, 1667 rok, nasza perła uległa całkowitemu zniszczeniu.
0: Mówił dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego Marcin Krowiak. Z pożaru, z którym walczyło 27 zastępów Straży Pożarnej, z wyposażenia świątyni nie ocalało nic, oprócz drewnianego krzyża stojącego tuż obok obiektu. Skansen jest zamknięty do odwołania. Przyczyny pożaru bada policja. Do 53 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Wstrząsy o magnitudzie 7,7 doprowadziły do całkowitego zniszczenia niemal 1000 domów. Ponad 5000 mieszkańców trafiło do tymczasowych namiotów. Na wyspie Flores trwa wyścig z czasem. Ratownicy przekopują się przez gruzy i osuwiska ziemi w poszukiwaniu zaginionych. Akcje utrudniają przerwy w dostawie prądu, brak łączności oraz zablokowane drogi. Poszkodowanym dostarczana jest woda pitna, żywność oraz leki. Na koniec doniesienia z Bliskiego Wschodu. Szef sztabu generalnego irańskiej armii, generał Amir Hatami, ogłosił wyznaczenie nagrody w wysokości 30 000 dolarów za każdego zabitego lub schwytanego żołnierza ze Stanów Zjednoczonych. Kwota ta ma być podwojona, jeśli amerykańskiego wojskowego wyeliminuje lub pojmie kobieta, donosi agencja DPA. Stosunki między Waszyngtonem a Teheranem pozostają napięte. Obie strony wzajemnie oskarżają się o ciągłe łamanie czerwcowego rozejmu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Witamy Państwa w seryjnym rozmówcy. Nazywam się Wojciech Zimiński, a moim gościem dzisiaj jest Aleksander Marew, tenor. I ja bardzo nie lubię tego dodawać, nie z zazdrości, czyli młody tenor. Znaczy nie lubię dlatego, że zawsze jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to mam takie wrażenie, że jakby z góry człowiek rozmawia... Znaczy z ekspertem, ale nie do końca. No, tymczasem to oczywiście nie jest prawda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Nowy Świat.
0: Powiedziałem tenor, czyli... jeszcze jedna ważna informacja. W połowie Polak, w połowie Bułgar.
1: Tak.
0: Czy to ma jakieś znaczenie dla twojego zawodu, że w połowie Polak, w połowie Bułgar?
1: No tak, taka pełna słowiańskość, myślę, żebym powiedział.
0: A w sensie gardła?
1: No z tytanu, absolutnie.
0: Z tytanu.
1: Myślę, że też w kontekście tego, że Bułgarzy mieli armię najlepszych śpiewaków jeszcze do, myślę, 40 lat temu, dzięki takiemu słynnemu profesorowi, który się nazywał Brambarow, który był nauczycielem takich gwiazd jak Gena Dimitrowa, Nikolaj Giaurow, Reinaka Bajwańska i Nikola Dżuzelew, także absolutnie.
0: No i to skoro mówimy o początkach, to ty też miałeś to szczęście, że miałeś do czynienia z Kaudi Kaudowem, też wybitnym i głosem, i profesorem. To czy edukacyjnie w tobie jest więcej Polaka, czy więcej Bułgara? W sensie tego, od kogo brałeś?
1: No myślę, że Kaudi był tutaj taką kamieniem węgielnym, wręcz bym powiedział, tego początku, ponieważ dla kogoś, kto ma 15 lat, możliwość spotkania się z kimś takim, no to jest jakieś nieprawdopodobne szczęście, bo Kaudi oprócz tego, że zrobił fenomenalną karierę, miał jeden z najprzepiękniejszych głosów tenora lirycznego, myślę, że go wiesz spokojnie w historii, ponieważ głos był niesamowity, no to możliwość bycia z kimś takim, to jest zwyczajnie szczęście, tak?
0: Nie do przecenienia.
1: Absolutnie tak, dlatego że może to nie było łatwe na początku, ponieważ no, tak jak wspomnieliśmy, Kaudi jest Bułgarem, a Bułgarze to są... Bułgarzy.
0: Chodzi o charakter.
1: Oczywiście,
0: mają.
1: Że tak, ale to człowieka hartuje od razu. Człowiek jest tak wrzucony praktycznie

0: Audi jest niesamowity, ale José Van Damme to jest po prostu... Kim jest José Van Damme? Ktoś śpiewał z Franco Corelli, moim absolutnym idolem. Ktoś, kto nagrywał płyty z Herbertem von Karajanem i śpiewa z tymi top of the top. I pomyślałem sobie, no kurczę, no może jednak warto 15-latku pojechać i zobaczyć się z José Van Damme. I pamiętam, że potem bardzo długa komunikacja, prawda, bo José już był na emeryturze, to było poprzez jego żonę wszystko komunikowane. I pamiętam, że to był 2016, to był listopad, poleciałem do Brukseli, wziąłem taksówkę do Waterloo, było ciemno. Następnego dnia szedłem przez jakieś błota, jakiś las i dotarłem do jakiejś niezwykłej instytucji, która nazywa się właśnie Chapelle Musicale Reine Elisabeth, która to instytucja powstała w 1936, założona przez belgijską królową Elżbietę, olbrzymią melomankę i belgijskiego skrzypka Eugène Ysaÿe. Ideą tej instytucji było skupianie artystów poza jakimiś różnicami kulturowymi, żeby skupić ich w jednym miejscu. I to też jest początek do powstania słynnego konkursu królowej Elżbiety. I po słuchaniu 4-godzinnego masterclass z José, w którym brali udział członkowie, artyści w rezydenturze, następnego dnia miałem z nim tak zwany jeden na jeden i José dał mi pytanie, czego ty ode mnie chcesz? A ja mówię, ja chcę pracować z maestro. No, a na co maestro powiedział, ale ja uczę tylko tutaj. No i życie się odmieniło absolutnie, ponieważ w wieku 16 lat José mnie tam przyjął, dając mi nieprawdopodobną szansę, ponieważ normalnie jest to instytucja, gdzie trzeba mieć albo skończone studia, albo być trochę starszym, a tutaj taka niesamowita możliwość pracowania z najlepszymi coachami, pianistami, no i jakby możliwość rozwoju jakaś nieprawdopodobna się tutaj przytrafiła wtedy, tak.
1: No dobrze, i teraz do niedawna mieszkałeś w Brukseli.
0: Tak. Dokładnie do lipca tego roku.
1: A, czyli bardzo świeża wyprowadzka. Powiedz, czy operowanie, to będzie uwaga, będzie żartobliwe.
0: Modus operandi.
1: Operowanie w świecie opery. Czy jest łatwiejsze z Brukseli, czy to w dzisiejszym świecie nie ma znaczenia?
0: To właśnie jest to, że jak już się wejdzie w system, jest ten agent, który nas w różne, prawda, miejsca wysyła i są kontrakty w różnych miejscach, to nie ma to aż tak gigantycznego znaczenia, no ale aczkolwiek no, Bruksela jest w centrum Europy, bardzo dobrze położona, jesteśmy godzinę 20 od Paryża pociągiem, 2 godziny od Londynu, 3 od Amsterdamu, bardzo blisko Niemiec, więc jakby jeśli chodzi o komunikację, to absolutnie jest to...
1: 3 do Amsterdamu z Brukseli?
0: Tak, właśnie ten absurd polega na tym, że do Paryża autem jedzie się ponad 4 godziny, pociąg jedzie godzinę 20, a do Amsterdamu siedziemy więcej 2 godziny 30. Ja doliczyłem jeszcze to opóźnienie, które zawsze Eurostar ma, więc prawda, więc a samochodem jedzie tyle samo, więc to jest ten taki mały absurd tej trasy.
1: Blisko, tak czy inaczej
0: tak,
1: blisko.
0: Tak. Także absolutnie, no, jeśli chodzi o jakieś takie spotkania branżowe, powiedziałbym i tak dalej, to jest to prostsze, bo można wszędzie po prostu dojechać pociągiem, jest to łatwiejsze, jednak ten powiedzmy międzynarodowy rynek operowy się tam bardziej oscyluje w tych rejonach, tak.
1: A powiedz, jakbyś sam miał ocenić, w jakim momencie kariery jesteś, czy nie wiem, w czym to mierzyć oczywiście, ale no, jeśli wyobrażamy sobie taką dojrzałą, długą drogę artysty operowego, to ty jesteś w jakim momencie?
0: No ja myślę, że jestem w takim momencie, gdzie dużo rzeczy zaczyna się bardzo otwierać, ponieważ też jest to taka branża, w której w wieku 26 lat jest się najmłodszym w obsadzie przez jeszcze kolejnych parę lat. I miałem o tyle szczęścia, że mówi się u nas gestem, prawda, czyli jest się gościnnym solistą w różnych teatrach i nie byłem w studiu operowym jako ten gest tak zwany, tak? Czyli po prostu sam byłem zapraszany do śpiewania tych mniejszych ról, ale dzięki mojemu menadżerowi już. I to wtedy trochę z innego pułapu można startować, prawda, bo jesteś wtedy młodym artystą, ale który jednak jest na równi z tymi starszymi, doświadczonymi kolegami,
1: tak,
0: nie będąc jednocześnie w studiu operowym, czyli będąc, no, krótko mówiąc, studentem, który gdzieś tam dostaje szansę bycia na scenie. Więc myślę, że jakby dla tenora w ogóle młodego, ten wiek, który ja mam teraz, czyli te 26 lat, zaczynają się otwierać te coraz poważniejsze role, już casting dyrektorzy mniej się obawiają. To jest ryzyko, prawda? Bo kim jest dobry casting dyrektor? To nie jest ktoś, kto widzi gwiazdę i mówi, biorę cię, tylko to jest ktoś, kto mówi, za 2 lata zrobisz tą rolę i ja to widzę. I to jest właśnie to. Mhm. I właśnie to jest to, że to taki moment, 26-27 lat, to jest moment przełamywania tego

0: Takiego...
1: I są takie role, które na ciebie czekają, już wiesz, że czekają?
0: Tak, są. Mm-hmm. Między innymi to będzie debiut na Erl Festspiele, gdzie dyrektorem artystycznym jest jednego z najlepszych tenorów naszych czasów, Jonas Kaufmann. W reżyserii to będzie Der Ferne Klang Schreckera, w reżyserii nazywanego Quentinem Tarantino, reżyserii operowej Callisto Bieito. Mm-hmm. Także to jest jeden z takich projektów, na który czekam bardzo, bardzo z niecierpliwością.
1: Czyli właśnie, znaczy można powiedzieć, że to jest w twoim wypadku, jeśli chodzi o ten przebieg kariery, to jest koniec początku? Można tak powiedzieć?
0: W pewnym sensie tak. To jest bardzo, bardzo dobre określenie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo z karierą jest tak, że myślę, że każdemu artyście w tym zawodzie powinno zależeć na tym, żeby był kojarzony z jakimś repertuarem, prawda? Żeby to było coś takiego, że skupiamy się na jakichś rolach, które korespondują i z głosem, i z ekspresją, i w tym, czym się też dobrze czujemy, w tym, czym nas widzi casting manager, bo mm-hmm. po jakimś czasie chodzi o to, żeby trochę się w tym, że tak powiem, określić, żeby nie było, że się śpiewa wszystko, tylko też na tym też chyba polega potem wielkość muzyka, że się właśnie, prawda, określa, że jest się w stanie określić też jako słuchacz, czym ta osoba najlepiej funkcjonuje i w czym się specjalizuje. Mm-hmm, więc początek końca myślę, że jest ciekawy, bo jak się jest młodym artystą, po prostu człowiek przez te pierwsze kilka lat nie ma możliwości powiedzenia tak, to chcę, tego nie chcę. Trzeba trochę, prawda, tutaj...
1: Znaczy też nie bardzo może grymasić, prawda?
0: Absolutnie, tak. Myślę, że to jest coś takiego, że to jest taka szkoła, prawda? Trzeba wejść na scenę, trzeba mi zrobić taką rolę, czasami taką rolę, nie ma się nic do gadania, dostaje się szansę. I to jest to, co ja zawsze mówię, że to nie ma znaczenia, czy śpiewasz 4 wersy, czy śpiewasz 8 wersów. Jak masz dużą rolę, to jest to, wiadomo, że już odpowiedzialność zupełnie inna, ale każda rola, gdzie się wchodzi na scenę i nawet się śpiewa 3 słowa, to musi być to wykonane, jakby się zaśpiewało, nie wiem, czy to Traviata, Alfreda Kalafa, czy cokolwiek, bo nigdy nie wiadomo, kto siedzi i słucha, a ten, kto dobrze słucha, po tych 4 słowach nawet może wysłuchać i dać szansę.
1: No to prawda.
0: To się zresztą wydarzyło. Mhm. Była to produkcja Saint-Saënsa Henryk VIII, gdzie miałem właśnie taką małą rolę, to był 2022 bądź 3 rok i Jonathan Friend, czyli dyrektor castingu Metropolitan Opera, był wtedy w jury konkursu Królowej Elżbiety i po tym spektaklu, gdzie miałem naprawdę mało do śpiewania, skontaktował się z dyrektorem opery w Brukseli i zaprosił mnie na przesłuchanie, więc to są takie rzeczy, że ja uważam, że w każdym
1: czyli
0: momencie...
1: Czyli okazało się, że słyszy.
0: Że słyszy, tak. Mm-hmm. I to mnie bardzo ucieszyło, bo są jeszcze ludzie, którzy słyszą, ale także mam taką dewizę, że za każdym razem, jak się wchodzi na scenę, to trzeba pokazać najlepszy dźwięk, bez względu na to, czy się ma tych słów kilka, czy kilkadziesiąt, czy kilkanaście.
1: Dobrze, a jeszcze wracając do takiego początku, jak to było w twoim wypadku? Czy obudziłeś się któregoś dnia i sobie pomyślałeś, że będę śpiewał?
0: Tak, absolutnie tak. Mhm. To jest to pytanie, które gdzieś ja już mam wyrobioną odpowiedź na to pytanie.
1: Nie, no bo przepraszam, ale no bo to ten początek drogi, sam początek, ten taki, powiedziałbym, zapłon,
0: tak.
1: To jest rzecz niesłychanie ciekawa. Znaczy, zawsze jest ciekawa, a w tym wypadku może szczególnie, no bo... Jeszcze nie wiesz na dobrą sprawę, jaki masz głos, jak mocny i jak piękny. Możesz się orientować, że muzyka jest ci bliska i że dobrze słyszysz, ale o głosie swoim jeszcze wiesz niewiele. A już czujesz, że chciałbyś w tę stronę. To skąd się bierze to poczucie, że w tę stronę?
0: To jest bardzo ciekawe i postaram się to odpowiedzieć bardzo szczerze. Po prostu to dokładnie tak jak powiedziałeś, pewnego dnia się obudziłem i miałem taki abstrakcyjny pomysł, że chcę zostać śpiewakiem operowym. I o tyle jest to ciekawe, że u mnie w rodzinie nie ma żadnego muzyka. Oczywiście mój tata bardzo dobrze słyszy. Mama mnie zabierała do opery, jak byłem dzieckiem, do Teatru Wielkiego. A w mojej rodzinie, od strony taty, mój dziadek świętej pamięci był nieprawdopodobnym melomanem. No i z tym się też wiąże ciekawa historia, ponieważ kiedy Ludmiła Żywkowa, córka ostatniego pierwszego sekretarza w Bułgarii, Todora Żywkow, zginęła w wypadku samochodowym i była żałoba narodowa, mój dziadek słuchał na cały regulator nad morzem w domku Rigoletta Giuseppe Verdiego, pod czym do bramy przyjechała milicja i zaczyna walić, uderzać bramę. Dziadek przychodzi i milicja zadaje pytanie, kto tak głośno krzyczy. A mój dziadek na to drugar Rigoletto, na czym milicja odpowiada prowadzić drugarowi Rigoletto, żeby nie krzyczał tak głośno, bo ponieważ jest żałoba narodowa. Podejrzewam, że milicja nie ma zielonego pojęcia, jakim był drugar Rigoletto, no ale no w tej historii nie ma to znaczenia. W każdym razie myślę, że to, jeżeli są przekazywane w genach pewne rzeczy, to myślę, że to na pewno były geny mojego dziadka, ponieważ do dzisiaj jest tych kaset 3000 i nieprawdopodobna kolekcja. Jak mój dziadek studiował w Budapeszcie, to był co wieczór albo oglądać spektakl baletowy, albo spektakl operowy gdzieś tam, więc myślę, że jeżeli, tak jak mówię, jest coś przekazywane, to możliwe, że z tej strony, ale
1: no dobrze, ale
0: powiedzieć.
1: Dziadek był, że tak powiem, po stronie konsumenta.
0: Tak.
1: A ty stanąłeś po drugiej stronie. Dostarczyciela produktu.
0: No dokładnie. Nie wiem, powiem szczerze. Jest to dla mnie takiego rodzaju... nie wiem, też nie mogę powiedzieć, że wtedy wiedziałem, jakiego rodzaju to jest forma ekspresji. Że dla mnie to było po prostu fascynujące. Oczywiście jako dziecko tam słuchałem Andrea Bocellego i tak dalej. Potem zacząłem słuchać pierwszych jakichś takich wykonów tenorowych Luciano Pavarottiego. No ale właśnie to jest ciekawe pytanie, no bo ja nie mogę powiedzieć, co ja wtedy mogłem sobie wyobrażać, prawda? Mogłem sobie wyobrażać ewentualnie, że sam tak zaśpiewam pewnego dnia.
1: Nie, mnie absolutnie satysfakcjonuje odpowiedź, bo chciałem. Bo
0: tak,
1: to,
0: tak.
1: No bo stąd się bierze, no właśnie wszystko. No jak się nie chce, to się nie rusza.
0: Tak, więc tak, absolutnie. Więc myślę, że to było to po prostu. Chciałem i też były takie różne sytuacje, że w dzieciństwie tutaj w szkole ktoś przychodził, jakieś były tam przesłuchania i tak dalej, a się nigdy nie zdobyłem. Na to nie chodziłem do szkoły muzycznej jako dziecko. Dopiero później to się zaczęło. Ale zawsze gdzieś było coś takiego...
1: Ale warszawską szkołę muzyczną kończyłeś.
0: Tak, na Miodowej.
1: Tak.
0: Ale to był właśnie już drugi stopień na Wydziale Śpiewu, już tak skonkretyzowanie. Czyli moja mama mnie nie zdobyła się na wysłanie mnie na skrzypce po różnych opowieściach od prawda, znajomych, dzieci
1: biedne. Nie chciała
0: biedne.
1: Słuchać dziecka ćwiczącego na skrzypcach w domu.
0: Tak, dokładnie. Nie, no to było bardzo mądre z jej strony, bo to męczące potrafi być. Trzeba dużo wytrwałości. Zresztą myślę, że cały czas jak przyjeżdżam, odwiedzam moją mamę, to sami ma dość po prostu, bo to jednak jest głośne i upierdliwe, jak ktoś 60 razy tą samą frazę ćwiczy. Że jak przez niego myśli, Jezus, już cisza, daj spokój. Ale myślę, że tak chyba było po prostu, że obudziłem się i gdzieś tam ta myśl przyszła.
1: No przyjmuję taką odpowiedź i z satysfakcją. Zróbmy przecinek tutaj w naszej rozmowie i za chwileczkę wrócimy i porozmawiamy o tym, o operze w ogóle, mam taką nadzieję.

0: Wracamy po przerwie. Seryjny rozmówca Wojciech Zimiński, a moim rozmówcą jest Aleksander Marew, zwany Aleksem przez przyjaciół. I rozmawiamy o pięknie rozwijającej się karierze śpiewaczej Aleksa. Zapowiedziałem w końcówce poprzedniej części, że o operze chcę z tobą porozmawiać, bo opera to jest bardzo niezwykłe medium. To jest medium... Nie wiem, czy widziałeś taki film, taką bardzo niegłupią, no można powiedzieć, komedię Nietykalni francuską, o tym, jak facet w Paryżu szuka pracy i trafia do niepełnosprawnego milionera i opiekuje się nim? Tam jest scena w operze, kiedy...
1: Czy on przyprowadza z tego na wózku, on go przewozi do tego teatru.
0: Tak. I to też nie pamiętam, jakiś Wagner to jest.
1: No to musiał być przeżycie dla osoby, która pierwszy raz idzie do opery.
0: No więc on umiera ze śmiechu, ponieważ spektakl zaczyna się od tego, że śpiewak przebrany za drzewo śpiewa. I on po prostu szaleje ze śmiechu, śpiewające drzewo i tak dalej, jeszcze do tego po niemiecku, więc już w ogóle dziwacznie.
1: Dla Francuza śpiewające drzewo po niemiecku to musi brzmieć strasznie.
0: No dobrze, ale właśnie chcę o tym powiedzieć. Znaczy, opera jest takim rodzajem spektaklu... Nie chcę tutaj przesadzić, ale... To jest suma właściwie sztuk, tak? Bo mamy muzykę, mamy śpiew, mamy spektakl teatralny.
1: Balet.
0: Mamy balet. To właściwie mamy wszystko.
1: Wszystko, co wymyśliliśmy na tej planecie.
0: No i teraz jest pytanie o miejsce opery w dzisiejszym świecie. Czy ty masz jakiś pogląd? Musisz mieć jakiś pogląd. Tak. Czy ona ma się dobrze, czy niekoniecznie? Czy ma jakąś konkurencję szczególną? A może nie ma?
1: Myślę, że to jest tego rodzaju sztuka, która istnieje tak długo, od czasów baroku, no bo to są te początki, to jest ten okres, że skoro do dziś dotrwała, to myślę, że przetrwa przez też kolejne stulecia, jeżeli ta planeta przetrwa. Dlatego, że to nie była sztuka, która musiała szukać odbiorców albo krzyczeć po nich. To byli zawsze jakoś tak ludzie, którzy z jakiegoś powodu tam trafiali. Nie umiem powiedzieć dlaczego. To pewnie z takiego, że po prostu lubią słuchać tej muzyki i co ta muzyka i ten spektakl coś im robi. Czy ma konkurencję? No myślę, że wręcz przeciwnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie sztuczna inteligencja zaczyna być coraz bardziej obecna, ludzie będą coraz częściej szukali spektakli, gdzie po prostu będą mogli zobaczyć innych ludzi wykonujących coś i być częścią takiej społeczności, w której robi się spektakle na żywo, w której nie ma tej technologii, która oczywiście jest, bo są i u nas projekcje różne, i są różne rzeczy puszczane z rzutników, jakieś tam, nie wiem, nawet były takie produkcje, w których przed rozpoczęciem się uwertury był jakiś taki film wprowadzający, ponieważ był taki na przykład była taka produkcja w zeszłym chyba roku, czy dwa lata temu w operze w Brukseli, która nazywała się Nostalgia Revolutione, zresztą w reżyserii polskiego reżysera Krystiana Lady. I tam było tak, że to było jakby sklejenie różnych oper Verdiego w celu stworzenia jednego spektaklu i na przykład właśnie tam była historia do tego dopowiedziana, był film i tak dalej, więc te rzeczy już się dzieją. No ale jakby nie możemy zapominać, że w dalszym ciągu głównym elementem jest muzyka.
0: Pan Marew, który zaśpiewa.
1: Nie, pan Marew nie, ale jest potrzebna orkiestra, jest potrzebna obsada solistów, jest potrzebny chór i to są jakby te elementy, które się nie zmieniają i to jakby absolutnie jakby cały czas jest i to się nigdy nie zmieni. Mogą się zmieniać pewne rzeczy, które potem są weryfikowane na scenie i publiczność, prawda, albo nagrodzi brawami, albo to wybuczy. To znam, że jest fenomenalne, ponieważ publiczność operowa po prostu, jak jej się coś nie podoba, to jest w stanie to wybuczyć. Zresztą ostatnio widziałem jakieś głośne buczenie po spektaklu na festiwalu wagnerowskim w Bayreuth, gdzie wyszedł zespół kreatywny. No to został tak wybuczany, że ja nie pamiętam, kiedy w zasadzie coś takiego słyszałem. Myślę, że to jest fantastyczne, dlatego, że odchodzi się w dzisiejszych czasach od tego, że publiczność ma prawo
0: głosu.
1: Głosu, że w zasadzie to publiczność jest głupia i powinna się cieszyć, że wyszła i siedzi na tej widowni, tak. Gdzie jestem przeciwnego zdania, dlatego że po co ja mam wychodzić na scenę, dla kogo ja to wykonuję, dla siebie? No trochę tak, ale głównie robię to dla ludzi, którzy przyszli zobaczyć ten spektakl. Jeżeli im się coś nie podobało, to muszę sobie zadać pytanie, dlaczego im się to nie podobało i może faktycznie coś w tym było. Może faktycznie nie wykonałem tego tak, jak mogłem to wykonać i tak dalej. Także są to pytania, które należy sobie zadawać, no bo bez nich nas nie ma. I to jest bardzo ważne, mi się wydaje.
0: No ale wracając do opery jako medium, tak. Przeciwnicy opery czy krytycy opery mówią o jej sztuczności. Czyli o tym, że no, te takie już anegdotyczne opowieści, że 20-minutowa aria o tym, że ktoś umiera i umrzeć nie może i śpiewa o tym, że umieram, umieram i nie odchodź, umieram. Bo nawet nie mówię o krytykach w rodzaju, bo ostatnio jeden z takich gwiazdorów amerykańskich, nie wymieniajmy jego nazwiska, bo szkoda czasu, ale okazał się być po prostu durniem patentowanym, bo właściwie zakwestionował sens istnienia opery, baletu, no właśnie...
1: Gdzie jego mama jest baletnicą.
0: No nie, ale znaczy, więc znaczy właśnie niepotrzebnie go wymieniam, bo to jest przykład po prostu durnia, ale... Takie mam podejrzenie, że nie jest to, że on w swoich sądach nie jest tak, nie, taki kompletnie odosobniony. Znaczy, że, no, że na przykład język opery, który jest no, siłą rzeczy w stosunku do języka współczesnych przekazów takich internetowo-telewizyjnych spowolniony.
1: Absolutnie.
0: Dokładniejszy. Mhm. Ma inne tempo zupełnie, no może dla wielu być po prostu nieakceptowalny, znaczy nieprzyjmowalny, znaczy niezrozumiały.
1: Tak, bo mi się wydaje, że w ogóle w dzisiejszych czasach przekaz musi być szybki i prosty.
0: No tak, a trudno powiedzieć o Wagnerze, że jest szybki i prosty na przykład.
1: Ja nawet mam takie wrażenie ostatnio, że tak jak słucham różnych utworów niektórych współczesnych artystów, że tak sobie myślę, że czasy się po prostu zmieniły, że ta forma medium się zmieniła. Nawet piosenkarzy muzyki popularnej, no, że takie grupy jak prawda, YouTube, czy wcześniej Bob Dylan, że to byli jednak artyści śpiewający o jakichś problemach albo społeczeństwa, albo ogółu, albo o tym, o co walczymy jako społeczeństwo, albo z jakimi problemami się borykamy. Życie to jest tak głównie właśnie to skupienie, że ja cierpię. Ja sobie zadaję pytanie, ale co mnie to obchodzi? No w sensie, my jesteśmy jakąś tak malutką, jako ludzie, jakimś ziarenkiem na nawet nie na plaży, tylko na pustyni, że jakie to ma do cholery znaczenie, tak? I gdzieś tam, to jest bardzo dobre, co powiedziałeś, bo opera jest dla ludzi, którzy mają czas. Mają czas usiąść, przede wszystkim nie siedzieć w telefonie, dlatego też kocham chodzić na spektakle operowe, ponieważ tam trzeba po prostu usiąść. No i oczywiście, że można zasnąć, jak ktoś jest zmęczony, albo mu się nie podoba, albo też wyjść. Ale jednak to jest medium, w którym cały czas, jak idzie teatru operowego, ludzie te telefony wyłączają i gdzieś tam no, są wrzuceni w taką przestrzeń, w której muszą wytrwać. Mhm. Bo rzadko się zdarza, że ktoś wychodzi. Jednak to jest dosyć rzadkie. No chyba, że się siedzi ekskluzywnie w loży i wtedy można po cichu czmychnąć. Tak. Ale uważam, to jest fantastyczne. Dlatego, że człowiek wtedy siada no i musi sobie jakoś z tym poradzić. Albo sobie poradzi, albo nie. I może wtedy stwierdzić, że jest medium dla niego, czy to też nie jest medium dla niego. I to jest tak, że to jest pewnego rodzaju język. Ja nawet nie uważam, że do końca chodzi o logikę tego libretto, które, no tak jak mówiłeś, no często jest absolutnie groteskowe, pastelowe i ktoś się w kimś zakochał i potem nagle dostaje gruźlicy. W ogóle jest ulubiona choroba w operach, no tak. Czy w La Bohème, czy w Traviacie, że dostają gruźlicy, no i po prostu zakaszlują się na śmierć, no, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. No tak, oczywiście jak śpiewaczka śpiewa adio, to przecież nie będzie kaszlała, prawda? Po prostu chodzi w tym o to, że z mojego punktu widzenia chodzi o piękno kolorów, które po pierwsze wychodzi z orkiestry, bo jak pomyślimy o tym, no za każdy spektakl operowy to jest jakaś grupa prawie 100 ludzi, która siedzi w tej fosie orkiestry, która musi zagrać. Jest dyrygent, który włącza czas, tak? To się nie zatrzymuje. To zatrzymuje dopiero jak się skończy akt, albo się skończy spektakl, co jest fantastyczne. Bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to nie jest tak jak kiedyś robiono filmy, tak? Skończy się klisza i nie ma. Nie możemy marnować czasu na to, tylko po prostu to jest w pewnym momencie start i stop dopiero jak jest koniec. Nie można tego przerwać i to jest uważam fenomenalne.
0: Nie, ale jest jeszcze jedna taka rzecz, która mnie uderzyła ostatnio jak w czasie spektaklu teatralnego, ale to tutaj akurat jest... Jest to bardzo taka cecha wspólna ze spektaklem operowym, to jest kontakt z żywymi artystami. Bo my bardzo często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że artystów oglądamy na ekranie. Czyli gdybyśmy mieli zestawić film i teatr, nie odejmując niczego żadnej z tych sztuk, bo one są po prostu inne. Ale mocą teatru między innymi jest kontakt z żywym aktorem, który w tej chwili mówi do nas i opowiada nam historię, i opera ma to samo. Znaczy ja myślę, że to jest też siła opery. To jest to, że ona równocześnie jest spektaklem i to właśnie żywym spektaklem, który, jak powiedziałeś, nie może się zatrzymać.
1: Tak. I o ile... Mam takie wrażenie czasami, jak oglądam właśnie spektakle teatralne, że jeżeli aktor jakąś pauzę przeciągnie czy coś, to się nic nie dzieje. U nas jest tak, że po prostu ta muzyka leci. No nie ma tak, że dyrygent się zatrzyma, prawda? No jak człowiek zapomni tekstu. Tym bardziej, że kiedyś mieliśmy suflerów. To się działo. Tak. Prawda, w zeszłym roku kolega miał problem w Hamlecie, w Teatrze Radio w Torynie, zapamiętałem tekstu, no to ten sufler został wrzucony, że tak powiem, do tej budki suflera i ten tekst tam zapowiadał.
0: A jak można podpowiedzieć słowa arii?
1: A to jest bardzo ciekawe, bo jak posłucha się nagrań jeszcze z lat 60., 70., to jak się tak dobrze wsłucha, to na przykład jest... przed tym, jak na przykład zaczyna śpiewać śpiewak, to jest na przykład słychać Elu Cevan le stelle, Elo le zava la terra. I on wypowiada te słowa w kierunku śpiewaka i to było coś normalnego. Czyli jakby ten tekst był podrzucany, to był prompter. Tak jak na przykład dzisiaj artyści mają w uchu wewnętrznym często prompter, który im tam leci w trakcie koncertu, jest inner ear. Oczywiście, żeby było jasne, w śpiewacy operowi nie mają ani mikrofonów, ani nie mają prompterów. Mamy tylko podgląd na dyrygenta.
0: Czyli mają staroświecką pamięć.
1: Mamy bardzo staroświecką pamięć, jeszcze jest gorzej, bo nie dość, że musimy robić więcej rzeczy na scenie niż te ileś lat temu, to jeszcze nie mamy tego suflera. Czyli oprócz tego, że musimy robić 1000 fikołków, żonglować pomidorami i jeździć na monocyklu, no trochę przesadzam, no to jeszcze nie mamy tej pomocy. A jednak jest coś takiego, że człowiek się może rozkojarzyć w robieniu tysiąca tych rzeczy, bo wielu reżyserów myśli, że my jesteśmy po prostu akrobatami, żonglerami, wszystko, a zapomina też o tym, że śpiew operowy jest tak specyficznym rodzajem wydobywania dźwięku. Ja bym wręcz powiedział, że to jest jakby się na siłowni. No to jest tak, że to jest tak atletyczny sport, że nie każda pozycja jest po prostu komfortowa do tego, żeby ten dźwięk z siebie wydobywać. I to jest, myślę, że też jeden z takich problemów, którymi się dzisiaj musimy borykać, bo jeżeli się trafia na reżysera, który albo pracował już wcześniej i ma doświadczenie w tym temacie, albo kogoś, kto po prostu szanuje śpiewaków, tak jak na przykład moja bardzo dobra koleżanka Ewa Zeno mi opowiadała o produkcji Turandot w operze w Rzymie, gdzie Ai Weiwei, słynny chiński artysta, był reżyserem, który miał tak nieprawdopodobny szacunek do śpiewaków, że mówił, słuchajcie, chodzi o to, żebyście się czuli komfortowo i po prostu to jest dla mnie najważniejsze. I to jest wtedy niesamowite. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy przychodzi reżyser, który myśli, że wszystko wie najlepiej i że on ma taką wizję i że trzeba robić to i stanąć tu i stanąć tam, a ty powiesz, nie, tak nie działa. No wtedy my tracimy możliwość powiedzenia czegokolwiek, ponieważ czasy się trochę zmieniły. Dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, wymienialni.
0: Ale też w tej pogoni za atrakcyjnością, częścią tej pogoni jest właśnie angażowanie do opery reżyserów, nie wiem, z filmu na przykład. I nie zawsze się to tak szczęśliwie składa, jak na przykład moim zdaniem stało się w wypadku Mariusza Telińskiego, który, z którym miałem przyjemność pracować, ale przy filmach. I to jest jegomość, który myśli obrazami, myśli historią, myśli światłem, ale jednocześnie zawsze słuchał bardzo dużo muzyki. To nie jest ktoś, kto w operze znalazł się przypadkiem.
1: Absolutnie.
0: No, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że właśnie jakiegoś umownego Tarantino ktoś angażuje, żeby żeby jego nazwisko zadziałało. Tak. No a nie mam pojęcia, ale będę strzelał, że Tarantino nie jest znawcą opery, no, zapewne.
1: Pewnie by jakiś, nie wiem, miotacz ognia na scenie by wtedy był.
0: No pewnie tak, a on by się dziwił, że to właśnie teraz trzeba...
1: Ale to jest bardzo duży problem, to o czym mówisz, ponieważ no, ja sam miałem doświadczenie pracy na przykład z artystami wizualnymi, którzy po prostu brzydą z konceptem w głowie. No i to, że ktoś sobie, prawda, na planszy coś ustawi, jakieś, prawda, że tak powiem, rzeczy, które nie są żywymi organizmami i artystami albo tancerzami, no to wszystko wygląda fajnie, tylko problem pojawia się wtedy, jak nagle człowiek mówi, nie, no to nie działa. I mówisz, nie, no nie mogę śpiewać arii na końcu sceny z tyłu, bo tam ci wyjeżdża samochód, który sobie wymyśliłeś, i bo nie będzie mnie słychać. No i to coś takiego, że taki ktoś się frustruje i denerwuje, prawda? No ja mam takie, no ale dobrze, no ale... Ja mam zaśpiewać, musimy jakoś wspólnie to zrobić, no i trzeba ten koncept na przykład coś przearanżować w tym momencie. I problem pojawia się wtedy, jak ten reżyser uważa, że on wie lepiej, bo on ma swoją ideę i właśnie swój wizualny koncept, a zapomina o dźwięku. I to jest właśnie pytanie dzisiejszych czasów, prawda? Ile poświęcamy na tą reżyserię, a ile na jakość właśnie dźwięku? Bo moim zdaniem...
0: No ale opera to jest dźwięk jednak, przede wszystkim.
1: Też mi się tak wydaje. I właśnie to jest to, co się trochę zmieniło, że jednak w tamtych czasach, powiedzmy, że jeszcze te lata 80. i 90., gdzie to już się zmieniało, no to jednak to głównie no, dyrygenci mieli najwięcej do gadania. Takie wielkie legendy jak Claudio Abbado, Riccardo Muti i tak dalej. Decydowali większość rzeczy, obsady i tak dalej, i tak dalej.
0: Przepraszam, zrobimy przecinek, postawimy przecinek i za chwilkę znowu wrócimy do dalszej części naszej rozmowy.

0: trzeciej części naszej rozmowy, czyli mojej, Wojciecha Zimińskiego, z Aleksandrem Marewem, młodym tenorem, choć już doświadczonym. Rozmawiamy o operze i zrobiłem głupią rzecz. Mianowicie przed naszą rozmową zadałem sztucznej inteligencji pytanie, które można uznać za kretyńskie, ale ciekaw byłem odpowiedzi. Mianowicie zadałem pytanie, czy dzisiaj opera ma sens.
1: Jaka była odpowiedź?
0: No i odpowiedź...
1: Ja chyba też zadałem to pytanie, ale...
0: No i odpowiedź jest taka, bo nawet sobie ją zapisałem. Tak, opera ma dziś sens, choć inaczej niż kiedyś. Ale...
1: Kurczę, no.
0: Odpowiedź jest prosta, ale sensowna, no.
1: No to uważam, że dobrze, no to jakby...
0: Znaczy, po pierwsze cieszymy się, że ma... Tak, ale inny niż kiedyś, no więc właśnie...
1: Co to znaczy?
0: No, a to jest... No to ja ciebie pytam, co to znaczy inny niż kiedyś?
1: Czy to zależy... Pierwsze pytanie jest takie, co to znaczy kiedyś, no. Bo no, kiedyś no, to... Czy... Kiedyś Maria Callas była Beyoncé, tak?
0: Znaczy...
1: Zadamy sobie pytanie, kim była Maria Callas? To jest kobieta, która... No była absolutną gwiazdą formatu. No nie wiem, czy jest ktoś taki dzisiaj, kto byłby gwiazdą tego formatu. Myślę, że gdyby w tamtych czasach były media, no to Maria Callas byłaby absolutnym po prostu top of the top wszystkich celebrytów, tylko że to była diwa. Co to znaczy diwa? To nie jest to w dzisiejszych czasach, ktoś mówi, że ktoś jest diwą, bo nie dostał wody gazowanej do garderoby i awantury robi. Nie. To świadczyło o największym profesjonalizmie, to świadczyło
0: O talencie,
1: o jakiejś pracy nieprawdopodobnej, o jakiejś nieprawdopodobnej edukacji, kulturze, no wszystko co najlepsze, tak? I to jest...
0: No dobrze, ale to cofnijmy się, znaczy to kiedyś cofnijmy jeszcze bardziej, bo z kolei opera barokowa... Z pewną przesadą można powiedzieć, że była czymś na kształt sztuki użytkowej, znaczy użytkowej
1: no tak,
0: w tym sensie.
1: Był kompozytor, tak na przykład Jean-Baptiste Lully, powiedzmy.
0: No na przykład
1: napisał Armidę, zresztą nie fajnie skończył, bo tam nie było tak jak dzisiaj, że dyrygent ma batutę, tylko walił taką laską w podłogę.
0: Tak.
1: No i Jean-Baptiste Lully zresztą zmarł przez to, bo sobie grzmotnął tą laską, wbił sobie ją w stopę. No i
0: gangrena
1: i do widzenia.
0: Tak. Czyli sztuka kosztuje.
1: Tak, no i to była sztuka użytkowa, tak?
0: Ale właśnie. Ale
1: i to
0: właśnie.
1: Kiedyś było tak, że ludzie przychodzili, prawda, z jedzeniem, siedzieli tam, rzucali pomidory. No nie, to się nie wzięło, skąd są mucha mierda, po hiszpańsku się mówi, czyli na tak zwane, jak my mówimy po włosku, in bocca al lupo, czyli w paszczę wilka. Mucha mierda, dużo gówna, bo to znaczyło dużo gówna, że jak przyjechali ludzie powozami, i te powody długo stały, to konie, prawda?
0: No robiły tak, co miały do zrobienia,
1: czyli się podobało. Mm-hmm. Dlatego mucha mierda się mówi cały czas po hiszpańsku. Więc tak, to była sztuka użytkowa, potem to wyewoluowało.
0: No to w jakim miejscu jesteśmy teraz w takim razie? Bo no, opera przeżyła czas bycia sztuką, w cudzysłowie oczywiście, użytkową. Potem był okres... Taki bawiem, no, wspaniałości opery, w sensie... No
1: tak, to tak zwane złote czasy, te lata 60. To był najlepszy czas. No, to były absolutnie jakieś płace z kosmosu.
0: No i co teraz? Znaczy, w jakim twoim zdaniem opera jest miejsce?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo zobaczymy. No, to jest, nie mogę tego teraz
0: określić. Bo to jest strasznie, poza wszystkim innym, drogie przedsięwzięcie.
1: Bardzo. No, myślę, że mogę o tym powiedzieć. Gdy Romeo Castellucci... reżyserował...

0: federalną, czy jest właśnie w pełni pod kontrolą budżetową jakiegoś Ministerstwa Kultury, czy coś takiego. No ale wtedy, jeżeli zaczniemy zadawać pytania, oczywiście są przesady, czy potrzebowaliśmy tego i tego, na przykład, nie wiem, była taka właśnie afera z tą Skalistobie i to, że on zażyczył sobie jakieś, nie wiem, Mercedes z lat 60. i prawdziwe i teatr musiał wydać na te auta, chyba tam 150 tysięcy euro za sztukę czysto, bo to były już takie kolekcjonerskie auta, tak? Ale no to nie była nigdy sztuka, która miała sens. Wiadomo, jeśli chodzi o, przepraszam, to się wytnie, nie chodzi o to, czy miała sens, tylko, że budżetowo to się nigdy nie spinało, tak? Chodzi o to, że jednak ja do dzisiaj pamiętam, jak jest ta Rigoletto w Teatrze Wielkim, nie wiem, czy jest jeszcze wystawiane, ale to takie niesamowite, gdzie po prostu jest tak przepiękny, gigantyczny pałac odtworzony, tak, że tak. Do ludzie cały czas mieli ten dech w piersiach, kiedy po prostu ta kurtyna się podnosiła. No i myślę, że potem przeszliśmy do, prawda, etapu, gdzie w Nowym Jorku, kiedy Metropolitan Opera funkcjonowało, było to tak modne i pokazywało najwyższy statut klasowy, żeby wkupić się w to, żeby mieć lożę swoją w Metropolitan Opera, że ponieważ też luż nie starczało już, to inni bogaci ludzie postanowili zainwestować w nową Metropolitan Opera, żeby tych lóż było więcej, żeby była większa możliwość. Czyli weszliśmy w jakąś praktycznie, no jakiś kapitalizm operowy wtedy, ale to były tamte czasy, no dzisiejsze czasy. To jest cały czas medium, które ma duży budżet. Oczywiście mniejsze teatry mają problem, ponieważ no ogólnie się wydaje, że na całym świecie są duże jednak te cięcia budżetowe. Opera w Paryżu też straciła, z tego co pamiętam, 2 miliony euro, gdzie ma i tak gigantyczny budżet, ale 2 miliony euro tego sponsoringu, czy tam subwencji w tym wypadku. Myślę, że cały czas w miejscu, gdzie tych teatrów jest dużo, tych produkcji też jest nieprawdopodobnie dużo. No pytanie jest takie, w jakim kierunku to będzie szło?
1: Zapytam, czy publiczności jest dużo?
0: Publiczności jest bardzo dużo. Właśnie niedawno wróciłem z festiwalu Radio France, gdzie graliśmy Tristana i Isoldę w Montpellier z niesamowitą obsadą pod batutą nowego dyrektora artystycznego Orkiestry Filharmonicznej Radio France Japa van Zwedena, czyli byłego dyrektora muzycznego filharmonii w Nowym Jorku, czy w Hongkongu, odkrytego przez Leonarda Bernsteina, gdzie w rolę Tristana wcielał się Stuart Skelton, czyli obecnie najlepszy Tristan na świecie, i że dośpiewa Ania Campe, czyli jedna z najlepszych Isold na świecie. I mieliśmy pełną salę. Przyszło 3000 ludzi. I pomimo tego, że było 40 stopni na zewnątrz, czyli wilgotność powietrza była 95%. Także ci ludzie, którzy, że tak powiem, się znają na temacie, tylko to też jest to, żeby ludzie przychodzili, to musi to być tak robione, żeby im się to też podobało. Nie chodzi o to, żeby robić spektakl pod publiczność, no ale jeżeli publiczność buczy i im się to nie podoba, no to trzeba się zastanowić, że jednak może coś jest nie tak. Dlatego...
1: No tak, to jest oczywiście piekielnie trudne, bo tak. kogo zadowolić?
0: Tak.
1: Publiczność jest różna, no to nie jest jakiś jeden wspólny gust, który jest wyzwaniem dla twórców, tylko setki gustów. No więc, no ale nie ulega wątpliwości, że opera próbuje także taką efektownością. Nie zawsze ona musi być jakaś potwornie kosztowna, no ale często to się wiąże z kosztami. No nie powiem przyciągać, ale satysfakcjonować odbiorców. Ale właśnie, znaczy, bo jest taki trend, czy może trendzik w muzyce klasycznej, raczej w wykonaniach, że są dyrygenci, którzy postanawiają atrakcyjnością koncertu przyciągnąć słuchaczy. Na przykład, już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś w Stanach jest dyrygent, który dyryguje w stroju Batmana i tak dalej.
0: A to nie wiedziałem.
1: I rzeczywiście przychodzą młodzi ludzie, którzy nie mieli do czynienia w ogóle z muzyką, bo jest tego typu spektakl. Nie wiem, ilu z nich zostaje przy muzyce potem i słucha jej, ale taka droga takiej, no może przesadzonej trochę efektowności, ale która jakby jest o tyle usprawiedliwiona, że w dobrej wierze i w szlachetnym celu robiona.
0: Ale to ciekawe, dlatego że na przykład nie tak dawno w trakcie tego Tristana i Isoldy poznałem jednego włoskiego trębacza, właśnie, który był w orkiestrze gościnnie. I powiedział, że w jego orkiestrze z pierwszą trąbką w operze w Filharmonii w Rotterdamie, powiedział, że właśnie

0: Mają raz w sezonie, raz w roku mają takie coś, że jest koncert właśnie albo muzyki Harry'ego Pottera, albo czegoś takiego jak Gwiezdne Wojny, gdzie to jest świetna muzyka, prawda? I to jest coś takiego, że to sold out od razu. W sensie ludzie przeprowadzają dzieci i tak dalej. Ja wiem, to świetny zabieg. Dlatego, że nie możemy być zacietrzewieni i mówić, że my nie będziemy czegoś takiego robić, dlatego, że no, musimy tą publiczność wychować, trzeba jakoś ludzi zaprosić. Tak samo jak jest teraz ten festiwal Radio France, to jest festiwal, na którym jest, oprócz tego, że cały świat muzyki klasycznej tam przyjeżdża, to oprócz tego są też koncerty jazzowe, ale też oprócz tego są koncerty muzyki elektronicznej. Mhm. Ja powiedziałem, że to jest genialny pomysł, dlatego, że ktoś, kto przyjdzie na przykład posłuchać, nie wiem, na przykład jakiegoś DJ-a, ale powie, kurczę, jest jakiś Tristan Isolde, albo jest grany jakiś koncert fortepianowy Czajkowskiego, może pójdzie i mówię, może powie, kurczę, podoba mi się to. W sensie to jest wspaniałe, dlatego że to nie chodzi o to, że musimy stać z linijką, mówić, opera jest dla elit i opera jest tylko dla ludzi, którzy ją rozumieją. Nie, dlatego że moim zdaniem, dla mnie nawet to jest ciekawsze, jeżeli ktoś przyjdzie, gdzie kompletnie się na tym nie zna, nawet nie przyda libretta, ale coś poczuje, bo artysta, czy orkiestra, czy właśnie śpiewak coś takiego transcendentnego mu przekazał, że coś mu to zrobiło, że tak powiem, kolokwialnie. No tak. To jest dla mnie najważniejsze, bo to znaczy, że zrobiłem dobrze swoją robotę. A te wszystkie inne przypadki, no to ja uważam, że w naszym kraju jest to dosyć fajne, ponieważ ludzie nawet wręcz powie, że się snobują na Teatr Wielki. Bilety w Teatrze Wielkim się sprzedają natychmiast.
1: Często jest to trudno kupić.
0: Ja też, absolutnie. Czy myślę, że to jest wspaniałe.
1: Tylko właśnie, żeby z jednej strony snobizm, a z drugiej strony, żeby mieli świadomość, że jeśli płacą, to im się nie podoba, to mają prawo to wyrazić.
0: Ależ
1: nie?
0: Absolutnie. I to jest to, gdzie zadaję sobie czasami pytanie, no skoro na przykład na festiwalu w Bayreuth była taka sytuacja, że nie dało się kupić w ogóle biletów, bo były wyprzedane. To jeszcze 10 lat temu podejrzewam, że już jeszcze tak było. Mhm. A teraz są miejsca, bo ci tacy fani, którzy tam przyjeżdżają od lat, powiedzieli, że nam się to nie podoba. Mhm. No to dla kogo te spektakle są robione? No to ja sobie takie pytanie zadaję, prawda?
1: No tak.
0: To nie chodzi o to.
1: Kluczowe,
0: no ale jeżeli na przykład teraz się, na przykład, nie wiem, jest tych miejsc wolnych ileś i kiedyś były w pełni wyprzedane teraz, no to sobie myślę, kurczę, no czy reżyser wie lepiej od tej publiczności, dla kogo on robi ten spektakl? No w sensie o co chodzi? I to jest dla mnie wtedy takie, wiadomo, że nie chodzi o to, żeby robić spektakle pod publiczność, bo na tym polega robienie sztuki.
1: Ale
0: też może czasami warto sobie...
1: Ale o publiczności warto pamiętać.
0: Tak. Tak, bo jednak bez nich nas nie ma, także...
1: No dobrze, to dobiegliśmy do końca naszej rozmowy. Nie mam żadnej takiej puenty ani myśli na koniec, która by swoją głębią nas z nóg zwaliła, ale... No po prostu zakończę życzeniami, żeby ten następny etap był równie udany jak ten wcześniejszy. I nie wiem właściwie, czy chciałem powiedzieć skoku w karierze, ale czy skoki w karierze są
0: niedobre.
1: Chyba niedobre, ale więc po prostu tak się, takiego bo kroczenia.
0: Bo skokiem jest tak, skok tak działa, że się, prawda, skacze, a potem się spada.
1: No więc właśnie, to tego nie życzymy.
0: A naszym wspaniałym słuchaczom chciałem powiedzieć, eksperymentujcie z muzyką, nie bójcie się i czasami nawet wyjdźcie, jak przyjdziecie na spektakl, nie ma co się bać, no to muzyka zaprasza zawsze.
1: I zapraszamy też do słuchania Radia Nowy Świat, a szczególnie seryjnego rozmówcy. Moim gościem dzisiaj był Aleksander Marew, tenor polsko-bułgarski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Jest 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek nowe informacje w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech, którym podróżowali polscy pielgrzymi. 12 pasażerów zginęło. Zgodnie z najnowszymi informacjami o godzinie 21 z Warszawy wyleci specjalny samolot z polskimi medykami oraz wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk.
1: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju. Leci z nami do Budapesztu dzisiaj 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych. I też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Mówiła Katarzyna Kacperczyk podczas briefingu prasowego przed startem samolotu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul podkreśla, że na miejscu wciąż trwa bardzo trudna procedura potwierdzania tożsamości zmarłych pasażerów.
2: Cały czas trwa identyfikacja wszystkich zwłok. Ona nie jest łatwa, wypadek był drastyczny, więc służby węgierskie muszą być w 100% pewne, że to jest tożsamość tej osoby. Część rodzin już dotarła na miejsce. Tych osób, które niestety zginęły w wyniku tego wypadku i potwierdza również tożsamość tych osób.
0: Informacje o tożsamości ofiar będą przekazywane bliskim osobiście przez specjalne zespoły z udziałem psychologów po uzyskaniu oficjalnych potwierdzeń ze strony policji węgierskiej. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura okręgowa w Krośnie oraz węgierska policja. Teraz zmieniamy temat. Policja prowadzi obławę za mężczyzną, który postrzelił kobietę na klatce schodowej budynku w Swarzędzu pod Poznaniem. Poszkodowana w stanie bardzo ciężkim i zagrażającym życiu przebywa w szpitalu.
3: Oprócz działań lądowych są przeprowadzane także działania na wodzie, jak i w powietrzu. Użyte do tego zostały m.in. drony policyjne oraz psy tropiące. Na równi z tymi działaniami śledczy zabezpieczają na ten moment materiał dowodowy oraz ustalają okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówił TVP Info Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do ataku doszło przy ulicy Wielkiej Rybackiej. Poszkodowaną odnalazł przypadkowy przechodzień. Według śledczych napastnik prawdopodobnie strzelał z broni czarnoprochowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to były partner kobiety. Przed nami finałowy wieczór lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W sesji wieczornej biało-czerwoni staną przed szansą na powiększenie dorobku 7 zdobytych do tej pory medali. O pozycję na podium powalczą m.in. Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska w biegu na 1500 metrów, Małgorzata Maślak-Glugla w rzucie oszczepem oraz obie nasze sztafety 4x400 metrów z Natalią Bukowiecką na czele. Rano Aleksandra Lisowska ukończyła maraton na 13 miejscu. Pierwsze medalowe rozstrzygnięcia z udziałem Polek już po godzinie 21. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
5: Nie zapominajki.

0: Dobry wieczór, 10 minut po godzinie 20. Leonard Cohen otwiera to wydanie Niezapominajek. Nie przez przypadek bardzo lubię ten fragment, w którym jest mowa o tym, że zawsze jest jakaś szczelina, przez którą przechodzi światło. A dzisiaj w Niezapominajkach razem z nami Jerzy Ilk, wydawca, redaktor, nadredaktor wydawnictwa Znak. Sam o sobie mówi, że jest szczęściarzem. Mogę też powiedzieć, że będzie razem z nami ciemiężyciel z Krakowa. To wyjaśnimy w trakcie audycji. Dobry wieczór, Jerzy.
1: Witam serdecznie. Ten Cohen, jak teraz go słuchałem, rzeczywiście on brzmiał tak, jakby zjeżdżał do zajezdni właśnie.
0: Zjazd do zajezdni to jest oczywiście twoja książka, która nas połączyła. Trzymam ją teraz w dłoniach, ponieważ jesteśmy w radiowej scenerii, to poproszę cię teraz, żebyś poprzez słowa uruchomił w głowach słuchaczy obrazy, bo bardzo lubię już samą okładkę. Ty jesteś po prostu kierowcą, więc za kierownicą jakiego wozu siedzisz?
1: No siedzę za kierownicą takiego czerwonego Ogura, autobusu, który niegdyś jeździły po naszych miastach. Pojechaliśmy z grafikiem na lotnisko w Czyżynach, gdzie było właśnie wystawa takich starych autobusów. Zasiadłem za tą kierownicą i Olgierd, nasz genialny grafik, zrobił mi to zdjęcie. Ono się bardzo wszystkim podoba i wszyscy się z tego bardzo śmieją, ale genialny pomysł Olgierda polegał na tym, że on rzucił ten zdjęcie tego autobusu na plan Krakowa, w którym nazwy ulic zastąpił nazwiskami autorów, o których ja piszę, więc tam jest ulica Hineja, Micińskiego, Miłosza, Irka Kani, Brockiego i tak dalej, te ulice. Autobus porusza się właśnie po tym mieście moich przyjaciół, moich autorów i to jest, muszę powiedzieć, że strasznie tę okładkę lubię, nawet jak przyszły pierwsze egzemplarze książki, to muszę się przyznać, że z nią spałem, głaszcząc ją przed zaśnięciem.
0: Ale to jest dowód na to, że każda książka cieszy tak samo i że nie można się do tego, co jest wydrukowane, przyzwyczaić, bo to przecież nie pierwsza twoja książka, nie pierwsza na pewno, której jesteś ojcem chrzestnym, ale też autorska, rzecz jasna. Ja sobie szczerze mówiąc zamarzyłam, żebyś kiedyś takim jelczem jeździł przez Kraków, żeby ludzie mogli wsiadać i żebyś miał taki megafon i jeżdżąc opowiadał te wszystkie historię. Przyznam ci się szczerze, że zresztą od razu do ciebie napisałam dzisiaj, że skończyłam tę książkę dzisiaj nawet nie nad ranem, tylko w nocy. 1:17 dokładnie, taki był czas operacyjny. I pomyślałam sobie, że w niej jest tyle dobra, że po prostu w ekspresowym tempie trzeba się tym dobrem podzielić. Ale zatrzymam się przy tym tytule. Zjazd do zajezdni i ja z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że dostałeś list od pani Zofii Ratajczak, która napisała coś, z czym bardzo się zgadzam. Jaki to zjazd? Do jakiej zajezdni? Nie dojechanie twoje, więc proszę się wytłumaczyć z tego zjazdu do zajezdni.
1: No to jest taki tytuł oczywiście troszkę prowokacyjny, ale on oddaje chyba w jakimś sensie też bez żartów już etap, na którym się znajduję. To znaczy bez wątpienia, no nie jest to już wyjazd teraz na trasę, tylko raczej zjazd do zajezdni i to jest pora bilansów. Ta książka jest szalenie dla mnie książką ważną, bo jest bardzo osobista. I są tu pożegnania ważnych dla mnie ludzi, bliskich mi osób. Są tu portrety osób, którym wiele zawdzięczam, od których się wiele nauczyłem, z którymi miałem zaszczyt i szczęście się przyjaźnić. Więc to jest taka książka ważna. Właściwie uświadomiłem sobie, że ona gromadzi teksty z prawie 50 lat, bo pierwsza część, która się nazywa z poprzedniego wcielenia jeszcze mojego akademickiego, uniwersyteckiego, to jest część, w której umieściłem teksty o niezwykłym poecie, pisarzu, któremu poświęciłem właściwie 10 lat życia, bo pisałem o nim pracę doktorską, to był Tadeusz Miciński, najbardziej tajemniczy, niezwykły, owiany legendą poeta młodej Polski. I tam są teksty, zarówno o nim taki tekst Słoneczny brat Tadeusz Miciński, jak i teksty o jego sztukach, o jego Termopilach polskich, których niezwykła premiera miała miejsce w Teatrze Narodowym. Klata otwierał swoją dyrekcję właśnie tym niesamowitym przedstawieniem. I jest tekst też o Kniaziu Patiomkinie, takiej sztuce, którą Miciński zareagował na wybuch rewolucji 905 roku, od razu w 906 pisząc. To było dla niego charakterystyczne, że on trzymał jakby rękę na pulsie świata, reagował na wszystko, co się dzieje. I taką reakcją był też ten Kniaź Patiomkin. No ale to jest, jak mówię, to jest moje poprzednie wcielenie. Ja chciałem te teksty ocalić od zapomnienia, w tym sensie, że w przeciwnym razie, gdybym ich tutaj nie zgromadził, to one by pożółkły w jakichś starych rocznikach czasopism, albo były w starych wydaniach książek posłowiami, czy przedmowami, czy w programie teatralnym, tak jak tekst o Termopilach Starego Teatru, gdzieś by pozostały w archiwach. A w ten sposób jakby je przywołuję do życia, gromadzę i one zaczynają ze sobą w jakimś sensie rozmawiać. To już jakby nie jest moja rola, interpretowanie tego, jakie dialogi tutaj są podejmowane przez tych bardzo różnych autorów, bo są tu przecież i poeci, i uczeni, i reżyserzy, i no, wszyscy ci, których miałem szczęście poznać, wspaniały wydawca nowojorski Roger Strauss, papież wydawców amerykańskich. Także ważne to jest dla mnie i bliskie mi wszystko i mówię o tym może trochę nieskładnie, ale może właśnie z powodu wzruszenia.
0: Tych wzruszeń dostarczasz też czytelnikowi, czytelniczce tej, która mówi ci te słowa na pewno. Dla mnie zaskakujące było, jak w wielu momentach na przykład wspomniany przez ciebie Tadeusz Miciński jest aktualny. Nazywano go takim człowiekiem opętanym wręcz Polską i zanotowałam sobie takie zdanie, które niestety cały czas do nas, jako do narodu pasuje. Nie myśleć lub myśleć wybuchami stało się już nałogiem narodu. Faktycznie te nasze zrywy chwilowe, odpuszczanie i znowu popełnianie tych samych błędów, to jest szalenie bliskie. Pomyślałam sobie, że zapytam cię, Jerzy, na ile lat ty się dzisiaj czujesz? Bo mówimy o książce, która jest takim spojrzeniem wstecz, kiedy człowiek odkrywa, jak długą drogę przeszedł, ile fantastycznych spotkań podczas tej życiowej przygody mu się zdarzyło. Są tam ludzie, emocje. Ta książka jest według mnie przepełniona wdzięcznością, czasem też tęsknotą, przyjaźnią. No to sprawdzę, ile lat ty masz w środku?
1: To zależy od dnia chyba, bo pamiętam, że chyba jeszcze 2 lata temu na Kaszubach w środku puszczy, kiedy wycierałem się po kąpieli nago w jeziorze takim ręcznikiem ostrym, właściwie poczułem, że Boże, jakie tam 70, to jest przecież najwyżej 40. To jest, więc czasem są takie dni, kiedy jestem w podejrzanie dobrej formie, taki rozpędzony jeszcze i mający... Ja w ogóle teraz podpisuję swoje maile takim skrótem BZE, czyli bardzo zajęty emeryt. I mojej terapeutce napisałem ostatnio, że ja nie umrę, bo ja nie będę miał na to po prostu czasu, bo jest tyle jeszcze rzeczy do zrobienia, tyle jeszcze chciałbym napisać i zrobić, przyłożyć rękę do różnych spraw, bo przykładam teraz i do powstania Katedry Miłosza w Berkeley w Kalifornii i do różnych rzeczy, które się dzieją, filmu o Wisławie Szymborskiej, który powstaje na 30-lecie jej Nagrody Nobla. Więc wszędzie wpycham jakieś paluchy pomiędzy drzwi i coś jeszcze staram się... Moja żona uważa, że ja wywieram presję i w domu być może to jest coś dokuczliwego i trudnego dla niej, ale powiedziała mi, że bez tej presji nie byłoby wielu rzeczy, których udało się dokonać i sprawić, bo czasem trzeba na różne instytucje napierać i jeszcze inna taka moja ksywa to jest czuły akuszer i wtedy ja wzywam po prostu przyj i coś się rodzi.
0: Ale to w takim razie, skoro się pojawiło słowo presja, to nawiążę do tego ciemiężyciela z Krakowa, bo tak cię nazwał Kazimierz Kuc. Wyjaśnijmy pochodzenie tej ułatki takiej, a nie innej.
1: No tak, no to się wiąże z tym, że powieść Kulca, genialna powieść Kazimierza Kulca, Piąta strona świata, której nie mogę darować jurorom Nike, że oni jej nie dostrzegli. Księstwo warszawskie w ogóle nie rozumiało Śląska i tego języka i tej wspaniałej prozy, niesłychanie odkrywczej, oryginalnej. I ja mówię, że to jest najdłuższa powieść w Europie, bo ja wyciągałem ją z autora 16 lat. Zaczęło się od tego, że w Nagłosie, w śląskim numerze Nagłosu naszego pisma krakowskiego wydrukowaliśmy fragment jego prozy i mnie to zachwyciło. Ja, kiedy przeczytałem nekrolog Janusza Sidły, który był sąsiadem Kulca w Szopienicach, mieszkał w sąsiednim Familoku, okazuje się, że oni przez rzekę graniczącą, będącą granicą Śląska i Zagłębia, całymi dniami rzucali się z chłopakami z tamtej strony w takimi białymi krzemieniami. I Kuc napisał, jak ten Sidło miał nie zostać mistrzem świata w oszczepie, jeżeli on dziennie wykonywał 2000 rzutów do ruchomego celu. I sobie pomyślałem, kurczę, to jest kawał pióra. No i wyciągnąłem z niego tę powieść. Kiedy ona się ukazała, zadzwoniła do mnie Wisława Szymborska i mówi, słuchaj, narodził się pisarz. I rzeczywiście, ale ponieważ... On mi często właśnie mówił, pan jak do mnie dzwoni, to ja się czuję jak więzień na przepustce, do którego dzwoni naczelnik więzienia. I właśnie ten ciemiężyciel, albo on mnie od buldogów wymyślał mi. No, były to czułości takie osobliwe w stylu Kazimierza.
0: W stylu Kazimierza Kulca, tak.
1: Tak, tak. No ale dzięki temu powstało kilka książek. Powstały Klapsy i ścinki, jego alfabet pikantny i dowcipny. Powstały jego felietony filmowe. I przede wszystkim ta proza wspaniała.
0: Powiem ci, że twoja książka już pracuje z naszymi słuchaczami, bo pozwoliłam sobie jakiś czas temu przytoczyć zdanie Miłosza, szczęście jest dostępne. I zapytałam naszych słuchaczy, kiedy ostatnio mogliby podpisać się pod taką refleksją, to powiedz, w jakich okolicznościach padło to zdanie z ust Czesława Miłosza, bo pokazujesz go w takich sytuacjach codziennych, przez co staje się jeszcze bardziej bliski.
1: No to było w czasie kolacji u nas. Ja byłem odwrócony tyłem i coś tam nakładałem na talerze i raptem usłyszałem za swoimi plecami, jak Czesław mówi, jednak szczęście jest dostępne. I ja zamarłem, pomyślałem sobie, Boże, mieć 90 lat i wygłosić taką sentencję, bo to brzmiało jak taki uniwersalny aforyzm, takie przesłanie. Obracam się, patrzę, a Czesław wypowiada te słowa, wpatrzony w śledzia w śmietanie i w kieliszek mrożonej wódki. Uwielbiał śledzia mojej Joanny z cebulką. Ta cebulka mu spadała na spodnie, on pomrukiwał jak taki żmudzki niedźwiedź. No i cieszył się. Rzeczywiście on potrafił, mając 90 lat, cały czas zachować w sobie takie wielkie bobo, wielkie dziecko, cieszyć się życiem i ta jego zmysłowość, ten jego cudowny wiersz, uczciwe opisanie samego siebie na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis, na który bardzo źle reagują feministki, miałem takie spory, a który jest taką cudowną apoteozą życia, ukochania tego ogrodu ziemskich rozkoszy.
0: To zapytam cię o sekret długowieczności, bo wśród tych osób, które spotykamy w książce Zjazd do zajezdni, jest wiele, które naprawdę miały ten przywilej cieszenia się bardzo długim życiem. Tutaj przychodzi mi do głowy chociażby Wiesław Myśliwski, ale myślę też o pani Julii Hartwig. Tak, myślę też o wspaniałym, obchodzącym całkiem niedawno, bo w marcu 95. urodziny Januszu. Czy zgodzisz się ze mną, że taką jedną z lepszych przewodniczek życiowych jest taka ciekawość, która powoduje, że cały czas człowiekowi się chce i cały czas otwiera nowe drzwi. I to jest chyba taki klucz, który łączy wszystkich tych, o których opowiadasz.
1: Masz rację. Taki apetyt na życie, ciekawość ludzi, ciekawość idei i ciekawość świata. To jest warunek zachowania takiej otwartego umysłu i to chyba pobudza taką élan vital, taką życiową energię. Bez niej, co pozostaje bez niej? No nuda i jakieś skapcanienie, a tylko taka aktywność duchowa I taki, a tu jeszcze jest Gary Snyder, który też ma 96 lat już i mieszka sobie jeszcze tam w Kalifornii. Ostatni żyjący przedstawiciel Beat Generation. Także to są bohaterowie tej książki i niestety wielu z nich odeszło o wiele za wcześnie. Tu są też pożegnania właśnie Andrzeja Dudzińskiego, Staszka Barańczaka, prawda, Irka Kani, Staszka Balbusza, no różnych ludzi, którzy już z naszej półki brano niestety i ich też strasznie tutaj brakuje teraz.
0: Powiem ci, że z ogromnym wzruszeniem czytałam też ten fragment, który poświęciłeś profesorowi Andrzejowi Szczeklikowi, bo przypomniałam sobie taki moment, kiedy miałam 20 kilka lat i profesor przyszedł do radia, w którym wówczas pracowałam. Mieliśmy antenowo pewnie do zagospodarowania raptem 12 minut, ale spędziliśmy podczas tej rozmowy myślę, że prawie 1,5 godziny. I ja powiem ci szczerze, że do dzisiaj pamiętam, że wyszłam jakbym była 3 centymetry nad ziemią ze studia i od razu wparowałam do mojego szefa i powiedziałam, słuchaj, ale to jest materiał tak naprawdę na całe przedpołudnie z profesorem. Usłyszałam wtedy, ochłoń, ochłoń, wróć jutro, jeżeli uznasz, że nadal to jest tak dobry pomysł. I udało mi się wtedy pierwszy raz zawalczyć o bohatera, z którym faktycznie słuchacze spędzili całe przedpołudnie. I dla mnie to było odkrycie, że lekarz, oprócz tego, że był fantastycznie wykształconym fachowcem, był też tak otwarty na świat literatury, sztuki. Pamiętam, że rozmawialiśmy i o umieraniu, i o obrazach, i o Wajdzie. Powiedz, jak wasze ścieżki się przecięły? Bo to postać niezwykła. Czytałam i przyznam ci się szczerze, że miałam też w sobie ogromną tęsknotę za takimi lekarzami i taki żal, że tak rzadko na takich się trafię.
1: Bo takich już nie ma. Andrzej był szamanem. On rzeczywiście miał ten jakiś nieprawdopodobny dar diagnozy, że potrafił dotknąć. Ileż takich przypadków znam. Nasz kolega, który zaraził się gdzieś w Indiach tropikalną chorobą, nie mogli mu pomóc w Zakładzie Medycyny Tropikalnej w Warszawie. Andrzej wziął go u siebie, położył i wyszedł kolega zdrowy. Zadzwonił do mnie kiedyś Francesco Cataluccio, że jego przyjaciel z Mediolanu jest w Krakowie z córką, która jest w jakiejś śpiączce i natychmiast skierowałem go do Andrzeja. On potrafił wszystkim pomóc i poza tym rzeczywiście ta jego erudycja była porażająca. Przecież to był gość piwnicy pod Baranami, której jak brakowało pianisty jakiejś francuskiej piosenkarce, która tam gościła, Andrzej siadał do fortepianu i grał. Zjeżdżał na nartach. W jego klinice miał swój gabinet Piotr Skrzynecki, który nazywał ten szpital kliniką snów. Więc no to była postać legendarna i kiedy zjawił się u mnie i przyniósł maszynopis swojej pierwszej książki, Katarzys, czyli o uzdrowieńczej mocy natury i sztuki, ja powiedziałem, no, zachwycony, wzruszony, przejęty, ale w znaku wszyscy mówią, Boże, ten tytuł, przecież to trudno, to jest serwitut, ty się u niego leczysz, trzeba to wydać. A potem się okazało, że to się sprzedało w 50 tysiącach egzemplarzy. To były najpiękniej wydane w znaku książki z wklejanymi reprodukcjami malarstwa, bo Andrzej sam z przyjacielem, grafikiem dobierał reprodukcje malarstwa, które korespondowały z rozdziałami jego książki. No i on, można z nim było rozmawiać o alchemii, o astronomii, o muzyce, o malarstwie. Jego biblioteka w Kościelisku, w jego górskim domu, którą górale nazywali księgarnią, no to rzeczywiście nie jeden humanista by mógł pozazdrościć. Tam był Brodski przywożony z zagranicy w oryginale, Seamus Heaney, który zresztą gościł w tym jego domu w Kościelisku i oni się bardzo zaprzyjaźnili. No to była fantastyczna postać i ja się strasznie cieszę, że zdołałem go namówić, stosując różne środki rozkurczowe typu jego ulubiona Balvenie whisky i Pinot Grigio, to było ulubione wino Andrzeja. Dzięki takim środkom zdołałem z niego wyciągnąć różne wyznania, bo mówiłem mu, słuchaj, wszyscy twoi pacjenci są ciekawi, skąd ktoś taki się wziął, co go uformowało, jacy mistrzowie, jakie lektury. No i powstała ta książka, Wywiad Rzeka, która już niestety ukazała się po śmierci Andrzeja, bo on potrafił u tysięcy ludzi wysłuchać to rubato, te zakłócenia rytmu, pracy serca, a wobec samego siebie okazał się niestety bezradny.
0: Ja pamiętam do dzisiaj, że opowiadał mi, że po wielu latach może już nie pamięta twarzy wszystkich pacjentów, ale pamięta muzykę ich serc i zostało mi też bardzo mocno w głowie, że kupił dla pacjentów do kliniki biały fortepian, na którym zresztą też czasami zdarzało się grał, bo zdawał sobie sprawę, że do zdrowienia potrzebne są też warunki, a czasami jedyną aktywnością, na którą człowiek jest skazany w szpitalu, jest słuchanie chodzącego na cały regulator telewizora, bo jednak jest się ze współtowarzyszami niedoli i nie zawsze można decydować. A tutaj była taka szansa, żeby wyjść na koncert, który odbywał się w szpitalu. Dzisiaj razem z nami, drodzy Państwo.
1: Tak? Jeszcze chwila o Andrzeju. Może jeszcze jeden
0: Oczywiście.
1: Przykład. Na moją prośbę on przyjął do szpitala Janusza Schubera, wspaniałego naszego przyjaciela, poetę z Sanoka, który był chory od wielu lat na gościec, mieszkał na drugim piętrze, wnoszono go tam po schodach z wózkiem i tak dalej. I Andrzej go przyjął, położył u siebie. Janusz miał separatkę, odwiedzaliśmy go. I wtedy ukazał się w Znaku jego wybór wierszy, więc tam w tej właśnie sali z białym fortepianem zrobiliśmy promocję tego tomu. I pamiętam, jak szedłem do jego gabinetu, Andrzej wychodzi w takim białym fartuszku, elegancki krawacik, ja mówię, chwileczkę profesorze, promocję prowadzi trzech doktorów, doktor Maj, doktor Ligenza i doktor Ilk, więc ja bardzo proszę o trzy fartuchy i myśmy w tych fartuchach poprowadzili spotkanie, na którym była Wisława Szymborska, był kwiat krakowskiej literatury, bo u Andrzeja leczyli się wszyscy, leczył się Lem, leczył się Wajda, leczyła się Szymborska. Miłosz u niego właściwie wrócił z tamtego świata po udarze i po czterodniowej nieobecności wrócił dzięki Andrzejowi. I pierwsze słowa Miłosza, kiedy odzyskał przytomność, było: doktorze, jakie pan tu ma piękne nursy.
0: No tak, cały Czesław Miłosz z tym uwielbieniem dla kobiet. Profesor Andrzej Szczeklik to jest jeden z bohaterów opowieści, z którym naprawdę mam takie wrażenie, państwo się spotkają dzięki lekturze Zjazd do Zajezdni. Zresztą Jerzy, muszę ci powiedzieć, że po lekturze twojej książki zrobiłam sobie całą listę lektur, które chcę zdobyć teraz. I wśród tej listy, na tej liście jest między innymi Znak wodny Brodzkiego. Wspomniałeś o tym Brodzkim w bibliotece profesora Andrzeja Szczeklika, więc o Józefie Brodzkim za chwilę porozmawiamy i podobno o najpiękniejszej książce o Wenecji, a teraz na twoje życzenie Van Morrison i Gloria. She come around here about midnight.

0: Van Morrison i Gloria, nie zapominajki, małpanowyświat.online. Jeżeli mają Państwo pytania, chcą się podzielić wrażeniami, to proszę oczywiście pisać. A ja zapraszam na pokład Czerwonego Jelcza, za kierownicą którego zasiada dzisiaj Jerzy Ilk. Rozmawiamy o jego świeżutkiej książce Zjazd do zajezdni. I powiem Ci, Jerzy, szczerze, że jestem przekonana, że każdy będzie tę książkę filtrował przez siebie. Inne fragmenty pewnie w każdym zagrają, a mi jakoś bardzo bliski po tej lekturze stał się Brodski. Szukam cały czas książki Znak Wodny. Widzę, że to jest faktycznie unikat. Na Allegro można znaleźć książkę za mniej więcej 200 zł teraz chyba na Allegro. No a chodzi o najpiękniejszą książkę o Wenecji. Ja też przypominam sobie, że kiedy rozmawialiśmy o twojej książce, którą uwielbiam, Mój przyjaciel wiersz, bo ona mnie nauczyła wychodzić z prozy życia i zanurzać się w poezji. Tam cytowałeś Brodskiego, który mówił, że poezja chroni nas przed wulgarnością serca i szczęśliwie cały czas udaje nam się rejestrować takie momenty zachwytu. Powiedzmy trochę o historii tego człowieka, bo mówimy przecież o autorze, który jako jeden z najmłodszych w historii dostał literacką Nagrodę Nobla, a w zasadzie to jest historia samouka, który staje się no, takim erudytą, ale dzięki, jak piszesz, tytanicznej pracy.
1: Tak, on w wieku 15 lat wyszedł z klasy w środku lekcji, bo już nie mógł wytrzymać stężenia tej paranoi. Potem oczywiście jego życie, zanim go wyrzucono z tego Związku Sowieckiego w 1972 roku, no to było pasmo prześladowań. To były szpitale psychiatryczne, to było słynny proces, w czasie którego cały świat obiegły jego słowa na pytanie sędziny i tej nienawistnej publiki, która na niego tam się darła, na pytanie, skąd wie, że jest poetą, skąd jego talent, on powiedział, myślę, że to od Boga. I to stało się słynnym jego takim hasłem. Potem był zesłany na roboty pod Archangielskiem, przerzucał gnój z wadą serca, którą mógł leczyć tylko walidolem. I wreszcie w 1972 roku wyrzucono go stamtąd. I ten samouk był profesorem na uniwersytetach amerykańskich, gdzie uczył studentów na pamięć uczenia się wierszy, co ich oburzało, zdumiewało. No i napisał fantastyczne eseje, błyskotliwe, erudycyjne. No, opanował niebywałą wiedzę dotyczącą właśnie Rzymu, historii klasycznej. No, wielki, cudowny poeta, któremu niestety przydarzył się okropny wypadek, mianowicie napisał wiersz, którego nigdy nie opublikował, który przeczytał dwukrotnie na spotkaniach autorskich, wiersz na niepodległość Ukrainy. Trzeba o tym uczciwie powiedzieć, bo to jest wiersz okropny, którego nie da się obronić, którym on ujawnia takie oblicze Rosjanina, który nie może się uwolnić od tego imperialnego genu, nie może wybaczyć tej Ukrainie, że ona się oddzieliła od Rosji. I tym wierszem on sobie strasznie zaszkodził, ale ci, którzy dzisiaj reagują na ten wiersz tak okropnie, no uważam, że nie ma, bo nie może jeden nieszczęsny utwór przekreślić wspaniałego twórcy, całego jego wielkiego dorobku i niezwykłego człowieka. Dlatego Znak Wodny to jest rzeczywiście chyba najpiękniejsza książka, jaką napisano o Wenecji, bo Wenecja wtedy, kiedy on siedział w tym Leningradzie jeszcze i w ogóle wyjazd jakikolwiek był w ogóle niemożliwy, była takim mitem i kiedy już wreszcie wydostał się z tego Związku Sowieckiego, każde święta Bożego Narodzenia, kiedy miał przerwę semestralną, spędzał w Wenecji, pisząc tam te wiersze bożonarodzeniowe i pisząc ten cudowny Znak Wodny. To jest taki wielki poemat prozą, genialnie przetłumaczony przez Staszka Barańczaka. I pamiętam, że kiedy Brodski przyjechał do Katowic w 1993 roku odebrać doktorat honoris causa, ja wręczyłem mu wydanie tego Znaku Wodnego, taką podłużną książeczkę z miedziorytami XVIII-wiecznej Wenecji. I Josif mnie uściskał i mówi: Jerzy, to wyszło już w 6 krajach, ale ja będę pokazywał moim wydawcom, jak powinni wydawać moje książki. I potem myśmy jeszcze raz wznowili znak wodny ze zdjęciami mojej żony. Pojechaliśmy do Wenecji w styczniu, właśnie wtedy, kiedy Brodski tam jeździł. I ta Wenecja o tej porze roku pusta, we mgłach, w deszczu, była jeszcze bardziej widmowa i fantasmagoryczna niż w rzeczywistości. I te przepiękne zdjęcia z Wenecji zdobią to drugie wydanie Znaku Wodnego, który ja bym bardzo chciał jeszcze móc wznowić.
0: To za to też trzymam mocno kciuki. Wspomniałeś o tym momencie wręczania mu w 1993 roku doktoratu honoris causa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. I tam padły między innymi takie słowa, które myślę, że są cały czas bardzo aktualne. Teraz już nie macie poręcznego wroga zewnętrznego lub wcielonego zła, równie poręcznego pod postacią państwa. Teraz musicie stanąć twarzą w twarz ze złem was samych. Albowiem triumf nad siłami zła nie czyni z kogokolwiek automatycznie dobrego człowieka. Jedyna odtrutka, jaka przychodzi mi do głowy na rozpasane samolubstwo, to dobry gust i wątpliwości wobec siebie. Głęboko wierzę, że kultura, a literatura w szczególności, jest jedyną asekuracją, dzięki której Republika może uchronić się przed wulgarnością człowieczego serca. Ale jest też fragment, który, wiesz co, myślę sobie odnośnie tego wiersza, którego nie sposób wybaczyć. Zastanawiam się, jakby się zachował dzisiaj wobec agresji Rosji na Ukrainę, bo bardzo zostały mi też w głowie jego słowa, kiedy mówił, że powinniśmy wybierać rządzących nie na podstawie programów politycznych, jakichś deklaracji, ale przeczytanych książek. Powiedział tak: wierzę nie na podstawie empirii, niestety, ale czysto teoretycznie, że dla kogoś, kto zaczytywał się Dickensem, strzelanie w imię jakiejkolwiek idei do istoty podobnej sobie byłoby czymś znacznie trudniejszym, aniżeli dla kogoś, kto Dickensa nie czytał. Tragedia rosyjska to właśnie tragedia społeczeństwa, w którym literatura okazała się przywilejem mniejszości, wspaniałej rosyjskiej inteligencji. Powiedz, jak myślisz, jak on by się dzisiaj zachował, chociaż oczywiście wiem, że to jest gdybanie.
1: Ja wiem, jak by się zachował, bo tutaj w Zjeździe do Zajezdni przytaczam takie oświadczenie, list otwarty, który ogłosili trzej przyjaciele, czyli Josip Brodski, Czesław Miłosz i Tomasz Węclowa, wtedy, kiedy Sowieci, kiedy padły ofiary pod wieżą telewizyjną w Wilnie, kiedy Litwa wydobywała się na niepodległość i agresja Rosji, która chciała do tego nie dopuścić, spowodowała, że tam padły ofiary. I wtedy trzej przyjaciele ogłosili list otwarty, który brzmiał tak: jesteśmy trzema poetami, przyjaciółmi, reprezentantami trzech języków, litewskiego, rosyjskiego i polskiego. Wzywamy społeczność świata, naszych kolegów po piórze i wszystkich ludzi sumienia do wyrażenia protestu przeciwko nieludzkiej napaści ZSRR na naród litewski. Wydarzenia ostatnich dni gorzko przypominają nam o najgorszych okrucieństwach państwa radzieckiego. Tomasz Węclowa, Josip Brodski, Czesław Miłosz. I ja komentuję to w ten sposób, że jestem przekonany, że gdyby Miłosz i Brodski żyli, to po 22 roku, po agresji okrutnej Rosji na Ukrainę, ogłosiliby identyczny apel, bo jego umiłowanie wolności było czymś u niego nadrzędnym, najważniejszym.
0: Jerzy Ilk dzisiaj razem z nami, teraz przecinek w naszej rozmowie, Bob Dylan za chwilę, a później spotkanie z człowiekiem, od którego zabrałam sobie, schowałam do kieszeni takie zdanie: wstaję bardzo wcześnie, bo chcę mieć więcej czasu, żeby nic nie robić. Kto wypowiedział te słowa, to wszystko okaże się za chwilę.

0: książka, która pozwala na tak wiele spotkań. Zjazd do zajezdni, Jerzy Ilk, nadredaktor wydawnictwa Znak, redaktor, wydawca, mistrz anegdoty dzisiaj razem z nami na pokładzie. Jurku, to zapytam cię o tego 95-latka, którego zdanie sobie ukradłam. Wstaje bardzo wcześnie, bo chce mieć więcej czasu, żeby nic nie robić. Z czyich ust padły te słowa?
1: No to jest Janusz oczywiście, wielki pisarz cudownych książek dla dzieci, ale też kilku powieści, w tym takiej śląskiej Biblii, Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny. Mam tutaj fragment, ponieważ uprzedziłaś mnie, że o nim będzie mowa, więc mam fragment, który mógłbym przeczytać, kiedy on, jego młodość upłynęła w Zabrzu. Był chorowitym chłopcem, którego dziadek i ojciec wspierali wątły budżet rodzinny pędzeniem bimbru. Szczycili się przed sąsiadami tym, że ich wysoki, mierzący 1,93 m synek może pić roztwór 80

0: procentowy. Leczyli go w ten sposób z żółtaczki. Sami pili 60-procentowy, zaś 40-procentowy sprzedawali sąsiadom, którzy cudem od tego nie marli. No więc ten Janusz od dzieciństwa tym alkoholem leczony rzeczywiście doprowadził się potem już po repatriacji po 45 roku do Monachium, doprowadził się do kompletnej ruiny, nerki, wątroba, że wszystko mu wysiadało i on w pewnym momencie spalił cały dobytek i wyjechał na Wyspy Kanaryjskie, mieszka do dzisiaj na Teneryfie, gdzie słońce świeci 365 dni w roku, śpi w hamaku, unika dziennikarzy, wywiadów i natrętów. I właściwie to jest mało budujący przykład, bo prowadzić się tak okropnie i dożyć 95 lat, no to nie jest morał, który należałoby komukolwiek polecać.
1: No to prawda, ale ten czarny jak węgiel humor Janosza jest bardzo charakterystyczny. Zresztą powieść, o której wspominałeś, Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny, no też trzeba mieć dużo szczęścia, żeby ją teraz dostać, bo ona w zasadzie się rozeszła bardzo szybko.
0: Ale myśmy ją wznowili w znaku i wznowiliśmy ją w wersji...

0: Janosz opowiada o tym, jak wojska sowieckie wkraczają, wyzwalają Śląsk i to się wtedy nie mogło ukazać. Myśmy to wznowili później w Znaku i to się świetnie sprzedała, ta książka. Także ja z Janoszem miałem cudowne spotkania. Byłem razem z nim na przedstawieniu, które oparto na Holonku w katowickim teatrze Kores. To było przedstawienie, które szło bez przerwy przez 20 lat, grane po śląsku i pokazujące ten fenomen Śląska z takim właśnie czarnym humorem Janosza groteskowym. Mianowicie, ja tu mam jeszcze taki fragment o tym świecie.
1: Musisz go zmieścić w 40 sekundach.
0: To już nie będę próbował tego czytać.
1: Spróbuj.
0: Jego upiorny mikrokosmos rządzi się swoimi prawami, pogrążony w przeraźliwej biedzie, hołdujący niezmiennym rytuałom, odpusty, świniobicia, chrzciny, comiesięczne wspólne pranie, zredukowani w znacznej mierze do biologicznych funkcji bohaterowie Janosza, pazernie i prymitywnie kurzą machorkę, chlają brunatną gorzałę, kopulują na mniej lub bardziej wymyślne sposoby, zwalczają pluskwy, starają się ubarwić swoje żałosne życie małymi radościami. I między innymi szalone zakłady przyjmują, na przykład z podkładaniem nogi pod tramwaj, i rozpaczliwie aspirują do lepszego życia.
1: Prosimy tego nie powtarzać z tym podkładaniem nogi pod tramwaj. Zobacz, idealnie się zmieściłeś w 40 sekundach. Zresztą przypomina mi się taki fragment, który jest w książce, że przynajmniej próbowałem. Próbowałeś i się udało. To teraz Jimi Hendrix, który nas doprowadzi do godziny 21 i do serwisu, a później przejdziemy do kolejnych bohaterów książki Zjazd do Zajezdni.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Jutro wchodzą w życie nowe administracyjne limity cen paliw. Spadek cen na stacjach to efekt powrotu tarczy osłonowej ceny paliw niżej na ostatnie 2 tygodnie wakacji.
1: Od najbliższego poniedziałku, czyli 17 sierpnia, aż do końca miesiąca podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 23 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
0: Mówił analityk Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Za 98 7,20, a za olej napędowy nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Obecny program różni się jednak od poprzednich tarcz. Nie wracają obniżki akcyzy, a czas wyjścia z programu jest precyzyjnie określony. Ulga ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. ZUS przygotowuje się do wypłaty 14 emerytur, które trafią do świadczeniobiorców we wrześniu. Pełna kwota dodatkowego wsparcia wyniesie 1978 zł i 49 groszy brutto. Pieniądze wpłyną na konta automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Pełne świadczenie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu zastosowana zostanie zasada złotówka za złotówkę. ZUS przekaże pieniądze w standardowych terminach wypłaty świadczeń przypadających w ciągu miesiąca. Iga Świątek w znakomitym stylu rozpoczęła obronę tytułu w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. Polka pokonała w drugiej rundzie Kolumbijkę Emiliane Arango 6-3, 6-0. Spotkanie trwało zaledwie 1 godzina i 13 minut. Po triumfie w Toronto liderka polskiego tenisa kontynuuje świetną passę, pewnie kontrolując wydarzenia na korcie mimo trudnych warunków atmosferycznych i wysokiej wilgotności. Przed Świątek intensywny czas i kolejne mecze przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: 7 minut po godzinie 21. Zadomawiamy się dzisiaj u Państwa w domu razem z redaktorem Jerzym Ilgiem i jego książką Zjazd do zajezdni. Jest, Jerzy, w Twojej książce wiele pięknych fragmentów i takich zdań, które stają się uniwersalne. W tym dziale pożegnania, kiedy wspominasz o pożegnaniu Czesława Miłosza, zostawiłeś takie zdanie: nie może umrzeć ktoś, kto był, jest i będzie punktem odniesienia. I myślę, że to zdanie wiele osób może sobie zabrać, mając w pamięci takie osoby, które są dla nich punktem odniesienia. Przy okazji Miłosza chciałam cię też zapytać o takie słowo jak ranliwość, którego używasz też przy jego okazji. Możemy rozwinąć tę ranliwość, co miałeś na myśli, bo ja się tutaj domyślam, ale chciałabym to usłyszeć od ciebie.
1: Jak Miłosz, świadom swojej pozycji, swojej wielkości, rangi, powinien być odporny na ataki, na zaczepki, na jakieś pod jego adresem złośliwości. Tymczasem okazywało się, że on bardzo się tym jakoś pozwalał ranić i myśmy go chronili czasem przed takimi wrednymi, głupawymi tekstami, jak na przykład Wojciech Wencel pisał, że Miłosz jest płytki jak staw. Nie Leopold Staw, tylko staw. I kiedy docierały do niego takie teksty, to go to bolało. I ja uczestniczyłem niedawno w takiej dyskusji w Katowicach, gdzie pytano tak prowokacyjnie, czy Miłosz właśnie jest takim prorokiem, czy jest może hamulcowym nowej poezji. Ja powiedziałem, że właściwie ci, którzy go atakują, to są w stanie zobaczyć mankiet od spodni, kawałek skarpetki może, i z tego całego zjawiska tyle ogarniają. I stąd te ich z tej ich zaczepki, te ich ataki są po prostu żałosne, głupawe, bo dla mnie Miłosz rzeczywiście jest chyba największym poetą wszechczasów, bo naprawdę to, jak on prześwietlił jakby wszechświat, naturę, historię swoim umysłem i potrafił to wyrazić w tak cudownych wierszach i w tak mądrych esejach. Pamiętam, że studenci amerykańscy, którzy przyjeżdżali do Krakowa na seminaria organizowane przez Adama Zagajewskiego, Amerykanie w Krakowie, to oni do tego Miłosza właściwie pielgrzymowali. Oni raptem obcowali z kimś, kto sam dotknął wszystkich tych najważniejszych zjawisk XX stulecia, o których oni czytali w podręcznikach historii, czyli I wojny światowej, rewolucji, potem obu totalitaryzmów, faszyzmu, komunizmu, powstania warszawskiego, powstania w getcie i potem losu Exula, losu Banity, emigranta, tak charakterystycznego dla tego stulecia. On to wszystko, on tego doświadczył, on tego dotknął własną jakby skórą i potrafił o tym mądrze, cudownie pisać i zostawił nam bibliotekę, no coś, co ja nazwałem właśnie Kontynent Miłosz. Ogromne dzieło, którego właściwie nie zdołamy chyba do końca przestudiować, przyswoić sobie, przeżyć. Tyle jest w nim mądrości i piękna.
0: To zapytam cię o takiego Miłosza podręcznego, bo też takiego sformułowania używasz. Dla tych, którzy są tak mocno zanurzeni w prozie życia, że gdzieś zapomnieli o poezji i na przykład po dzisiejszym programie pomyślą sobie: dobrze, to ja wrócę do tego Miłosza. Trzy takie podręczne wiersze, od których warto zacząć dla tych, którzy, tak jak wspomniałam, zanurzeni bardzo mocno w prozie życia.
1: No przede wszystkim Dar. Dar, króciuteńki wiersz, który Miłosz był bardzo z tego dumny, że on umieszczany był w antologiach poezji buddyjskiej, który, takich wierszy ja bym mógł sięgnąć na półkę i któryś z tych wierszy moich ukochanych Miłosza przeczytać, bo bardzo to lubię robić. Taki wiersz jak Dobranoc, ja zawsze go prosiłem, kiedy byliśmy w radio, ja mu towarzyszyłem na spotkaniach. Na koniec prosiłem go, żeby zechciał przeczytać wiersz Dobranoc. który on, i on to chętnie robił. Ja, jeśli pozwolisz, to ja sięgnę na półkę, ty na razie coś mów mądrego.
0: Coś mądrego będę mówić, tym bardziej, że za chwilę zapytam cię też o jego żonę, Karol, doktor nauk historycznych. Bardzo mi zostało w głowie takie zdanie, że dzięki niej miał chwilę przejaśnienia. Myślę, że każdy z nas bardzo chce mieć obok siebie takiego człowieka, dzięki któremu ma chwilę przejaśnienia. Więc o żonę Czesława Miłosza też za chwilę wypytam. A teraz mogą sobie państwo wyobrazić Jerzego Ilga, który przy swojej wielkiej bibliotece teraz majstruje i myślę, że ma wszystko pewnie, że jest wszystko pod ręką uporządkowane. No to słuchamy, zamieniamy się w słuch.
1: Dobranoc. Żadnych obowiązków. Nie muszę być głęboki. Nie muszę być artystycznie doskonały. Ani podniosły, ani budujący. Wędruję sobie. Powiadam, goniłeś? No to i dobrze. Czas był po temu. A teraz muzyka światów odmienia mnie. W inny znak wchodzi moja planeta. Drzewa i trawniki wyraźnieją. Jedna po drugiej filozofie gasną. Lekko, ale i nic nie wiadomo. Sosy, roczniki win, mięsiwa. Trochę gadamy o powiatowych festach, o podróżach krytą bryką z obłokiem pyłu za nami, o tym, jakie bywały rzeki, jak ajer pachnie. Lepsze to, niż badać swoje... Tymczasem urastało. Już jest. Niewidzialny. Ani zgadnąć, jak, tutaj, wszędzie. Inni tym się zajmą. A ja na wagary. Buonanotte. Ciao. Farewell.
0: Ile jest piękna melancholii, ale też tego smutku, ale jakiejś takiej łagodnej akceptacji dla tego, co przynosi życie, jak się kończy.
1: Wolności.
0: Wolności.
1: Że ja niczego nie muszę. Już jestem wolny i mogę. I jeszcze mam, słuchajcie, mam ten dar, który muszę wam przeczytać, bo on jest króciuteńki, ale jest najpiękniejszy. Dar. Dzień taki szczęśliwy. Mgła opadła wcześnie. Pracowałem w ogrodzie. Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. To jest wiersz napisany nad Zatoką San Francisco, gdzie odwiedzałem Miłosza w jego samotni na Grizzly Peak, i gdzie pamiętam, kiedy pierwszy raz stanąłem na tarasie i zobaczyłem ten wspaniały horyzont, na horyzoncie most Golden Gate, a poniżej Zatoka San Francisco, to odebrało mi mowę w pierwszej chwili, ale potem powiedziałem, nie Czesławie, tutaj żadna sztuka mieć widzenia.
0: To zapytam cię, nie wiem, czy na ile słyszałeś, kiedy szukałeś wierszy, bo wspomniałam o żonie Czesława Miłosza, o Karol, doktor nauk historycznych. I zostało mi w głowie to piękne zdanie, że dzięki niej miał chwilę przejaśnienia. Każdy z nas chyba chce mieć takiego człowieka. Powiedzmy trochę, jak oni się poznali, bo z tego, co pamiętam, on przyjeżdżał na zaproszenie uniwersytetu, w którym dziekanem była właśnie pani Karol, tak?
1: Tak jest, tak jest. I ona wyjechała po niego na lotnisko i zgubiła kluczyki od samochodu. I on powiedział, czy pani się to zawsze przydarza? A ona mówi, tylko wtedy, kiedy spotykam przystojnego mężczyznę. A potem puszczała oko i mówiła, i on w to uwierzył, on to kupił.
0: A powiedz, jaki był sekret tej relacji, która ich łączyła? Bo bycie dla kogoś kimś, kto przynosi te okresy przejaśnienia, to jest takie zdanie, które mówi bardzo dużo o tej bliskości i o takim stwarzaniu komuś przestrzeni, w której po prostu czuje się spełniony.
1: Pomiędzy nimi była wielka różnica wieku. Wtedy, kiedy się poznali, nie żyła już Janka, pierwsza żona Czesława, I Carol była rzeczywiście takim jasnym promieniem, takim światłem. Ona była i cudowną pewnie kochanką, i opiekunką, przyjaciółką, ale też była jego jakby agentem. Ona wszystkie podróże, jego bilety lotnicze, kontrakty, umowy, ona wszystko to kontrolowała, prowadziła cały ten interes. I pamiętam, kiedy wszedłem do jej pokoju na Grizzly Peak, zobaczyłem, jaką ona ma bibliotekę poetycką, no to pomyślałem sobie, no, to jest rzeczywiście partnerka. Ona pomagała Czesławowi w komponowaniu tej wspaniałej antologii Wypisy z ksiąg użytecznych, która się ukazała w Stanach pod tytułem Book of Luminous Things, czyli księga wierszy świetlistych. Także hodowała ogród, w którym miała kwiaty i jej utrapieniem były jelenie, które przychodziły tam i jej ten ogród dewastowały. A tutaj w Krakowie była w trudnej sytuacji, bo nie znała tak dobrze polskiego, uczestniczyła w tych spotkaniach, ale była dla niego stałym takim oparciem, ciepłem i źródłem radości. I ja pamiętam ten moment, kiedy byłem nad morzem, leżałem w hamaku i Czesław zadzwonił i powiedział, że leci do San Francisco pożegnać się z Carol. Ja mówię, jak to? Bo ona rzeczywiście była w szpitalu u Andrzeja Szczeklika, miała jakiś bardzo rzadki rodzaj białaczki i poleciała do San Francisco, do Stanów. I ja mówię, przecież mają medycynę na takim poziomie, na pewno ją wyleczą. Ale to był, Czesław mówi, że leci we wtorek, a potem zadzwonił, że musi lecieć wcześniej, żeby zdążyć. I zdążył się jeszcze z nią pożegnać. Potem napisał wspaniałe arcydzieło, czyli Orfeusz i Eurydyka, taki poemat, w którym wszystko powiedział, czym jest takie przeżycie, taki dramat, taka tragedia, i zamienił to w takie arcydzieło. A w swoim pokoju na Bogusławskiego w Krakowie zamówił, rzeźbiarz wykonał takie popiersie Carol, które stało na postumencie. I to był taki przejmujący widok. Seamus Heaney wspomina, kiedy odwiedził wtedy Miłosza już po śmierci Carol, że ten widok samotnego poety siedzącego przed tym popiersiem, no to było coś rozdzierającego serce.
0: Tych pożegnań jest bardzo dużo, ale zawsze sobie...
1: Tak opowiem. Mianowicie taka, no ja to często opowiadam, bo to jest kapitalna historia. Mianowicie któregoś razu w kuchni Miłosz mówi do mnie, panie Jerzy, ja chciałbym się z panem naradzić, gdzie ja właściwie powinienem leżeć. Ja mówię, no to jest poważna sprawa, to musi pan nalać. Siedliśmy i on mówi, bo ja rozważam tak, Sopot, gdzie moja matka leży. A ja mówię, no wie pan, matka była pochowana tam w czasie repatriacji, zaraziła się tyfusem. Poza tym z tym Sopotem nic pana nie łączy, więc trochę to bez sensu. On mówi, no tak, w Kalifornii, obok Janki. Ja mówię, no ale tyle lat strasznej samotności, kto tam panu świeczkę zapali? On mówi, no tak, no w Wilnie już nikogo nie ma. Ja mówię, a pamięta pan, jak schodziliśmy z kopca Kościuszki i przechodziliśmy obok cmentarzyku na Salwatorze, gdzie leżą pana przyjaciele, ci, którzy pisali o panu, Kazimierz Wyka, Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, potem tam spoczął. Dobre towarzystwo, piękne widoki, świetne miejsce. No i wieczorem dzwonię do Bronka Maja, mistrza czarnego humoru, opowiadam mu o tej niezwykłej rozmowie, a Bronek mi mówi, ty idiota jest. Przecież jak on się ciebie pyta, gdzie on powinien leżeć, to on chce od ciebie usłyszeć na Wawelu. Na Wawelu. I trzeba mu było powiedzieć, że są pewne widoki, ale do 2 tygodni musiałby pan być gotów.
0: Słuchaj, skoro mowa o tych anegdotach, to ja uwielbiam historię z Lonem Neugerem, którego nazywasz najdowcipniejszym towarzyszem biesiad. Tym bardziej, że wśród słuchaczy Radia Nowy Świat jest wielu biegaczy. A akurat pan Leon do fanów jakiejkolwiek aktywności fizycznej nie należał, ale powiedz o pewnym spacerze, na który udało ci się go wyciągnąć, ale przyznaję, że to zdanie, które do ciebie wypowiedział, jest tym, które można też użyć, jeżeli ktoś nie jest fanem biegania.
1: Ja mieszkałem, to są męczennicy jakiejś tajemniczej sekty rzeczywiście, ale mieszkałem u Leona miesiąc prawie w Sztokholmie i usiłowałem go wyciągnąć na spacer, bo tam są cudowne okolice, wszędzie są skały, woda, las, zieleń. A Leon mówi, kochanenki, zapalał papieroska, nalewał wódeczki, mówił, no spójrz, bo ta linijka Ekelefa to mi tutaj jakoś nie bardzo, co ty myślisz? No i potem jest niedziela, jest piękne słońce, ja mówię, Leon, dzisiaj idziemy na spacer. No i on już widział, że nie ma wyjścia, więc tak niechętnie odział się w jakiś szynel, idziemy w kierunku lasu, a z tego lasu co chwilę najpierw dwóch joggerów, potem jeden, potem trójka wybiega i Leon widzę, że tak idzie coraz wolniej, w końcu stanął i mówi, słuchaj, tam się musiało coś stać, zobacz, stamtąd wszyscy uciekają, my tam lepiej nie... I znalazł argument, żeby szybciutko zawrócić do domu i nie mieć nic wspólnego z tym wstrętnym fizycznym jakimś wysiłkiem.
0: To my za chwilę będziemy... Tak? Tam no, ty chyba, ty, ja próbuję w takie wolne sloty się wbić, ale ty chyba tylko brałeś oddech, więc bardzo proszę o kontynuację.
1: Z Leonem przeżyłem wielką przygodę, która jest w tej książce opisana, mianowicie wywiad, który zrobiliśmy z Andrzejem Tarkowskim.
0: O tak.
1: Ponieważ w Sztokholmie okazało się, kiedy ja tam byłem, że jest retrospektywa jego filmów, i na końcu jest spotkanie z Tarkowskim. Ja tam poszedłem, patrzę, tłum wielki przed kinem stoi, wylewa się na ulicę ruch uliczny tamując i oczywiście nie ma mowy wejściówki na to spotkanie z Tarkowskim, które kończyło retrospektywę jego filmów. Od dawna były wyprzedane. Ja stoję taki zrozpaczony w tym tłumie i raptem ktoś mnie klepie w plecy i mówi, Jerzy, co ty robisz tutaj? I to jest Lars Kleberg, profesor Uniwersytetu Sztokholmskiego, który zresztą gościł u nas w Katowicach na nielegalnym spotkaniu o Kunderze, to jest też opisane w tej książce. I ja mówię, no słuchaj, no nie mam, on mówi, no bo ja mam dwie wyjściówki, mojej Maryi nie ma. Ja mówię, no to słuchaj, to wchodzimy. I rzeczywiście udało mi się dzięki temu usiąść na widowni. I byłem tak rozczarowany poziomem tych pytań, które zadają Tarkowskiemu dziennikarze prowadzący z nim to spotkanie, że sobie pomyślałem, Boże, no mieć tutaj kogoś takiego. A Tarkowski, trzeba powiedzieć, był jednym z tych moich absolutnie ukochanych mistrzów kina. Obok właśnie Kurosawy, Bergmana, Felliniego. To był Tarkowski. I wśród przyjaciół sztokholmskich rozpuściłem wici, czy udałoby się z nim może zrobić wywiad. I słyszałem, że on jest teraz, robi swój film, Ofiarowanie, jak się miało później okazać, ostatni jego film. Jest chroniony przez cały sztab przed dziennikarzami, nie ma mowy o żadnych wywiadach. Ja mówię, no ale powiedzcie mu, że jest ktoś z Polski, z Solidarności i tak dalej. I kiedy już miałem za parę dni wyjeżdżać ze Szwecji, w mieszkaniu przyjaciół, u których się zatrzymałem, zadzwonił o 10 wieczorem telefon. I jakaś pani po angielsku mówi, pan chciał rozmawiać z Andrzejem Tarkowskim. Ja mówię, no tak. Czy jutro może pan być w telewizji sztokholmskiej o 16? Ja przerażony, uzmysławiam sobie, w ogóle nie wierzyłem, że to się uda, ale myślałem, że jeżeli nawet miałoby się udać,
0: to będziesz miał czas na przygotowanie, prawda?
1: Pomyśleć sobie te filmy i tak dalej. A tu raptem mam iść na spotkanie z największym reżyserem świata, kompletnie no, szczyt bezczelności, więc ona mówi, to ile czasu pan będzie potrzebował? Ja mówię, no nie wiem, na ile mogę liczyć. Ona mówi, pół godziny wystarczy. Ja mówię, no pewnie. To proszę być o 16 w pawilonie F. I ja wtedy dzwonię do Leona, mówię, Leonku, ratuj, ty lepiej ode mnie mówisz po rosyjsku, więc chodź ze mną, bo przecież to jest coś potwornego. On mówi, to przyjeżdżaj do mnie. Ja o północy dotarłem do niego, opowiedziałem mu filmy, które pamiętałem Tarkowskiego, poukładaliśmy jakieś pytania, ale on pyta mi, kochanki, a czy ty pomyślałeś, na czym my nagramy ten wywiad? I uzmysłowił mi, że nasz kolega Janusz Korek właśnie wtedy miał taki wspaniały magnetofon, który dostał w ramach jakiegoś grantu tutaj maleńki otworzę nawias dygresyjny, mianowicie jechał robić wywiad z Giedroyciem, z tym magnetofonem i przerażony, wszyscy mu mówili, ten Giedroyć cię pożre. Miał na kartce pytania i miał tam napisane, jeżeli będzie w dobrym humorze, jeżeli nie wyrzuci mnie od razu. I siadł rozdygotany przed tym Giedroyciem, który wydarł mu tę kartkę z ręki i mówi, pan pokaże te pytania. I ja też. Ale tak go to ubawiło, że wyszedł świetny wywiad. No więc ja pojechałem rano do Janusza po ten magnetofon. Leon pojechał do rusycystów, żeby przetłumaczyć nasze pytania na poprawny rosyjski. Przyjeżdżamy do tej telewizji, wprowadzają nas do pokoju, wchodzi Tarkowski, taki sprężony, energiczny, baczny, taki, pyta się, jak tam Wajda, jak tam Lucy. Ja stawiam ten magnetofon, przed nim taki mikrofon na stojaczku, włączam, bo jeszcze Leon mi zadał to pytanie, jak tam wchodziliśmy, kochaneńki, a czy ty będziesz umiał się tym posługiwać, bo on nas gotów wziąć niepotrzebnie za fachowców. I rzeczywiście zadajemy, dukamy to nasze pierwsze pytanie, ja naciskam play, stoi taśma, więc ja mówię na chwilę, pauza tutaj, kombinuję. Naciskam.
0: Robi się chyba bardzo gorąco w takich momentach, prawda?
1: O Boże, Boże, o Boże, Boże. I mówię, może w tym kontakcie nie ma prądu, idiotycznie się pytam, wkładam do innego kontaktu. On mówi, może poprosimy jakiegoś technika, a ja mówię, no nie, spocony, czerwony, przerażony, ale patrzę na tym, na tym mikrofonie, który stoi przed nim na takim trójkąciku, jest taki on-off, no więc zrobiłem on i poszło. I z tej pół godziny, po dwóch godzinach Tarkowski mówi, wiecie co, co będziemy tutaj siedzieć, pojedziemy do mnie do domu i będziemy dalej rozmawiać. I zrobiły się 4 godziny, bo on raptem poczuł, że ma ludzi stąd, którzy wiedzą, o czym on mówi. On się czuł obco, on był właściwie takim mistykiem kina i ci ludzie zachodu, on z nimi kompletnie nie mógł znaleźć jakiegoś wspólnego języka. Więc po spisaniu tego wywiadu, on był wtedy banitą, pozbawionym obywatelstwa sowieckiego. Ja taśmy z tym nagraniem wiozłem do Polski podpisane jako Leonard Cohen i Bob Dylan. Potem to spisywałem u mojej przyjaciółki w takim domu za parkiem, żeby w razie jakiejś rewizji to nie wpadło. I to się ukazało w pierwszym numerze Respubliki, która wychodziła wtedy z podziemia. I okazało się, że Tarkowski jest chory na raka i że za rok już zmarł. I ta nasza rozmowa okazała się takim jego wielkim artystycznym testamentem, takim duchowym przekazem tego wszystkiego, co dla niego najważniejsze, i była tłumaczona na kilkanaście języków, ale to było możliwe dzięki Leonowi, który wspaniale mi towarzyszył w tym spotkaniu i zadawał tak szybkie pytania, on był jakby dla Tarkowskiego za szybki. Tarkowski był taki prostolinijny, konkretny, ale on mu takie jakieś skakiwał z takimi zaskakującymi pytaniami. I to dzięki temu stało się żywe i ciekawe.
0: Jak państwo słyszą, Jerzy Ilk jest nie do zatrzymania i w sytuacji z Tarkowskim, i w sytuacji radiowej, rzecz jasna. Opowiedział nam tutaj całą anegdotę. Ja bardzo lubię tę opowieść, bo wiesz co, jak sobie czytałam książkę Zjazd do zajezdni, to myślałam sobie, że to jest opowieść też trochę już o innych czasach, chociaż miałam taką refleksję, że może po prostu warto do pewnych zachowań wrócić, bo kiedy dzisiaj myślę o ludziach, to jesteśmy tacy bardzo indywidualni, indywidualiści, którzy realizują jakieś projekty, ale w tej realizacji projektów bardzo często się mijamy ze sobą, a ty opowiadasz historię, gdzie tak naprawdę najważniejszy jest ten kontakt między ludźmi. Godziny czasami przegadane, impreza, która się zaczyna wieczorem, kończy rano. Ludzie, którzy są takim uosobieniem lojalności, wierności. Zastanawiam się, czy ty widzisz, jak ten świat się zmieniał i czy to jest kwestia tego, że gdzieś się zapędziliśmy, bo powiem ci szczerze, że nie widzę dzisiaj aż tylu takich relacji, które byłyby tak głębokie, gdzie ta relacja profesjonalna, na przykład wydawca, pisarz, wychodzi poza te ramy i staje się przyjaźnią, staje się czymś, co potrafi się budować, co buduje się przez lata.
1: No rzeczywiście, czasy są inne nieco. ale na szczęście można w nich być wiernym pewnym zasadom. Ja pamiętam, jak kiedyś mnie zapytano, jak to jest możliwe, że ty, stary hippis, buddysta w młodości, że raptem ty kierujesz katolickim wydawnictwem i wydajesz takich autorów. A ja powiedziałem, że właśnie być może ten hippisowskie doświadczenie, bardzo ważne w mojej młodości, czegoś mnie nauczyło. Nauczyło mnie to chyba właśnie takiej otwartości na ludzi, ciekawości ich i takiego rodzaju serdeczności, że ma się coś im do zaoferowania. Dla mnie nigdy kontakt z autorem to nie było podpisanie kontraktu, negocjowanie warunków i tak dalej, tylko to była szansa na spotkanie kogoś ciekawego, na poznanie kogoś ważnego. Czasem okazywało się na nieoczekiwaną przyjaźń i coś bardzo ważnego, takiego osobiście, co łączyło mnie na przykład, nie wiem, z Seamusem Heaneyem, który był chyba człowiekiem o najgorętszym sercu, jakiego poznałem w ciągu tych 40 paru lat, czy z Ryszardem Kapuścińskim, który też był takim cudownym, ciepłym człowiekiem. I te spotkania to było coś dużo więcej niż tylko jakiś biznes wydawniczy i troska o to, żeby te ich książki się sprzedały, żeby były ładnie wydane, dobrze promowane. Tylko to była szansa na coś więcej, na prawdziwy, istotny kontakt. A tak naprawdę w tym wszystkim ważne było to, nie tylko to, że tam się z nimi piło wódeczkę, wygłupiało się w czasie loterii Wisławy Szymborskiej, ale przede wszystkim człowiek się od nich uczył. Mógł obserwować tych naprawdę wielkich ludzi w takim codziennym swoim wydaniu, kiedy to nie były jakieś posągi na cokołach, tylko żywi ludzie. Staszek Barańczak, który sprowadzał z wypożyczalni kasety wideo z Celtic Boston i z rzutami Larry Birda za 3 punkty, albo komedię ze Steve'em Martinem i zaśmiewaliśmy się z tego. I to były takie cudowne chwile. Właśnie Barańczakowi zawdzięczam przecież to, że mogłem...
0: On cię połączył, prawda, z Heaneyem?
1: Z Josifem Brodskim, z Charlesem Simikiem, do którego pojechaliśmy do jego domu nad jeziorem w Nowej Anglii w lesie i piliśmy tam czerwone wino i potem Simik dał mi taki esej swój o nacjonalizmie serbskim, który Staszek w nocy przetłumaczył, a ja za parę dni wracając do Polski go przywiozłem i od razu on się ukazał w Tygodniku Powszechnym. To było takie połączenie przyjaźni z działalnością, z literaturą, z takim życiem pełnym, no, z pedałem do dechy.
0: Powiem ci, że moje radiowe ucho wyłowiło twojego czworonoga. Przedstawmy go państwu na antenie.
1: Felicita, czyli Fela. Fela to jest kolejna nasza psina, to jest pudel królewski barwy morelowej, która jest gadułą. Ona nie szczeka, tylko ona gada i opieprza nas, jak się gudrzemy z wyjściem na spacer albo jak miska jest pusta, to słyszymy takie wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
0: Ale ja myślę, że ona nie bez przyczyny się pojawiła przez chwilę na antenie, bo ja też zwróciłam uwagę, że w tych opowieściach pojawiają się też zwierzęta. Jest na przykład na zdjęciu Andrzej Dudziński z Gonią i jest też taki rozdział bardzo poruszający, myślę, że dla ciebie też jeden z trudniejszych, a jednocześnie dla mnie jeden z piękniejszych, kiedy opowiadasz o swoim młodszym bracie i do tej historii chciałabym za chwilę wrócić, tym bardziej, że tam pojawia się nutka, ale też pojawia się baja i powiem ci, że historia związana z bają bardzo mnie poruszyła i to są takie historie, które gdzieś oddają czułość, bliskość i miłość czasem w jednym zdaniu, więc teraz przecinek, a za chwilę do tej historii, w której czworonogi opowiadają o miłości, wrócimy.

0: See My Way, Baldwin Peak. A dzisiaj w roli DJ-a niezapominajkowego, rzecz jasna, Jerzy Ilk. Przypomnę tym, którzy teraz być może włączyli Radio Nowy Świat, że rozmawiamy o nowej książce Jerzego Zjazd do zajezdni. Jerzy, chciałam cię zapytać o rozdział, który dedykujesz Basi, czyli żonie swojego młodszego brata. Powiem ci, kiedy popatrzyłam na zdjęcia, to miałam taką pierwszą myśl, jaki piękny mężczyzna. Jest taka radość życia na tym zdjęciu, kiedy są oboje, kiedy płyną na takim obłędnym morzu. Mówię o twoim bracie, o Jacku, młodszym o 5 lat, wybitnym tłumaczu z języka czeskiego, w tym jego dorobku translatorskim były między innymi teksty Kundery czy Wacława Havla, ale chciałam cię bardziej zapytać o człowieka i tą psią historię, bo jest w tym rozdziale tyle takiego ciepła, czułości, po prostu człowiek się zanurza w tej historii. Bardzo ci dziękuję za ten tekst.
1: No, między innymi ten tekst sprawia, że ta książka jest dla mnie tak ważna i tak bardzo osobista, ponieważ Jacek, o 5 lat młodszy ode mnie, rzeczywiście był takim ostatnim ogniwem łączącym mnie z domem, kiedy już nie żyli nasi rodzice. Ale przede wszystkim Jacek powinien być w Księdze Guinnessa, bo to był ktoś, kto żył 11 lat z rakiem trzustki. Rakiem trzustki, który zabija na ogół w 3 miesiące. A Jacek, który na szczęście we wczesnej fazie to zostało dzięki Basi zdiagnozowane, operacja, 5 lat spokoju. Wydawało się, że jest właśnie ozdrowieńcem. Po 5 latach wznowa. Znowu operacja ratująca życie, ciężka. 3 lata spokoju. I kolejny raz się odzywa ten piekielny rak. Ja nienawidzę tego zdania, które się często słyszy czy czyta w takich sytuacjach. Przegrał walkę z rakiem. Co to jest za skandaliczne, idiotyczne zdanie? Nikt tej walki nie przegrywa. Każdy ją prowadzi heroicznie do końca, samotnie. On miał wsparcie w Basi, która cudownie czuwała nad wszystkimi kolejnymi wynikami badań, kontrolami i tak dalej. I była w stanie mu zapewnić taką radość życia, że on te 11 lat przeżył ciesząc się pełnią życia, podróżując do Prowansji, do Toskanii, płynąc na coś, na co ja bym się nigdy nie zdecydował, takim wycieczkowcem gdzieś na Wyspy Kanaryjskie czy do Dubaju. Koszmar dla mnie zupełny, ale oni tam właśnie zawijali do portów, zwiedzali, masa zdjęć różnych starych, zabytkowych miasteczek, cudownej przyrody. No i te psy, które zawsze były w naszym życiu ważne, nutka, która mu towarzyszyła. Tam jest takie zdjęcie piękne, jak Basia wraca do domu i na fotelu siedzi nutka z poduchą w paszczy, bo zawsze tak witała Basię, a obok siedzi Jacek z drugą poduszką w ustach, witając swoją żonę. I właściwie krótko już przed jego śmiercią nutka odeszła i oni kupili nową psinę, którą nazwali Baja, od ich imion, Barbara i Jacek. I to się wydawało, że to jest jakieś niemądre, no, że on już nie wiadomo ile jeszcze będzie mu dane i ten pies. A tymczasem okazało się, że tak miało być i ten pies teraz jest dla Basi psem ich obojga i jest taką więzią dodatkową, która ją łączy z Jackiem. Także no bardzo, bardzo mi go brakuje, tych codziennych telefonów o 14 i tej jego wspaniałej odwagi i takiego języka, którym kiedy go trapiły bóle brzucha i biegunki, no to naszym kodem było takie pytanie: ile razy dzisiaj byłeś w Auchan? On mówi, no 5 razy dzisiaj był w Auchan. Więc nawet w takich sytuacjach potrafił tą radością życia i takim optymistycznym spojrzeniem zarażać ludzi. Ja pamiętam, że byłem na kolacji z onkologami profesorami znajomymi naszego przyjaciela, profesora Krzysztofa Składowskiego z Centrum Onkologii w Gliwicach. I jak oni zobaczyli Jacka badania i wyniki, to powiedzieli, to jest niemożliwe, że ten facet żyje, no 11 lat. Ale właśnie w tym była ta miłość Basi i ta wola życia i ta umiejętność cieszenia się każdym dniem, każdą chwilą. To było coś, czego można było się od niego uczyć.
0: Napisałeś, że z pewnością pomagała mu też żywa wiara, taka ufność, tak, i cichy heroizm budziły nasz najwyższy podziw i szacunek. A jak jest z twoją wiarą, jeżeli mogę zapytać? Bo myślę sobie dzisiaj, że ci, którzy mają, wiesz, wiarę, czasami jest im się łatwiej pogodzić z czyimś odejściem, bo mają takie mocne przekonanie, że to spotkanie gdzieś jeszcze nastąpi. A jeżeli nie ma tej wiary, to myślę, że wszystko staje się jeszcze bardziej skomplikowane, no bo w głowie pojawia się taka myśl, no, że to już wszystko, że nie ma nic więcej. Więc zastanawiam się, co jest w twojej głowie, jak ty widzisz?
1: No to bardzo intymne pytanie, Weroniko, ale...
0: Jeżeli nie chcesz, to nie odpowiadaj.
1: Nie, to nie chciałbym tutaj dokonywać jakichś zwierzeń. Mam z tym problem. Wiara jest kwestią łaski rzeczywiście i albo się tę łaskę otrzymuje, to nie jest coś, co można sobie wypracować, czy odziedziczyć, czy przejąć z rodzinnej tradycji, tak naprawdę do końca. Jeżeli nie jest ci dana ta łaska wiary, no to masz pewien problem. Ja pamiętam, że kiedy miałem parę lat temu jakąś operację i w narkozie

0: czerni. Podobno Miłosz, który wrócił z zaświatów, sprowadzony tam przez Andrzeja Szczeknika, opowiedział mu, jak tam było i czego doświadczył, ale Andrzej w swej dyskrecji nigdy nie chciał się tą wiedzą podzielić.
1: Teraz przypomina mi się...
0: Tytuł mojego wyboru wierszy Miłosza, który zrobiłem, to jest tytuł jednego z jego wierszy. Jak powinno być w niebie? Wiem, bo tam bywałem.
1: I przypomniał mi się ten utwór, który otwierał nasz dzisiejszy program, hymn Coena, w którym pojawia się ten fragment, że no zawsze znajdzie się taka szczelina, przez którą przejdzie światło. Więc teraz rozpraszam tą ciemność, o której tutaj mówiliśmy. Zapytam cię jeszcze o człowieka, którego wiele osób po drugiej stronie uwielbia czytać i tęskni i ma w sobie taki żal, że już więcej nowych książek nie będzie. Myślę oczywiście o Wiesławie Myśliwskim. Tym bardziej, tak, że nie tak dawno wróciłeś z Warszawy, bo byłeś na pożegnaniu żony pana Wiesława, pani Wacławy. Piszesz zresztą w książce ich relacji. Poznali się, ona miała 16 lat, on miał lat 17. No chyba zgodzisz się, że pan Wiesław był mistrzem asertywności, bo ty tam robiłeś podchody w zasadzie z każdej strony, żeby namówić go na wywiad rzekę. I z czym się spotykałeś?
0: No nie, on nie prowadził dziennika, nie bardzo nie lubił wywiadów. O wywiadzie rzece w ogóle nie było mowy, bo on we wszystkich takich poczynaniach podejrzewał, doszukiwał się jakiejś takiej intencji autokreacji, prezentowania siebie lepszego niż się jest. I był rzeczywiście potwornie asertywny i na przykład nie lubił ani wywiadów, ani spotkań autorskich, chociaż kiedy już dał się na nie namówić, to te spotkania stawały się ogromnym wydarzeniem, no bo były czymś rzadkim. On wtedy potrafił podpisywać książki przez 3 godziny do upadłego, nie tylko samym autografem, ale pytając komu dedykować i tak dalej. Ale żeby w ogóle do tego doszło, to ja musiałem sięgać po rozmaite fortele i na przykład dzwoniłem i mówiłem: Wiesiu, nasza promocja się cudownie spisała, masz 8 wywiadów i 12 spotkań autorskich. I on mówił: ja ciebie zamorduję. Ja mówię: no dobrze, i teraz jak ci powiem, że masz 2 wywiady i 3 spotkania, to będziesz zadowolony, prawda?
1: No i sprytna tak taktyka.
0: Tak mi się udało. No musi człowiek do różnych takich forteli się uciekać. Ja bym mógł tutaj z takich forteli jeszcze przytoczyć Państwu, zmieścimy się, z taką historię, którą z Kazimierzem Kucem przeżyłem. Okej?
1: Okej. Minutkę masz na tą opowieść.
0: No to się nie da. No w każdym razie urodziny Kuca, wywiad z nim wielki w gazecie. I coś tam przypomina opowieści. To było wtedy, kiedy próbowałem z niego tę powieść wyszarpać. Więc ja dzwonię do nich, odbiera jego żona. Ja mówię: Iwonko, powiedz mu, że dzwoni jakiś starszy pan. Nie mów, że to ja. I za chwilę słyszę: halo? Ja mówię: czy to pan Kuc? On mówi: tak. Mówię: proszę pana, ja dzwonię, bo ja mam tyle samo lat, co pan. Przeczytałem wywiad z panem i chciałem panu podziękować, że pan się ujął za starymi ludźmi, bo nas się, proszę pana, nie szanuje. No i tam cisza, nie lecą żadne kurwy, w ogóle kultura.
1: Halo, ja mówię, uprzedzaj mnie, bo muszę synchronicznie wypikiwać, no.
0: I to zaraz będzie, to puenta. Ale ja mówię: proszę pana, bo pan powiedział w tym wywiadzie, że pan podobno pisze powieść. On mówi: no tak, ale ja tu jeszcze w Senacie jestem, jeszcze reżyseruję, jeszcze robię spektakle, więc to... Ja mówię: no właśnie, bo pan nie wie, że my mamy coś wspólnego, że ja też piszę powieść i pomyślałem sobie: ciekawe, kto z nas prędzej skończy. On mówi: no wie pan, ja dopiero w połowie jestem, bo tyle mam jeszcze różnych innych zajęć. I ja tak odpuściłem i mówię: Kaziu, to mnie mówisz, że już kończysz, a okazuje się, że w połowie jesteś, tak? I taka cisza, i teraz możesz pikać. Ty skurwysynu, to ja tu kurwa kuję w granicie, a ty mi... Co?
1: Redaktorze Ilgu, bo ja tu zaraz wylecę z tej redakcji przez redaktora.
0: Nie,
1: tego chcesz? Tego chcesz? No.
0: Ale to był, No, to
1: no ja wiem, że

0: To był Kazimierz Kuc, więc musiało to wybrzmieć. Mamy jeszcze minutkę 40 do finału. Jak zwykle tego czasu jest za mało, ale chciałam ci jeszcze zapytać o legendarnego Chudeusza, bo zamówiłam sobie też książkę Stanisława Balbusa zatytułowaną Zosia, bo jakoś czuję, że będzie nam po drodze. Dobrze czuję?
1: O tak, tak. Wspaniały znawca literatury. Właściwie poeta tak naprawdę w duchu, ale też no, genialny pisarz, który pisał o Szymborskiej, pisał o Obrockim, pisał o... najsubtelniej rozbierał wiersze i bardzo się zaprzyjaźniliśmy pod koniec jego życia, ale był rzeczywiście niejadkiem i Wisława Szymborska, kiedy pisała taką galerię pisarzy krakowskich, dwuwiersze takie były i o Balbusie napisała Stanisław Balbus, same kości, przystosowany do wieczności. I jak ja mu to przypomniałem, to on mówi, słuchaj, jak byliśmy z Teresą Walas i z Wisławą w Zakopanem, mieliśmy pójść z Teresą na basen na Antałówce i mówimy Wisławie, to chodź z nami. A ona mówi, no ale po co ja miałbym tutaj iść? No zobaczysz, jak pływamy. A Wisława mówi, jakbym chciała zobaczyć szkielet, to bym poszła do PR-ów do krypty.
0: No to słuchaj, za chwilę zabrzmi na twoje życzenie Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Co najbardziej w tym świecie lubisz? O dziwności zaśpiewa Czesław Niemen, a chciałam cię zapytać, co najbardziej cenisz?
1: Pamiętam, jak przeżyłem ten, kiedy on pojawił się w czarno-białym jeszcze telewizorze, kiedy wykrzyczał to w Opolu. Dla mnie to był jakiś fenomenalny zupełnie hymn. I tutaj już nie mamy czasu.
0: No
1: ale
0: nie
1: to
0: mamy.
1: Którym się różniłem z Irkiem Kanią, bo on okrutnie krytykował ten właściwie przekaz taki, no cóż to jest za odkrywczość, że dziwny jest ten świat, a ludzi dobrej woli jest więcej. I tutaj nie było zgody między nami, bo ja byłem cały po stronie Niemena.
0: No to tych ludzi dobrej woli jest więcej, historii do opowiedzenia też jest znacznie więcej, więc odsyłam Państwa do lektury. Zjazd do zajezdni i bardzo dziękuję za wspólne 2 godziny. Jerzy Ilk był dzisiaj razem z nami. Pięknie Ci dziękuję za spotkanie.
1: I z nikim tak mi się dobrze nie rozmawia jak z Tobą, bo Ty rozmawiasz, bo lubisz, ja wiem o tym.
0: No z Tobą lubię bardzo. Bardzo dziękuję, życzę Państwu dobrego tygodnia. Audycję wydawała Maria Zamachowska. Za konsoletą towarzyszył Państwu Rafał Lewandowski. My słyszymy się oczywiście w najbliższą sobotę w Sobotnim Brzasku, a ja odsyłam Państwa do lektury Jerzego Ilga, do książki Jerzego Zjazd do zajezdni na okładce nadredaktor za kierownicą czerwonego ogórka Jelcza.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od kolejnych informacji po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób.
1: Spływają już z konsulatu pierwsze protokoły potwierdzające zgony naszych mieszkańców. Już 6 takich protokołów przed chwilą otrzymaliśmy. W ciągu nocy będą spływały kolejne informacje. Trwa identyfikacja jeszcze 6 osób. My w tej chwili organizujemy zespoły osób, które będą docierać do rodzin, bo chcemy poinformować rodziny.
0: Przekazała TVP Info wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Tymczasem węgierska policja przesłuchała obu kierowców pojazdu. Mężczyzna, który prowadził autokar w momencie zdarzenia, został zatrzymany w areszcie. Drugiego kierowcę zwolniono.
2: Na razie nie mam podstaw do tego, żeby wypowiadać się na ten temat. To jest kwestia ustaleń, które musi poczynić najpierw policja węgierska, później trafi to do naszych władz i też automatycznie zostanie to przekazane opinii publicznej.
0: Podkreślił pytany o szczegóły zatrzymania wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Do Budapesztu wysłano polski samolot rządowy z przedstawicielami MSZ oraz służbami medycznymi na pokładzie. Teraz o kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Marokańska policja zatrzymała co najmniej 111 osób z Afryki subsaharyjskiej i Maroka, które próbowały przedostać się do eksklawy. Nielegalna próba była reakcją na apele w mediach społecznościowych wzywające do masowego forsowania granicy. Po obu stronach zaostrzono środki bezpieczeństwa. Ulice i rejony graniczne patroluje wojsko oraz policja. W Ceucie wciąż koczuje około 5000 migrantów po masowym napływie sprzed 2 tygodni. Domagają się prawa do azylu i wstrzymania deportacji do Maroka. Mimo ostrzeżeń lokalnych lekarzy przed ryzykiem epidemii, hiszpański rząd zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą.
3: W ciągu ostatnich 15 dni udzielono pomocy ponad 5000 migrantów. Nie ma załamania.

To robię jak ten dżigiel na końcu prawie. Dobry wieczór wszystkim niedobitkom festiwalowym. To jest właściwie autopowitanie. Rafał Lewandowski dziś realizuje. Ja się nazywam tak jak autor tej audycji, a audycja ma tytuł tak jak się nazywa. Będzie dziś o Tribalandze, na której byłem jeszcze... Niech spojrzę. 4 godziny to nie, ale 5. No dobra, 6. Nie, 4. Wyjeżdżałem 4 godziny temu stamtąd, więc podejrzewam, że ci, co są na miejscu, to raczej nie słuchają. Nie, no nie spodziewałbym się tego po was. Myślę, że macie jeszcze otwartą jakąś scenę na pewno i się dobrze bawicie na miejscu. Ale może na przykład wrócili już jacyś słuchacze, bo spotkałem na miejscu kilku, czy kilkoro nawet, może powinienem powiedzieć. Wiem, że tam byliście. Przyznawaliście się, widziałem was, rozmawialiśmy, chyba że się okaże, że nie byliście prawdziwi. Nie jest całkowicie wykluczone, ale może nie wchodźmy w szczegóły na razie. Będzie dziś trochę o, no tak, o festiwalu, o którym już trochę opowiadałem w minionych tygodniach, ale czemu by nie zrobić podsumowania, skoro jeszcze tam jestem jedną nogą przynajmniej. Myślałem, żeby wrócić do tej płyty z pędzącym konikiem, takim bardzo kolorowym na okładce, co się no, to jakby też jakoś ma do tego, co się działo przez ostatnie 2-3 dni, ale z tej płyty już graliśmy, bo to jest Cobblestone Jazz, zresztą bardzo, bardzo dobry numer, ale do nich też dzisiaj jeszcze wrócimy, bo to bardzo pasuje wszystko do siebie. Tymczasem jednak na początek propozycja, która ukazała mi się w drodze powrotnej, bo nie ukrywam, że część, a właściwie większość audycji została ułożona w, nie wiem, czy tak mogę mówić, że w trakcie jazdy, ale podczas powrotu do Warszawy, więc umysłem, będąc jeszcze jedną nogą w goniącu, w lesie, a drugą już w Warszawie, słuchałem takich rzeczy.

Der dritte Raum, czyli to się ładnie przetłumaczy jako the third space, czyli trzecia przestrzeń. No tak, to by pasowało. To projekt Andreasa Krugera z Niemiec. Oni lubią wpadać i w swingi, i w... No właśnie, dzisiaj chyba sporo będzie znowu takich powrotów. Będzie trochę dubowo. Zastanawiam się, czy będziemy wpadać w eksperyment delikatny, ale nie będzie za dużo awangardy. Ja też nie jestem na nią dzisiaj gotowy. Myślę, że raczej potrzebuję ukojenia. Niedobitki się nie odzywają na razie żadne. Tylko jeden niedobitek się zalogował, autostopowy, z przepraszam, ktoś się odezwał. O, Sabina. Melduje się. Widzicie, przynajmniej wiecie, że jak pika to... Sabina, słyszałaś, Sabina, że piknął twój mail, czyli wiesz, że jestem na żywo, a nie urlopowo, bo się pytasz. Urlop się skończył 4 godziny temu. Amfilochia nad Amfilocha Bay. Nadal w Grecji. Pozdrawiam, słucham i odpoczywam. No to dobrze. Dziś raczej będzie odpoczynkowo, choć trafi się coś do tańczenia. Może będzie jedna czy dwie propozycje nawet zszazamowane w trakcie festiwalu. Co prawda za rzadko sięgam pod telefon i potem nie mam ani zdjęć, ani filmów nagranych, ani numerów posprawdzanych. I to nawet już nie, kiedyś to było z czystej niechęci takie, nie zrobię tego, bo przecież nie wolno trzymać telefonu w ręce, bo to jest... Głupi ludzie mają telefony na festiwalach. A potem sobie myślisz, Jezu, jaki byłem głupi, że nie zrobiłem tych fajnych zdjęć wtedy, kiedy mi się podobało. Co prawda to też potrafi inaczej wyglądać następnego dnia albo tydzień później, niż wyglądało w trakcie robienia zdjęcia. Ale tu znowu jesteśmy niebezpiecznie blisko pędzącego konia, więc tymczasem Swayzak i Japan Air.

bluesowo, trochę dub technowo. To ich świeższe nagranie, bo chociaż od późnych 90. Brytyjczycy oczywiście działają i robią super muzę. Sporo ich już było w audycji, teraz sobie sprawdziłem. To już byli chyba grani z 10 razy. Nie, no dobra, może trochę mniej. Jeszcze raz u Marii Zamachowskiej. Znowu dobrze, że jest nić porozumienia między nami. Albo może po prostu Maria. Nie, to jest inny utwór. To nie będę mówił, kto się kim inspiruje, bo to by było nieeleganckie chyba tak po prostu sugerować wprost. Tak czy inaczej, tak brzmią panowie Słojzakowie. Niech tak będzie. Dobitki się nie odzywają festiwalowe, czyli nie ma was, po prostu was nie ma. Albo jesteście lepiej ustawiliście niż ja i możecie sobie dzisiaj pospać, albo jesteście jeszcze lepiej ustawieni niż ja byłbym ustawiony, gdybym się dobrze ustawił i jesteście wciąż na festiwalu. To też jest okej. Okay. Trochę wam zazdroszczę, ale z drugiej strony to ja dzisiaj będę spał w miłym, ciepłym, czystym łóżeczku, a nie z 5-dniowymi stopami w namiocie, w którym... I nie wiem, czy powinno się mówić o tym na antenie, co się dzieje w namiotach na festiwalu. To jest temat delikatny i właściwie dosyć intymny. Chyba, że się mieszkasz z kimś, to niestety ta sfera intymność... To nie ma być chyba temat audycji. No dobra, przejdźmy w takim razie... Może nawet dobrze się składa, bo dzisiaj miały być propozycje niektóre eksperymentalne. To skoro się zrobiło jakoś tak może trochę nieprzyjemnie, no to czas na Madsa Gustafsona, ale nie samego, bo towarzyszyć mu będzie niejaki Kimmo Pohjonen.

Tak właśnie wygląda namiot po festiwalu. Punkt, po prostu dosłownie. Maca Gustafsona nie trzeba chyba przedstawiać. Wiele razy się pojawiał i w audycji, i w radiu. Szwed, przypomnę, czub totalny, saksofonowy. O, bo to był saksofon. Na końcu też było słychać, na początku nie do końca. A ten drugi instrument, kto zgadnie? Nikt. Akordeon. To był saksofon i akordeon, a ten akordeon był fińskiego, przepraszam, Jaś napisał, znowu na żywo audycja, wariata Kimmo Pohjonena, również awangardowego eksperymentatora, który ma customową harmonię podkręconą, zelektronizowaną i cuda na niej wyczynia. Nie słyszałem o nim wcześniej, tak jak zawsze powinienem był, bo jeśli ktoś robi taką muzykę, to szkoda, że się człowiek o nim dowiaduje tak późno. Dlatego go zaraz jeszcze posłuchamy, już nie, bo to było z ich wspólnie wydanego albumu, ale nie będę chciał, nie będę w końcu po festiwalowo chciał zamęczać eksperymentami, miało być delikatnie i jakoś tak kojąco, a pojawił się brudny namiot. Widzę, że tak, P z kropką napisał, że dobre zgrzytanie na pofestiwalowe granie. Okej. Widzę, że jesteśmy na podobnym poziomie łączenia synaps, także dobrze jest bratnią duszę spotkać w eterze. A Jaś nie bywa na festiwalach, więc siedzi w domu, słucham propozycji dźwięków, od których chwilami odpadają kafle w łazience. Przypominam, że pomimo odpadających kafli Jaś słucha i potem rano idzie i przykleja kafle. No to co? Kimmo Pohjonen i jego elektryczny akordeon, ale w wersji solo. Kojarzy mi się to, mówiłem o tym koledze Szłompowi, niejakiemu DJ-owi, którego odwoziłem z Tribalangi, z Francji specjalnie przyjechał. Miał tylko w Raiderze jedną prośbę, żeby mu załatwić namiot. No to dostał namiot, dostał opiekę, dużo, bardzo się nim zajmowaliśmy i przy okazji tego powrotu właśnie robiłem z nim audycję, ja moją, i mu wspomniałem, że mi się to kojarzy z Ruby My Dear, który zresztą jest Francuzem, o ile dobrze pamiętam, bo tu są takie wstawki melodyczne, no trochę to pasuje zupełnie inna muzyka, ale ciekawy jestem, czy to kogoś zachęci, czy zniechęci z tego, co pamiętacie.

To by było na tyle akordeonu dzisiejszej audycji. Tak czy nie? Czy kłamie? Nie, to chyba była prawda. Natomiast, żeby wrócić teraz do tej części bardziej elektronicznej i może do jakichś opowieści związanych z tym, co mnie spotkało przez minionych kilka dni, przejdziemy przez lata 80. To bardzo wczesne, ponieważ rok 81 i samiuteńkie początki muzyki syntezatorowej. Wtedy no właściwie taka muzyka na bazie syntezatorów dopiero powstawała, no bo to był przełom lat 70. 80. A zespół, o którym mówię, nagrał tylko jedną płytę. Jest niemiecko-hiszpańskim projektem. Niektórzy mogą już się spodziewać, jak trochę wiedzą, no, chyba trochę wiecie. Wydali tylko ten jeden album, istnieli niezwykle krótko i byli jednym z pierwszych takich projektów, poza jakimiś takimi stricte tworzonymi na, tak jak nie wiem, Silver Apples, na syntezatorach jakby robionych na zamówienie wręcz. A ci mieli do dyspozycji na przykład Korga MS-20, mieli też Rolanda SH-101 i takie różne proste rzeczy i zaczęli wtedy, nagrywając jeszcze w krautrockowych studiach muzycznych, łączyć ze sobą tę surowość, no właśnie, nie wiem, no chyba też można powiedzieć takich zachodnich Niemiec, i łączyć to, co miało się dopiero pojawić w muzyce elektronicznej, a czego oni stali się protoplastami. No to posłuchajmy tego, jak brzmiał rok 81, jak blisko mu do lat współczesnych.

Chciałem się porwać na przeczytanie ich, ale nie sprawdziłem sobie wymowy, więc nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Myślę, że nie jesteście. Dziwów to będzie raczej koniec już na dziś, poza może tytułem kolejnego numeru, który jest po prostu dziwny. Strange. Natomiast nie, bo może podtrzymam was w niepewności, nie będę nic opowiadał. Wszyscy śpicie w ogóle, nikt nie wrócił z festiwalu, żeby posłuchać audycji. Taki skandal, tylko jaś i jego spadające w łazience kafle. No więc, jednak mogę wam coś opowiedzieć, bo obiecałem, że będą propozycje też wysłyszane na, czy w trakcie niektórych setów. Kilka takich numerów zwróciło moją uwagę. Między innymi na dużej scenie Sol, tak się nazywała. Potrafiło tam być mrocznie całkiem. No i na koniec niestety leciały tam psaje. No ale tak to jest z festiwalami w lesie. Niektóre rzeczy są nieuniknione. Trzeba się z nimi pogodzić, zaakceptować je, puścić. To jest też ważne, żeby nie trzymać się kurczowo swoich przyzwyczajeń i tego, co nam się wydaje, jak powinno być, i tej rzeczywistości, którą sobie sami stworzyliśmy w głowach. Czasami trzeba pozwolić sobie temu wszystkiemu popłynąć. I mówię o tym dlaczego, ponieważ Jędrzej Kowalski grał również tam na miejscu, na dwóch różnych scenach, ale to na tej właśnie Sol przyłapałem go z takim dziwnym numerem.

Have you ever awakened to hear sounds like these?

No, wygląda na to, że minimal techno, tudzież bardziej tech house'y z początków lat 2000 wracają nam na salony. Bo nawet sobie wszedłem na Discogsa, żeby coś jeszcze zerknąć przy tej płycie, bo to rok właśnie 2003, John Spring, Dispo Dancer, i tak się ten album rozpoczyna. Właściwie to jest cała jego pierwsza strona. I ktoś tu pisze w maju tego roku: wow, interesting to see this become in demand, czyli że znowu jest wzięcie na tę płytę. I czy to właśnie świadectwo? No, ślad, że taka muzyka wraca i będzie coraz jej więcej. Mieliśmy takich kilka rozmów z większymi specjalistami niż ja, którzy się orientują w większej, dużej liczbie artystów, bo są na przykład bookerami. I mówili, że jest zalew podobno bardzo dobrych house'ów wszędzie i że możliwe, że wyprą techno z klubów, o ile kluby jeszcze będą istnieć, bo nie jest najlepiej z życiem nocnym ani w małych miastach, ani w dużych. Właściwie chyba nie ma różnicy, gdzie się jest. Kluby jakoś tak, no jeszcze są, na szczęście. To jest jakby ważne miejsce na mapie miasta, ale chyba niedoceniane. Zwłaszcza, że kiedyś było dużo bardziej potrzebne niż teraz, albo przynajmniej tak się mogło nam wydawać. To było miejsce, gdzie można było rzeczywiście być sobą i się bawić, i się czuć bezpiecznie, i odpiąć wrotki, i po prostu czuć pełną swobodę. Dzisiaj zmieniły się trochę czasy i to już nie jest zamordyzm poprzedniego wieku. I trochę łatwiej nam jest się pobawić w innych miejscach. Nie czujemy się pewnie tak spętani, lub nie wszyscy, jak to było kiedyś. No i może też jest dużo więcej takich festiwali, jak wspomniana Tribalanga, bo nie wiem, czy to powiedziałem, że to była Tribalanga, przypomnę. Jeśli się komuś podoba muzyka, która między innymi tam była, ale nie tylko. Ale jak słuchacie tej audycji, to wiem, żebyście się tam odnaleźli w większości. Bo tych z was, których tam spotkałem, to wiem, że się wam bardzo podobało. I na Wielbłądach, i na Green Jesusie. Nie wiem, czy jak było na Psajach. Przyznam, że trochę ją mijałem. Ale jak się pojawiały psajowe wstawki w innych setach, to było okej. Okay. Tylko nie wiem, czy trzeba iść na 2 godziny psajów. Ale to jest jakby... Każdy ma swoje. No, ale skoro jesteśmy przy propozycjach podkradzionych z setów, no to na tej samej scenie, na której grał pan Kowalski między innymi z Johnem Springiem, zagrał też inny gagatek i o ile nie myli mnie pamięć, rzeczywistość nie spłatała mi figla, to można było u niego usłyszeć coś takiego.

A kim był ten gagatek? To już pozostanie tajemnicą. Jeśli ktoś nie był, nie pamięta, no to ja nie mogę wam wszystkiego opowiedzieć. To tak jakbym wam próbował streścić w jednym wejściu, jak wyglądało i brzmiało nasze 9-godzinne granie z czwartku na piątek na scenie Matula. No, chyba byście tego nie chcieli. Po pierwsze, byście stracili całe doświadczenie. Po drugie, ja bym nie chciał spróbować opowiedzieć 9 godzin. Mogłoby trwać 10 godzin. Nie wiem, czy to był dobry żart. W każdym razie zapowiadałem, że tak będzie. Zapowiadaliśmy wspólnie, nie wiedzieliśmy, że tak długo. Ale udało się. Zagraliśmy ze wzlotami, z upadkami 9 godzin, z których nagranych mamy ostatnich 7. No, pierwsze dwie, wiadomo. Koncert trwa 9 godzin. Koncert to też, kurczę, mocno powiedziane. Jak człowiek wpadnie w dziurę na 9 godzin i próbuje się z niej wyklikać na tych różnych sekwencerach, no to wiadomo, że pierwsze dwie będą takie szemrane. Nie mówię, że do wyrzucenia, ale chwilę człowiek zazwyczaj potrzebuje, żeby się rozkręcić. Mówiłem na początku audycji o Cobblestone Jazz, przepraszam, których top trzech panów łączących harmonię i taki jazzowy groovik z elektroniką bardzo polubiłem. Dziwię się, że od tego tam 23 roku nie pojawili się ani razu, bo robił świetne, świetne rzeczy. I nie chodzi tutaj tylko o okładki z pędzącym kolorowym koniem i tytułem zresztą bardzo dobrym z tego albumu, bo przypomnę, że to było Does Your Mama Know? No to większość z nas by pewnie odpowiedziała, że nie, bo wszystkiego się nie mówi mamie, tak na wszelki wypadek, żeby ją oszczędzić. Nie mówcie wszystkiego mamie. Możecie powiedzieć dużo, możecie wszystko, ona wybaczy, ale będzie o tym myślała po nocach i będzie jej się to śniło. Więc myślę, że lepiej jest pewne rzeczy zachować dla siebie i swojej czarnej dziury, a my posłuchamy Cobblestone Jazz z innej płyty niż tej z konikiem.

Gdybym był DJ-em, to nie jest takie magiczne myślenie, bo podejrzewam, że gdybym bardzo chciał, to bym mógł nim zostać. Ale gdybym był i bym grał na takim festiwalu, jak ten, na którym byłem, lub jakimś innym, to bym chciał taki slot o takiej godzinie, żeby móc grać Cobblestone Jazz. Nie mówię, że cały czas, ale taki numer jak przed chwilą, z przyjemnością bym takiego posłuchał na dużym, dobrym nagłośnieniu. A propos, był taki jeden artysta, który zaintrygował organizatorów, z którymi rozmowę mogliście usłyszeć tam tydzień temu, który powiedział, że jemu właściwie pasuje slot o tam 6 rano, kiedy jest mało ludzi, i taki jest, no raczej chillaucik, choć no jest różnie, bo na scenie obok, nie tam 2 metry, kawałek dalej, ale no, leciały psaje, więc na jednej scenie jest muzyka do dobijania się, a na drugiej docetyzm niejaki, którego w audycji grałem, bo potem byłem miło zaskoczony, że gra na festiwalu. I zagrał inaczej niż właśnie muzykę, którą tworzy. Nie spodziewałem się tego po nim, bo to bardzo przyjemne. Takie progresywne, niekończące się dubowe rozpłynięcie. Ale to nie jego teraz posłuchamy. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak bardzo lubię Cobblestone Jazz, że zostałbym dla nich DJ-em i grał ich na festiwalu. Więc jeszcze raz.

Za dużo dzisiaj wokali nie mieliśmy w utworach i to się bardzo nie zmieni, choć możliwe, że takie sample, może to przed chwilą, no nie umiem tak zrobić tak samo, może to jednak nie było gębą, tylko syntezatorem. W każdym razie nie mieliśmy zbyt dużo, chociaż nie, w Los Niños del Parque przecież był hiszpańsko-niemiecki wokal, bo to był Hiszpan, który był w niemieckim zespole, ale nie pamiętam języka dokładnie, który się pojawił w numerze. W każdym razie czas na wokal właśnie w wydaniu może niecodziennym dla Bigosu, ale ten numer wpadł mi znienacka w trakcie jazdy dziś do domu. Jeden jest tylko na tej płycie taki, który tak fajnie buja i ma basik i ma jakoś dobrze poukładane te elementy i ma trąby. Więc to skojarzenie moje z jazzem no, nie jest bardzo bezpośrednie, bo to, co przed chwilą grało, też nie było stricte jazzowe. Ale niech będzie, że ta jedna synapsie tej drugiej w czasie i przestrzeni, nawet jeśli to jest bardzo od siebie daleko, tą rękę próbuje podać. Jak te... Jakim jest? Nie elektrony? No, te wiecie, które... I just wanna say, it's truly fantastic.

Homeboy, Sandman and the... Nie było the. And Jack Splash. Po prostu. Jest ich dwóch. 24/7, tak rozpoczyna się ten album. I to znowu gdzieś pasuje do tego tematu festiwalowego i muzyki 24 na dobę. To się nie tak tłumaczy, przecież 24 na 7 powinno być. No, czyli przez cały czas. Tak jest w Radiu Nowy Świat. Chociaż te noce takie trochę są z automatu. Ale z drugiej strony są z muzyki nie wgranej przez automat, tylko wgranej przez nas ludzi. Więc to jest automat wspomagany. Może być tak? Chyba może. No dobrze. Czas w takim razie na propozycję, która jest nawiązaniem znowu do zeszłego tygodnia i projektu MOI, który się pojawił w dwóch odsłonach. Natomiast tych utworów jest więcej tam przeze mnie polubionych i pomyślałem sobie, że może wrócimy. To już nie będzie ta sama płyta, o której mówiłem wcześniej, czyli The Phenomenon of Memory. Ta z okładką kosmodernizmu. Mała dziura w głowie. Przypomnę, bardzo, jest zresztą bardzo ładna. Także zachęcam, żebyście sobie na to spojrzeli. Teraz to będzie numer, który zupełnie gdzieś bokiem mi się objawił. I nie wiem, czy od niego przypadkiem nie zaczęło się moje dłubanie i grzebanie właśnie w tym projekcie. To już będzie rok 2020. Stare, dawne czasy. Ostatni numer 5 z epki zatytułowanej Error 502.

Ten error to jakby co, przypomnę, choć jeśli ostatnio używaliście internetu, to możecie go pamiętać i kojarzyć, ale to ten error, który wyświetla się wam, jak na przykład strona się nie chce załadować i serwer po stronie tegoż operatora jakby nie wysyła odpowiedzi na zapytanie, w sensie, hej strono, jesteś tam, a strona milczy, może akurat wpadła do dziury. Aha. I to jest właśnie ten error. Wszystko się ze sobą tak spina z początkiem audycji. Klamra już powoli, już jest na horyzoncie, ale jeszcze mamy 3 numery. No i obiecałem, no nie, to jeszcze nie będzie takie kompletne rozpłynięcie. Tu było kilka pomysłów na koniec, ale to będzie rzeczywiście już takie bardziej dubowe i pływające to, co nastąpi, ale zanim to nastąpi, to musimy teraz połączyć Megaterium i moi, chciałem powiedzieć moja, ale nie będzie po prostu moi, z Alexem Bowmanem i Super Pitcherem w numerze zatytułowanym True Crime i tutaj można by się pokusić, że jak ktoś nie dosłuchał do teraz, to że True Crime, ale nie, może nie.

To granie zdecydowanie na przywitanie słońca. Na poranek, nie na środek dnia. No, można no, coś tam może w nocy delikatnie, jak jest jasna, kogoś oszukać. Jest przecież dopiero za 4 godziny wschód. Robią mnie w bambuko. I to jest właśnie true crime. O, widzicie, udało się to zrobić. Dobijamy do końca. Dwa numery zostaną ze sobą połączone. No i musi to być, już teraz muszą być duby, dub techno i to nie byle jakie. Ale zanim zaglądam jeszcze raz do maili, tam Luke, że Bigos bez 303 nie smakuje jak powinien. Zgadzam się. Zresztą ona tutaj delikatnie się gdzieś tam przewijała. Albo przynajmniej około 303 też jakieś synty. Bo ten 81 rok z pierwszej godziny, to tam też rezonans był podkręcony na filtrze delikatnie. Nie przez cały czas, ale da się takie smaczki wychwycić. Kończymy natomiast na początku duetem znanym już wam z Bigosu, Substance and Vinker. Nie wiem dokładnie, jak go wymówić, ale mogę wam powiedzieć, jak się naprawdę panowie nazywają. A panowie naprawdę nazywają się... już wam mówię. Wszystko mi się przełączyło. Peter Kuschnereit i René Love. Tak oni zaraz będą grać i to będzie rok już jakiś taki 2006-2005. Oni nie wydali bardzo dużo rzeczy wspólnie. Ale te, które wydali, są naprawdę bardzo dobre. A drugie to już 2015 rok i Intrusion, A Gentle Embrace. No i takie to będzie trochę minimalowe, trochę deep house'owe, ale najbardziej to jednak wpadające w duby. Tak więc porzucam was w tym świecie rozpłynięcia, pięknie zamykając klamrę z koniem. Jeśli ktoś nie rozumie, to wszystko przed wami. Bardzo dziękuję. Rafał Lewandowski realizował. Ja się nazywam Marcin Mann i się słyszymy w przyszłym tygodniu.